bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Tydzień w Wałbrzychu, tak właśnie nazywa się nasza weekendowa audycja w Radiu Złote Przeboje na 91,8 FM. Ja nazywam się z kolei Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na ten najbliższy odcinek, a w nim dziś zaproszenie na aktywny, sportowy, górski Dzień Dziecka. Już za kilka dni startuje Wspinfest.
2: Mamy blisko skałki, my się wspinamy, jest mnóstwo wspinaczy, mnóstwo ludzi outdooru naokoło, wśród naszych przyjaciół. I zainicjowaliśmy właśnie takie wyjście większą grupą w skałki.
1: I tak właśnie narodził się ten festiwal wspinaczkowy, którego druga już edycja wystartuje 29 maja. Za chwilę także przegląd wydarzeń tygodnia, co działo się w mieście, co działo się w regionie, o tym Wam opowiemy, a wśród aktualności i nowości m.in. wieści dla pasażerów komunikacji w regionie.
3: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił uchwałę Rady Miasta Wałbrzycha dotyczącą ograniczenia dostępności przystanków autobusowych na terenie miasta dla przewoźników prywatnych.
1: Co to w praktyce oznacza, to już za moment wyjaśni Bogdan Widawka, a później opowiemy także o inwestycyjnej pożyczce obronnościowej, z której skorzystać mogą firmy na Dolnym Śląsku.
4: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również lepszyć.
1: Szczegóły niebawem, a teraz czas na spotkanie z pierwszym dziś gościem.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Dzień dobry, Dominika England, współorganizatorka i współinicjatorka festiwalu, rodzinnego festiwalu wspinaczkowego Wspinfest, który odbywa się podnóża Karkonoszy, w sercu Karkonoszy, w Kamp 66, w Ścięgnach pod Karpaczem.
1: I do tego miejsca będziemy zapraszać, no właśnie, kogo? Może od tego zacznijmy. Kto jest Waszą grupą docelową?
2: Naszą grupą docelową są rodziny. Są rodziny, które lubią spędzać czas w outdoorze, na zewnątrz. Pragniemy inspirować najmłodszych, młodzież, dzieci, dorosłych również. Inspirować do tego, żeby spędzać czas alternatywnie na zewnątrz, czy to w skałkach, ponieważ oczywiście, jak nazwa sugeruje, jest to festiwal wspinaczkowy, ale tak naprawdę zapraszamy i inspirujemy do alternatywnych sposobów spędzania czasu właśnie w naturze.
1: Najmłodszych chyba trzeba przede wszystkim zachęcać, bo w różnych okolicznościach i w różnych kontekstach mówimy o tym, że jednak dzisiaj królują media społecznościowe, nowinki technologiczne. No i to życie, ta codzienność często przenosi się do świata wirtualnego. W przypadku dorosłych częściowo skale bywają różne, no ale w przypadku najmłodszych ta skala jest chyba dużo większa.
2: No tak, absolutnie. To jest główny prowoder, główny powód organizowania tego festiwalu. Czyli zauważamy, oczywiście trudno tego nie zauważyć, że dzieci i młodzież mają coraz większe problemy z ogarnięciem tego, co się dzieje naokoło. Już nie chodzi właśnie o różne używki, te mentalne, typu social media, ale też fizyczne. Mam wrażenie, że świat, który jest, no, bardzo przyspieszył w ostatnim czasie, często te dzieci zostają same. Rodzice nie mają bardzo często czasu dla nich i mimo, że chcą, to energia też ich tak pochłania, ponieważ chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, ale gdzieś tam te energetycznie nie mają nawet szans i czasu, żeby inspirować ich, żeby wskazać im inne kierunki. My uwielbiamy pracę z dziećmi i widzimy, że od nich zależy nasza przyszłość. I dlatego dajemy im wskazówki, jak mogą się inspirować, jakie mają alternatywy, że życie przede wszystkim w outdoorze jest najbardziej inspirujące i najciekawsze i że ta wspinaczka, która tak naprawdę jest w naszym DNA, może sprawić dużo frajdy i chcemy stereotyp strachu też przede wszystkim przełamać. Dużo ludzi ma wrażenie, że och, to jest zbyt ekstremalny sport. To nie jest sport ekstremalny, co będziemy też pokazywać różnymi warsztatami, szkoleniami. to może sprawiać dużo radości, ale też takiej motywacji wewnętrznej, medytacji i psychicznie i fizycznie może bardzo wzmocnić człowieka od już od 4-5 roku życia.
1: Szlaki już trochę przetarliście, bo to druga odsłona festiwalu. Co się będzie działo, to pewnie za chwilkę opowiemy, a cofając się do tego, co było, jak się ta pierwsza odsłona udała?
2: To był spontan, bo zaczęliśmy organizować festiwal 3 miesiące przed wydarzeniem. Tak naprawdę główną inspiracją jest miejsce, jest Camp 66 w Ścięgnach, w którym ja osobiście i mój mąż, moja rodzina, jesteśmy zakochani od 10 lat. Bywamy tam regularnie i widzimy potencjał, przestrzeń dla rodzin, dla dzieci. Nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale też polskiej i zagranicznej. To było dla nas takim zalążkiem tego pomysłu, że zróbmy coś fajnego. Mamy blisko skałki, my się wspinamy, jest mnóstwo wspinaczy, mnóstwo ludzi outdooru naokoło, wśród naszych przyjaciół i zainicjowaliśmy właśnie takie wyjście większą grupą w skałki. Chcieliśmy absolutnie, żeby było to dostępne dla wszystkich, żeby znaleźć partnerów, którzy będą mogli wesprzeć właśnie program festiwalu, razem z nami zorganizować różne atrakcje. W każdym razie miejsce jest przepiękne, kto raz tam przyjedzie, to się zakochuje i wraca. I jest przestrzeń na to, aby robić tego typu wydarzenia.
1: A skoro pierwsza edycja się odbyła, druga odbędzie się za chwilę, to znaczy, że są zainteresowani, to znaczy, że jest potrzeba kontynuacji tej idei i promowania wspinaczki. Nie ukrywam, że ja też chyba należę do grona tych, którzy gdzieś tam w głowie ten mit może nie pielęgnują, ale mają, że jednak jest to troszkę ekstremalne, bo jak myślimy o górach, to spacer, wycieczka, nawet najtrudniejszym szlakiem okej. Okay. No ale wspinaczka to już nie jest coś, czego człowiek podejmuje się od tak po prostu.
2: Tak, dokładnie. Oczywiście, jak każdy sport, najlepiej mieć osobę, która odpowiednio poprowadzi, wprowadzi w ten sport. Jest wtedy po prostu łatwiej. Są osoby, które same zaczynają, idą sobie na ściankę. Oczywiście od tego najlepiej zacząć, ponieważ tam nauczymy się wszelkich podstaw. Najlepiej w ogóle jest się zgłosić na kurs, jeżeli złapie się bakcyla, żeby instruktor już konkretnie przedstawił no, wszelkie wątki bezpieczeństwa tutaj, tego sportu, ale też dla nas jest bardzo fajne pokazanie tego, że to nie tylko strach, ale to przede wszystkim fun, to jest przede wszystkim radość. Radość naprawdę wszechstronna, pełnowymiarowa, właśnie od takiej, jak wchodzisz przede wszystkim, jak jesteś w tych skałkach, tutaj akurat my jesteśmy w Kluczych Skałach, dotykasz tą skałę, czujesz w swoich zmysłach i węchem i dotykiem tą inną materię, ale też poprzez fizyczny kontakt pokonujesz wszelkie swoje mentalne ograniczenia. Bardzo często są osoby, które są zakompleksione, są pełne strachu i się okazuje, że poprzez obcowanie z tą skałą to zanika, ponieważ to jest taka trochę medytacja, skupiasz się. Kompletnie się odcinasz od tego, co jest na zewnątrz. Skupiasz się na ruchach, na pracy, na głowie. Im wcześniej dziecko będzie wyeksponowane, zrozumie taką esencję tego sportu, tej aktywności, bo oczywiście dla jednego to będzie sport, bo jest wspinaczka oczywiście sportowa, a dla innego to będzie aktywność, to będzie dzienna praktyka, tak jak aerobik. Im wcześniej jakby dziecko jest wyeksponowane na tą aktywność, tym się wydaje, że jest większa szansa, że odnajdzie taką równowagę i będzie mniej narażone na negatywne bodźce, które dochodzą do nas ze świata zewnętrznego. Czy to są social media, to nam daje taką pewność siebie kompletną, mentalną i fizyczną. I to pragniemy przedstawić dzieciom poprzez zabawy, poprzez różne animacje, poprzez prezentacje, poprzez współpracę z cudownymi partnerami i no, jeżeli dzieci wychodzą zainspirowane, no to zrealizowaliśmy swój cel.
1: Czy to się uda? Przekonamy się już za kilka dni, ale myślę, że na początek trzeba uchylić rąbka tajemnicy. Znamy już ideę, znamy koncepcję, więc zdradźmy, co się będzie działo, bo ten program jest dość szeroki. Myślę, że tych, którzy wspinaczkę lubią i dobrze znają, zapraszać specjalnie nie trzeba będzie. Być może kierujemy te słowa przede wszystkim do tych, którzy z tematem zetknął się po raz pierwszy. Co więc w ramach Spinfestu będzie się działo?
2: Ja się posłużę szybko programem, ponieważ on się ciągle zmienia. Co chwilę dochodzą tutaj nowe warsztaty, nowe osoby, które pragną zrobić coś fajnego też na festiwalu dla innych, zainspirować, coś pokazać. Na tą chwilę rozpoczynamy w piątek. Na początku będą kwestie organizacyjne. To będzie w piątek 29 maja. O godzinie 16 startujemy w Camp 66. Będzie przez kilka godzin, dwie godziny taka strefa w Spin Kids, gdzie dzieciaczki będą zaopiekowane, będą różne warsztaty, możliwości sportowych, rywalizacji, zarówno indywidualnych, jak i rodzinnych. Będą pokazywane różne wiązania wspinaczkowe, warsztaty wspinaczkowe. Będzie można sobie zobaczyć sprzęt, który jest używany nie tylko podczas wspinaczki takiej sportowej, ale też wysokogórskiej, wspinaczki w lodowcach. Będzie można porozmawiać z osobami, które na co dzień się tym trudnią, albo amatorów, którzy po prostu z amatorami, którzy się tym pasjonują, albo z osobami, które też gdzieś tam wcieliły to w swoje zawodowe życie.
1: Mówi Dominika England, współinicjatorka Spinfestu. Kolejna edycja, druga już tego festiwalu wspinaczkowego dla rodzin, startuje 29 maja, a do programu wrócimy po krótkiej przerwie. Teraz czas na wieści z regionu, a o tym, co działo się w okolicy, opowie Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
3: Witam. Przewoźnicy wygrywają w sądzie z miastem Wałbrzych. Od tego zaczynamy przegląd. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił uchwałę Rady Miasta Wałbrzycha dotyczącą ograniczenia dostępności przystanków autobusowych na terenie miasta dla przewoźników prywatnych. W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał m.in. na naruszenie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz brak proporcjonalności i konsekwencji w przyjętych rozwiązaniach. W ocenie sądu zastosowane rozwiązania mogły prowadzić do dyskryminacyjności traktowania części przedsiębiorców wykonujących działalność transportową. Wyrok jest nieprawomocny, pisał o tym Wałbrzyszek.com. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu teraz o starciu wałbrzyskiej policji z kibicami, ale póki co to scenariusz. Trenowali m.in. jak używać pałek, tarcz i jak rozdzielić kibiców. Na stadionie przy Ratuszowej odbyły się niedawno ćwiczenia policyjne. Funkcjonariusze z Wałbrzycha i Świdnicy trenowali, jak dbać o bezpieczeństwo podczas meczów i innych dużych imprez. Policjanci ćwiczyli przede wszystkim to, co w prawdziwej sytuacji jest najważniejsze. Sprawne ustawianie się w szykach, tworzenie kordonów i szybkie reagowanie na problemy. Symulowali typowe sytuacje podczas meczu piłkarskiego. Część zajęć była teoretyczna, omówiono przepisy i różne sposoby działania. Najwięcej czasu spędzili jednak na boisku, ćwicząc praktyczne scenariusze. Trenowali też współpracę z grupami interwencyjnymi i zespołem wsparcia taktycznego, w tym prawidłowe używanie środków przymusu. Po co to wszystko? Takie regularne szkolenia mają jeden cel, żeby w dniu prawdziwego meczu czy dużej imprezy policjanci byli przygotowani i działali jak jeden zespół, pisał o tym Wałbrzych24.com. Bez podawania cen przy produktach na sklepowych półkach, bez cenników w zakładach usługowych. Tak jest w co drugiej skontrolowanej placówce. Wynika to z akcji Inspekcji Handlowej. Inspektorzy wystawili blisko 1000 mandatów właścicielom sklepów i zakładów usługowych z cenami widmo.
5: Były to sklepy zarówno dużych sieci handlowych, jak i stacje paliw, parkingi, hotele, punkty usługowe, salony fryzjerskie, warsztaty samochodowe. Inspektorzy wskazywali też m.in. na brak informacji o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką, co jest, przypomnę, obowiązkiem przedsiębiorcy.
3: Mówił naszemu reporterowi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który po wynikach tej kontroli apeluje do klientów o zwracanie uwagi na braki cen lub różnice między tym, co na półce, a co przy kasie. Na placu Górnika zakończono malowanie muralu poświęconego świętej pamięci Mieczysławowi Młynarskiemu, ikonie polskiej koszykówki i wieloletniemu liderowi białoniebieskich. To hołd dla człowieka, który swoją grą pisał najpiękniejsze karty w historii lokalnego sportu. Wybitny strzelec i charyzmatyczny kapitan przez lata był czołową postacią Górnika Wałbrzych. Szerzej o tym na stronie wałbrzych24.com. Kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, dziękuję. Teraz głos oddaję Igorowi Kociubińskiemu.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Dolnośląskie firmy zyskują nowe narzędzie wsparcia, poinformował kilka dni temu Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, a dokładniej chodzi o uruchomienie inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. To 30 milionów złotych, więc całkiem spory budżet przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu, który można wykorzystać na inwestycje. Jakie dokładnie, to postanowiła sprawdzić nasza reporterka Joanna Strutyńska, która właśnie między innymi z Pawłem Gancarzem rozmawiała.
0: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
4: Produkt pożyczkowy dystrybuowany, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie. Ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wesprzeć. Pożyczka oprocentowana nie komercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć, ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasach pokoju mogą, w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiemy.
6: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia.

0: To szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
1: Nabór cały czas trwa. To informacje dotyczące inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. 30 milionów złotych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu na inwestycje, które wzmacniają bezpieczeństwo, odporność i taką ciągłość działania firm w sytuacjach kryzysowych, które mogą się w przyszłości jeszcze wydarzyć. Więcej szczegółów znajdziecie m.in. na stronie internetowej Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
2: Wracamy do sprawy.
1: 29 maja, czyli w najbliższy piątek, startuje Wspinfest. Rodzinny festiwal wspinaczkowy po raz drugi już zagości w Ścięgnach. No i na to wydarzenie zapraszamy rodziny z dziećmi. A co ciekawego będzie się tam działo, o tym opowiada współorganizatorka tego wydarzenia Dominika England.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
3: W piątek przewidujemy też tutaj taką specjalną prezentację, to już dla bardziej doświadczonych wspinaczy, dla osób dorosłych. Bartek Wnęk, który jest jednym tutaj z partnerów wydarzenia, dosyć znany influencer w świecie wspinaczkowym, przygotuje prezentację na temat wspinaczki bez partnera, tak zwane top rope solo. Wydaje nam się, że wspinaczka bez partnera jest niemożliwa, jednak jest możliwa, można sobie samodzielnie uprawiać tą aktywność, oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu. I to szkolenie będzie w Camp 66, będziemy mieli mobilną ściankę wspinaczkową, na której będzie możliwe dokonanie takiej prezentacji. Następnie od 18 do 19 mamy przewidzianą prelekcję Piotrka i Janka Piotrowskich. Oni tutaj reprezentują agencję Dreammaker oraz WKW, czyli Wrocławski Klub Wysokogórski, i będą przeprowadzać tutaj taką rozmowę, relację z wyprawy do Kuby pod tytułem "Ten pomysł był tak szalony, że musiał się udać". I to była relacja właśnie ekiperska, więc zapraszamy serdecznie całe rodziny. Chcemy pokazać, że tak naprawdę już młodzież można angażować w niesamowite projekty. Antek jest chłopakiem, który teraz właśnie miał kilka dni temu egzaminy ósmoklasisty. Jest niesamowitym młodym wspinaczem, o którym myślę jeszcze usłyszymy nieraz.
1: Czyli do osiemnastki czekać nie trzeba.
3: Oj, nie, absolutnie nie. Im wcześniej się zaczyna, tym po prostu łatwiej i można wcześniej złapać tego bakcyla. Antek jest najlepszym tego przykładem, więc zapraszam na tę prelekcję, ponieważ no, przede wszystkim dzieci i młodzież, żeby porozmawiać nawet z Antkiem, tak? I posłuchać o tym, jak on widzi wspinaczkę. Myślę, że jest to bardzo, bardzo fajna taka opcja, żeby się podzielić tą wiedzą. No i wieczorem planujemy ognisko integracyjne oraz pokaz filmu. W sobotę z kolei startujemy jogą w Camp 66 z Keep in Touch, tutaj z naszą karkonoską joginką, która też ma regularne zajęcia jogi w Camp 66. I następnie udajemy się w Krucze Skały, gdzie od godziny 10 do 15 będzie już wspinaczka pod okiem instruktorów, doświadczonych osób. Dzieci będą mogły się wspinać razem z rodzicami, więc tutaj oferta jest bez jakichkolwiek tak naprawdę obostrzeń, trzeba będzie tylko się zarejestrować wcześniej w piątek albo w sobotę, już tutaj na miejscu. I zachęcamy przede wszystkim dzieci, które nigdy się nie wspinały, żeby po prostu nie ma zwykle takiej możliwości. Trzeba iść na, albo na ściankę, albo organizować instruktora. Tutaj będzie taka możliwość, żeby dziecko mogło doświadczyć

0: tej wspinaczki w skałkach pierwszy raz. Ale zachęcamy oczywiście też osoby, które już się wspinają, no i też osoby dorosłe, które zawsze myślały, że na przykład no to jest sport nie dla nich, ale będzie możliwość też tutaj sobie powspinania się. No i jednocześnie w tym czasie na polanie pod Kluczymi Skałami będą różne zajęcia dla dzieci, będzie ognisko też, będzie Karkonoski Park Narodowy ze swoimi warsztatami, mnóstwo fajnych atrakcji, będą bańki mydlane, będą konkurencje, będzie quiz przyrodniczy, więc będzie się działo. Zapraszamy serdecznie. Po powrocie o godzinie 15:30 w kampie rozpoczynamy barbecue. W Kamp 66 jest też cudowna otwarta restauracja, gdzie można się posilić, więc można wziąć swoje rzeczy, można tutaj spokojnie nie myśleć o tym, żeby cokolwiek zabierać i skorzystać z oferty barbecue albo restauracji. Następnie jedziemy dalej z prelekcjami. Tutaj Bartek Wnęk będzie nam opowiadał o swojej ekspedycji na Mont Blanc i takie da nam praktyczne porady i życiowe patenty, żeby przełamać też wizję, że taka eskapada to jest coś bardzo trudnego. Oczywiście jest to wymagające przedsięwzięcie. Jeżeli jest ktoś, ma odpowiednio dużo samozaparcia, to po takich wskazówkach Bartka na pewno będzie mógł podjąć decyzję lepszą. No, następnie mamy też pokazy filmów. No i gwóźdź programu, prelekcja Aleksandra Lwowa i Piotra Głowackiego o Broad Peak. Tutaj w programie na stronie będzie można sprawdzić więcej szczegółów. No i na samym końcu zapraszamy na koncert Rafała Wawrzenia i Marcina Jakubowskiego. Będą to covery, dwie godzinki myślę przewidujemy na ten koncercik z widokiem na Śnieżkę. Pogoda już została zamówiona, więc będzie na pewno fantastycznie. W niedzielę z kolei od godziny 8 znowu rozpoczynamy jogą, kończymy o godzinie 14. Podczas tego dnia będą ponownie wydarzenia, warsztaty dla dzieci, dla dorosłych, nie tylko warsztaty wspinaczkowe, ale także różne artystyczne aktywności. No i tutaj gwóźdź programu to od 10 zapraszamy na Akademię Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Jest to najnowszy program, praktycznie druga premiera będzie miała miejsce na Wspinfest. O godzinie 10 zapraszamy serdecznie na jedną z najnowszych inicjatyw GOPR Karkonosze, Akademię Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Podczas tego wydarzenia będzie można spotkać ratowników grupy karkonoskiej GOPR oraz partnerów projektu Akademia Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Jest to taka nowa inicjatywa edukacyjna poświęcona bezpieczeństwu w górach i podczas aktywności wspinaczkowych. Serdecznie zapraszamy, ponieważ będzie to praktycznie premierowa odsłona. Niesamowita okazja do tego, aby spotkać ratowników, aby porozmawiać, dowiedzieć się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w górach, ale też właśnie podczas wspinaczki. Więc nie trzeba nikomu mówić, że ratownicy GOPR sami z sobie są niesamowicie tą inspiracją. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ponownie dołączają do naszego wydarzenia, a jeszcze bardziej szczęśliwi, że tak świetny program będzie miał premierę właśnie na festiwalu.
1: A przypominam w radiu Złote Przeboje o Wspinfeście, czyli festiwalu wspinaczkowym dla rodzin, opowiada współinicjatorka tego wydarzenia Dominika England.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: I oprócz tego w niedzielę jeszcze serdecznie zapraszamy na coś, na co ja też bardzo czekam. Mamy rodzinę, która mieszka w sumie niedaleko w Taborze, w tej chwili chyba już są z powrotem. Pół roku żyją sobie w swoim vanie i jeżdżą po Europie i nie tylko. Między innymi się wspinają, ale są ludźmi outdooru przede wszystkim, a drugie pół roku właśnie teraz, na maj, czerwiec, wracają do Taboru, tam się zajmują pomocą właśnie na tym kempingu. Przekażą nam swoje patenty na życie. Jest to prelekcja rodzina zwana Parypa, 5 osób i pies, jak udało się nie pozabijać, żyjąc na 2 m². Rodzinne wspinanie, podróżowanie i życie w vanie. O godzinie 11 serdecznie zapraszamy. niesamowita też inspiracja dla wszystkich, którzy myślą, że potrzebny jest dom, potrzebne są cztery ściany, potrzebne są komforty do tego, żeby być szczęśliwi. Myślę, że oni nam, ta rodzinka nam pokaże to, że minimalizm sam w sobie jest, daje nam najwięcej radości i satysfakcji, przede wszystkim bycie razem z rodziną. No ja jestem bardzo ciekawa tej prezentacji, bardzo niecierpliwie na to czekam i mam nadzieję, że wiele osób, wiele rodzin tutaj skorzysta też na tych patentach.
1: A do czerpania z tych inspiracji i skorzystania z rodzinnego festiwalu wspinaczkowego zachęcała Dominika Ingland. Przypominam, Wspinfest w Ścięgnach pod Karpaczem od 29 do 31 maja.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Za moment w magazynie Tydzień w Wałbrzychu zajrzymy także do Teatru imienia Szaniewskiego. Tam spektakl na dużej scenie. No i prawdziwa gratka, bo to historia Wałbrzycha. Co zatem zobaczymy, czego możemy się spodziewać. O tym wszystkim opowie nasz dzisiejszy gość, kierownik literacki teatru Tomasz Jękot. Bądźcie z nami.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Już 31 maja Aquazdrój Wałbrzych zamieni się w przestrzeń pełną sportowych emocji, aktywności i dobrej zabawy. W godzinach od 11 do 14 odbędzie się tam bowiem Miejski Sportowy Dzień Dziecka, organizowany przez Aquazdrój Wałbrzych, Miasto Wałbrzych i Wałbrzyskie Kluby Sportowe. Wydarzenie, co najważniejsze, jest całkowicie bezpłatne i otwarte dla wszystkich mieszkańców. Tegoroczna odsłona wydarzenia odbędzie się pod znakiem sportu i aktywności fizycznej. Dzieci będą mogły spróbować swoich sił w różnorodnych konkurencjach sportowych przygotowanych przez lokalne kluby. Oprócz tego na uczestników czekać będą dmuchańce, strefy aktywności przygotowane przez kluby sportowe oraz wodny tor przeszkód i animacje na basenie Aquazdrój Wałbrzych. Chcemy pokazać najmłodszym mieszkańcom miasta, jak i ich rodzicom, że sport może być przede wszystkim dobrą zabawą. To dzień, podczas którego dzieci będą mogły spróbować nowych aktywności, spotkać ludzi z pasją i aktywnie spędzić czas, podkreśla prezes zarządu Aquazdrój Wałbrzych Kamila Świerczyńska.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: A w tej części przypomnienie o zmianach, jakie nastąpiły niedawno w Zamku Książ, gdzie otwarto Centrum Informacji Turystycznej. Powstało ono na parterze historycznego budynku bramnego w ramach drugiego etapu europejskiego projektu Via Botanica. Prezentacja nowej przestrzeni dedykowanej turystom połączona została z premierą pierwszego autoryzowanego przewodnika Zamku Książ. Projekt Via Botanica współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Jego celem jest stworzenie nowego produktu turystycznego jako pilotażowej, kompleksowej oferty turystyki ogrodowej na pograniczu polsko-czeskim. W ramach pierwszego etapu projektu w ubiegłym roku wybudowane zostały na przedzamczu ogólnodostępne toalety dla turystów wraz z odbudową schodów prowadzących w kierunku przystanku autobusowego. W ramach drugiego etapu projektu pomieszczenia parterowe historycznego budynku bramnego Zamku Książ zaadaptowane zostały właśnie na Centrum Informacji Turystycznej. Adaptacja pomieszczeń po barze, który znajdował się w budynku bramnym wraz z ich wyposażeniem, kosztowała ponad 600 tysięcy złotych. Zadanie zostało wykonane pod nadzorem konserwatora zabytków i z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, wyjaśniała prezeska Zamku Książ Dorota Karolewska. Budynek bramny powstał w 1718 roku z inicjatywy hrabiego Maksymiliana von Hochberga, ale jego baszta północna, w której znajduje się nowy CIT, jest o wiele starsza. W średniowieczu i renesansie stanowiła ona wieżę pierwszej obrony zamku, dodał rzecznik prasowy Zamku Książ Mateusz Mekytyszyn. Via Botanica ma swój początek, czy też miejsce docelowe zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej, gdzie partnerzy zbudują centra dla odwiedzających. Współpraca dwóch partnerów projektu i dziewięciu kolejnych uczestników pozwoli zaoferować potencjał czesko-polskiego pogranicza docelowej grupie odwiedzających. Powstałe centra dla gości z niezbędną infrastrukturą będą stałymi miejscami promocji informacji o wspólnym produkcie Via Botanica nie tylko na miejscu, ale także online. Jest jeszcze jedna korzyść. Realizując cel projektu zostanie wzmocniona współpraca między regionami Wałbrzycha, destynacją Zamku Książ i dynamicznie rozwijającym się obszarem Domu Świętego Józefa w regionie Dwór Kralowe. Tworząc nowy produkt turystyczny Via Botanica, wykorzystany został potencjał regionu przygranicznego. Wspierany jest ruch turystyczny w kraju chradeckim i województwie dolnośląskim. No i efekty tego, mam nadzieję, będzie też można odczuć i zauważyć w kolejnych latach. latach działania i funkcjonowania tego projektu. Póki co Via Botanica wchodzi na kolejny etap, a jeśli nie mieliście okazji skorzystać z nowego Centrum Informacji Turystycznej, no to zapraszam do Zamku Książ. Tam też znajdziecie nowy autoryzowany przewodnik po tym wałbrzyskim zabytku.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: A ja teraz wszystkich miłośników sztuki, ale przede wszystkim fanów historii Wałbrzycha chciałbym serdecznie zaprosić do Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego, bo tam właśnie na początku czerwca na dużą scenę powraca głośna premiera naszego teatru. Po długiej przerwie będzie można po raz kolejny zobaczyć sceny z życia pobożnych mieszkańców Waldenburga. Tekst Przemysława Pilarskiego w reżyserii Jacka Jabrzyka. No i spektakl, który zainspirowany jest kronikami parafialnymi Kościoła Zbawiciela w Wałbrzychu, które opisują dzieje parafii, a tym samym historię naszego miasta od XVI wieku. I o tym właśnie tytule jeszcze przed jego premierą miałem przyjemność porozmawiać z Tomaszem Jękotem z Wałbrzyskiego Teatru.
2: Historia, którą warto poznać.
1: Właśnie o wyjątkowości spektaklu świadczy też nie tylko zaangażowanie zespołu, ale sama tematyka dość specyficzna. Oczywiście największą korzyścią jest to, i fajnie, żeby to wybrzmiało, że jednak o Wałbrzychu będziemy mówić przede wszystkim, więc mocno lokalny akcent. No ale źródłem do tych teatralnych rozważań są, z tego co widziałem i słyszałem, kroniki parafialne, więc pozornie taki materiał no, nie do końca chwytliwy, nieoczywisty na pewno.
3: Tak, na pewno mało dramatyczny, że tak powiem, jednak kroniki zawierają głównie daty urodzeń i śmierci, ale też stają się taką no, ciekawą pożywką dla po prostu artystów tutaj do stworzenia jakiegoś większego dzieła, no bo też epokują jakieś historie. No, zwróćmy uwagę, że to jest 500 lat, 1525 się te kroniki zaczynają w naszym kościele ewangelickim. To jest są czas reformacji. Ta reformacja tutaj przetrwała. W zasadzie bez jakichś dużych, większych przerw jakby cały czas jest kontynuowana nawet dzisiaj. I mówimy tutaj o tym Wałbrzychu, który był, czyli Waldenburgu. I o tym, jak te 500 lat pokazuje jakąś jego ciągłość. Tak? To było miasto niemieckie, teraz jest miastem polskim, ale jednak gdzieś ten kościół ewangelicki cały czas tutaj dumnie stoi, jest wspierany i naprawdę ma no, coraz powiększające się rzesze też chętnych, którzy tam chodzą. Myślę, że te 500 lat to jest też taka historia po prostu o ludziach, którzy tutaj byli, o ludziach, którzy tu się zmagali z tym samym, z czym my się teraz zmagamy, czyli trochę z bezrobociem, trochę z nadużyciami władzy, trochę oczywiście relacyjnych problemów, jak zawsze to jest nieodzowne chyba, każdy ma problemy miłosne. I o tym właśnie będą te historie. Tutaj to też tak wszystko brzmi bardzo poważnie, tak? 500-lecie reformacji, że to wszystko będzie takim trudnym tematem, ale to myślę, że tu na szczęście mamy świetnych artystów, mamy Przemka Pilarskiego, który napisał tekst, który znany jest z książki Sztuka obsługi penisa, chociażby taki tytuł. A też znany z bardzo fajnych komediowych, musicalowych realizacji. Jacek Jabrzyk, twórca, reżyser związany bardziej z teatrem w Sosnowcu, ale też realizujący w dużej mierze taki teatr bardziej, że tak powiem, dla ludzi, taki bardziej otwarty, taki bardziej kontaktujący się z ludźmi. Więc też myślę, że te historie będą służyć po to, żeby nas też trochę rozbawić tutaj, żeby pokazać, że to te 500 lat reformacji to też jest jakimś duchu gospel, w jakiejś zabawie, w jakimś po prostu byciu razem, właśnie byciu wspólnocie.
1: Kroniki parafialne, w zasadzie samo hasło, u mnie przynajmniej działa na wyobraźnię tak, że widzę wielkie tomy i setki, jeśli nie tysiące stron. Jak w rzeczywistości to wyglądało? Wymagało jakiejś selekcji tych informacji, wybrania tego, co najważniejsze, najciekawsze? Jak ten proces przebiegał?
3: To tak, zacznijmy od tego, że ta księga parafialna dokładnie tak wygląda, jak powiedziałeś przed chwilą. Jest wielka, ma bardzo dużo stron i przy okazji nie da się jej to oczywiście oglądać. Nie każdy może, trzeba ubrać specjalne rękawiczki, no bo to jest jednak zabytek. I do tej księgi dopuścił nas niesamowity pastor, który teraz jest tutaj w parafii ewangelickiej, właśnie Marek Bożek. I pastor jest bardzo w ogóle też kontaktową osobą i wszystkich zaprasza serdecznie do kościoła. Można sobie przyjść, pozwiedzać, pooglądać, porozmawiać z nim po prostu też bardzo po ludzku. I gdzieś on zapalił nas właśnie do tego tematu, żeby zacząć rozmawiać o tej reformacji. Początkowo faktycznie ten spektakl miał być bardziej historyczny, też taki historiozofujący, ale gdzieś to poszło w drugą stronę, w stronę taką, żeby jak najbardziej pokazać, że to też ta współczesność tutaj się gdzieś mocno odbija, co nie zmienia faktu, że ta historia jest zaznaczona w spektaklu. jest to spektakl też kostiumowy. I tutaj akurat Paula Grochowska robiła kostiumy. No niesamowite, więc to wszystko jest też w takim trochę tym historycznym sosie unurzane, co my tutaj bardzo też w Wałbrzychu lubimy, bo w naszym teatrze często te lokalne historie właśnie opowiadają o nas dzisiaj dużo więcej niż o nas w przeszłości.
1: No właśnie, czy wybierając się na premierę, czy na kolejne pokazy, możemy odwiedzić teatr z takim założeniem, że czegoś nowego dowiemy się o Wałbrzychu, to można potraktować jako źródło informacji, czy jednak będzie to takie ugryzienie tematu czysto artystyczne?
3: Myślę, że dowiemy na pewno bardzo dużo. Zresztą w ogóle Wałbrzych ma coś takiego, że tutaj cały czas się coś odkrywa, nawet gdzieś takie hasło chyba mamy miasto do odkrycia, dlatego że my sami jesteśmy zaskoczeni tym, jak kiedy zaczynamy grzebać tej historii, głównie tej historii, która gdzieś została zamazana, została wykluczona, czyli tej historii niemieckiej naszego miasta, ale tego, że tutaj dalej to wszystko trwa w nas, w ludziach, no to myślę, że naprawdę mamy szansę odkryć dużo wiadomości o sobie po prostu i tym, dlaczego też może tacy jesteśmy. A jesteśmy na Dolnym Śląsku, tak zwanej Odrzani, co bardzo mi się spodobała ta nazwa. No właśnie takich dziwnych ziemiach, które nie są do końca nasze, ale w zasadzie już powinny być bardzo nasze, które żyją zupełnie innym życiem niż reszta Polski. Właśnie Wałbrzych żyje tym życiem przemysłowym. I o tym też jest ta historia trochę, prawda? Czyli o tym, jak tutaj ta inteligencja w zasadzie zawsze rekrutowała się jednak z tej warstwy robotniczej. I to jest też bardzo ważna rzecz do odkrycia, że my dalej tacy jesteśmy. Dalej jesteśmy w Wałbrzychu gdzieś skażeni tym przemysłem. No i tego się z nas nie da wyrugować, tak mi się wydaje.
1: Mimo upływu lat mam wrażenie, że nadal miewamy problem z, no nie wiem, czy z rozliczeniem się z historią, czy to jest dobre hasło, ale jednak no na pewno jest grupa ludzi, którzy wracając do tych lat, słysząc nazwę Waldenburg nawet, no mogą mieć gęsią skórkę, no bo przecież Wałbrzych dzisiaj polski Wałbrzych, nasz Wałbrzych, no a te koleje losu kiedyś były zgoła inne. No nie każdy lubi do tych historii wracać.
3: Też myślę, wynika to z tego, że po prostu ta nasza historia lokalna jest dość zakłamana, dość mocno, że tak powiem, sprywatyzowana na jakąś jedną konkretną modłę polityczną tak naprawdę i na jakiś konkretny użytek. Ziemię Waldenburga, czy też w ogóle Dolnego Śląska, czy też w ogóle tego, co to było, Niederślesien czy Ślesien, pokazują, że tutaj było tyle samo Polaków, co Niemców, co osób pochodzenia żydowskiego. Tutaj była naprawdę wielka mieszanka, czyli przed tym takim pojawieniem się w ogóle koncepcji narodowych, historycznie. Tutaj wszyscy razem współpracowali, wszyscy razem żyli. No i to chyba gdzieś pokazuje, że bardzo warto wykopywać ten temat. To, że to był Waldenburg czy Wałbrzych po polsku, nie zmienia faktu, że mieszkali tutaj zarówno Polacy, jak i Niemcy. Jak w ogóle na całym Śląsku, tak? Czyli jest to jakiś bardzo dziwny organizm z naleciałości z najróżniejszych, teraz byśmy powiedzieli narodowości, wtedy byśmy powiedzieli po prostu etnicznych różnic, tak? I ta historia jak najbardziej Waldenburga oczywiście może dla niektórych być związana tylko i wyłącznie z czymś niemieckim, ale warto zwrócić uwagę na to, że to nie były tylko Niemcy, tylko to był po prostu taki świat, taka pomieszana Europa.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Sceny z życia pobożnych mieszkańców Waldenburga to spektakl, o którym dziś w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy. To przedstawienie na scenę powraca 5, 6 i 7 czerwca do Wałbrzyskiego Teatru. Zaprasza Tomasz Jękot. Za chwilę także wieści z Filharmonii Dolnośląskiej. Pierwszy dzień czerwca to wyjątkowe święto dla najmłodszych, no i z tej okazji Filharmonia będzie zapraszała Was w swoje progi. O szczegółach za moment, a my wracamy do historii Wałbrzycha na deskach teatralnej sceny.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Wrócę jeszcze do tych ksiąg parafialnych, bo oprócz tego, że mówiąc o wyobraźni widzimy spory kawał historii i całkiem potężną książkę, no to sama nazwa też nasuwa troszkę klimat. No księga parafialna wiąże się przede wszystkim z działalnością kościoła. Czy ten aspekt religijny był jedynym takim motywem przewodnim w tych dokumentach, które przeglądaliście, czy coś było zaskoczeniem, jeśli chodzi o, no właśnie, o te wątki z przeszłości.
3: Tak, dużym zaskoczeniem jest ta w ogóle historia luteranizmu tutaj na tych ziemiach, który w pewnym momencie jakby był zakazany w zasadzie, i jest niesamowita historia i bardzo dużo opowiadań o tym, kiedy po prostu ci reformaci spotykali się w lasach i tam prowadzili swoje msze, i tam prowadzili msze, modlitwy, spotkania, ale też chrzty uprawiali w tych lasach, więc to na Górze Niedźwiadki jest niesamowita, przepiękna opowieść o tym, jak po prostu ludzie chcieli się spotykać, żeby dalej gdzieś nawiązywać ze sobą relacje i kontakty. No i wiadomo, to jest 500 lat, tego to nie da się po prostu łatwo opowiedzieć. To są najróżniejsze przemiany, z tą wielką właśnie przemianą przemysłową również w tle, ale też przemiany takie świadomościowe, prawda, czyli pojawia się w ogóle pojęcie czegoś takiego jak robotnik, pojawia się pojęcie jakby wyzysku, tak bardzo mocno napiętnowane, co właśnie w Kościele Ewangelickim jest dużo ciekawiej przedstawiane niż w Kościele Katolickim, mam wrażenie, prawda? Czyli jednak zupełnie inaczej mówi się o pracy, prawda? Zupełnie inaczej mówi się o ludzkich powinnościach, zupełnie inaczej mówi się o tym, co to jest dobro, tak? I z czego ono wynika, niż w Kościele Katolickim. I ta historia wyzysków w Kościele Ewangelickim jest zupełnie inaczej nazywana, jest może gdzieś tam pokazywana też wprost. I to też jest duże zaskoczenie, że ta historia, poza oczywiście gdzieś tą warstwą religijną, pokazuje też bardzo mocno to, jak wygląda społeczeństwo.
1: No to rzeczywiście, tych wątków jest sporo. Czyli co, 2 godziny spektaklu to mało jednak.
3: 2 godziny mam nadzieję, ale myślę, że w okolicach 2 godzin się zmieścimy. Czy będzie przerwa, tego też jeszcze nie wiemy, dlatego zobaczymy, ale na pewno myślę, że będzie to na tyle ciekawe, że te 2 godziny zlecą jak nic.
1: O czym przekonacie się już za kilka dni w Wałbrzyskim Teatrze. To była rozmowa z Tomaszem Jękotem przy okazji premiery spektaklu Sceny z życia pobożnych mieszkańców Waldenburga i ten tytuł do repertuaru wraca w czerwcu. 5, 6 i 7 czerwca będzie można sobie tę historię Wałbrzycha na teatralnej scenie przypomnieć, do czego gorąco zachęcam. A teraz zmieniamy temat.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
1: Wsparcie pszczelarstwa, no i działań na jego rzecz na Dolnym Śląsku. Odbyła się konferencja podsumowująca to wsparcie zeszłoroczne, no ale była ona także, a może i nawet przede wszystkim okazją do przedstawienia tego, co w tej materii wydarzy się również w roku 2026. O szczegółach mówiła m.in. Natalia Gołąb, członkini zarządu województwa dolnośląskiego.
2: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
4: Już 2 rok z rzędu realizujemy wsparcie dla pszczelarzy. W zeszłym roku po raz pierwszy jako zarząd województwa dolnośląskiego zainicjowaliśmy tego typu wsparcie. W tym roku kontynuujemy nasze działania, przeznaczając na ten cel 1 000 000 zł. W ubiegłym roku dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego był możliwy zakup ciasta pszczelego, po 1 kg ciasta pszczelego na rodzinę pszczelą. Oraz powstały pasieki edukacyjne. Jeśli chodzi o ciasto pszczele, w zeszłym roku była to ilość 80 tysięcy kilogramów, tyle rozdysponowaliśmy dla dolnośląskich pszczelarzy. W tym roku planujemy to wsparcie kontynuować. Mamy nadzieję, że w tym roku ilość pszczelarzy, którzy skorzystają z tego wsparcia, będzie jeszcze większa, dlatego zachęcam wszystkich tych pszczelarzy, którzy nie wzięli udziału w zeszłym roku, nie zgłosili się pod to ciasto, aby zrobili to w tym roku. Jesteśmy też po rozstrzygnięciu naboru na pasieki edukacyjne. W zeszłym roku dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego powstały 3 pasieki edukacyjne. W tym roku tych pasiek edukacyjnych będzie już 6 na Dolnym Śląsku. Dzięki środkom powstaną nowe pasieki, będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii, czy też tablic informacyjnych i edukacyjnych, a wszystko to, aby młodzież z Dolnego Śląska mogła uczyć się o życiu pszczół i ich ochronie nie tylko w szkole, ale i również poza nią, czyli w terenie, przyglądając się bezpośrednio temu, jak pasieki edukacyjne, jak pszczoły w pasiekach edukacyjnych żyją. Szanowni Państwo, oprócz tego wspieramy wiele branżowych wydarzeń. Będziemy w regionie, będziemy w Jeleniej Górze, będziemy wspierać również Dolnośląskie Święto Miodu i Wina, jak co roku w Przemkowie, ale również będziemy organizować po raz drugi Międzynarodowy Kongres Pszczelarski, który jest skierowany dla pszczelarzy, dla praktyków, ekspertów, dla organizacji pszczelarskich i wszystkich zainteresowanych. W zeszłym roku widzieliśmy, że to jest dobry kierunek, że bardzo dużo pszczelarzy jest zainteresowanym tego typu wydarzeniem. W tym roku chcemy to powtórzyć, aby rozmawiać o przyszłości środowiska pszczelarskiego, o innowacjach i o konkretnych problemach tej branży. Wszystko to robimy dla Dolnego Śląska, dla pszczół. Kontynuujemy również sadzenie drzew miododajnych w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizujemy co roku nasadzenia. Powiaty i gminy mogą co roku składać do nas wnioski łącznie na 90 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom na Dolnym Śląsku już posadziliśmy ponad 10 tysięcy drzew. To są konkretne działania. Te działania realizujemy. Co ważne, realizujemy je wspólnie z środowiskiem pszczelarskim, wsłuchując się w głos i w potrzeby właśnie tej branży, więc wszystkie działania, które realizujemy, są w porozumieniu z pszczelarzami. Szanowni Państwo, Dolny Śląsk stawia na rozwój pszczelarstwa, na budowanie tego potencjału pszczelarskiego, a wszystko po to, żeby uświadamiać wszystkich, jak ważne jest pszczelarstwo na Dolnym Śląsku, jak ważne są pszczoły w naszym ekosystemie.
1: Wsparcie dla pszczelarzy na Dolnym Śląsku będzie miało różne formy. Są także działania edukacyjne, o których więcej z kolei mówił Jacek Gąsior, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej.
5: Cieszę się bardzo, że mogliśmy wziąć udział w programie wsparcia pszczelarstwa z Urzędu Marszałkowskiego. Stworzymy piękną pasiekę edukacyjną w pięknej dolinie w gminie Lądek Zdrój we wsi Kąty Byszczyckie. Jest to miejsce, gdzie tak naprawdę nie występują praktycznie żadne rośliny, które hoduje człowiek. Nie ma jakiejś gospodarki rolniczej, więc wszystko, co te pszczółki mogą przynieść, jest z dzikich łąk, z lasu. I mam nadzieję, że Państwo się zdecydują na to, żeby przyjechać do nas, zobaczyć naszą pasiekę, zobaczyć, jak pszczoły pracują, jaka jest ich ważna rola w życiu naszym, bo tak naprawdę dzięki nim mamy żywność. One zapylają wspólnie z dzikimi zapylaczami, których też jest u nas całe mnóstwo. One zapylają te rośliny, które my później wykorzystujemy w naszej żywności. W ramach naszej pasieki będzie też prowadzona apiterapia, czyli działanie na nasz organizm pszczoły, która jest podobnie jak człowiek, ma bardzo zbliżone wibracje, wpływa bardzo pozytywnie na układ oddechowy, szczególnie po przejściach jakichś covidowych. Wchodzimy do domku i tam sobie odpoczywamy. Jeszcze raz dziękuję pani marszałek, całemu urzędowi marszałkowskiemu za to, że mogliśmy skorzystać z udziału w tym programie i stworzyć kolejne miejsce, gdzie pszczoły będą mogły żyć i mam nadzieję, że będą szczęśliwe.
1: To tyle na temat wsparcia dla dolnośląskich pszczelarzy, a my zmieniamy temat. Czas na wieści z wałbrzyskich dróg.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Policjanci prewencji z Wałbrzyskiej Komendy w czwartkowe popołudnie po krótkim pościgu zatrzymali kierującego samochodem osobowym, który ignorował sygnały i znaki policjantów. Do zdarzenia doszło 21 maja około godziny 13:30. Wałbrzyscy policjanci zauważyli jadącego ulicą 11 listopada w Wałbrzychu mężczyznę i podjęli decyzję o zatrzymaniu go do kontroli drogowej. Włączyli w radiowozie sygnały świetlne, dźwiękowe, jednak mężczyzna w tym momencie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę samochodem ulicą Piłsudskiej. Już po kilkudziesięciu sekundach sprawca przestępstwa zatrzymał pojazd przy ulicy Krynickiej. Ostatecznie nie zdążył go opuścić i tam został ujęty przez policjantów na gorącym uczynku. Funkcjonariusze w trakcie prowadzonych czynności zauważyli, że mężczyzna dziwnie się zachowuje, a to, co mówił o wywołaniu rewolucji w Wałbrzychu, wskazywało, że może znajdować się pod wpływem narkotyków. 47-latek został doprowadzony do placówki medycznej, gdzie specjaliści pobrali od niego krew do badań laboratoryjnych. Mężczyzna odpowie teraz za przestępstwo niezatrzymania samochodu. samochodu i kontynuowania jazdy pomimo wydanego przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego polecenia zatrzymania pojazdu, a jeżeli potwierdzą to badania krwi, także za poruszanie się samochodem pod wpływem środków zabronionych prawem.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: W poprzedniej odsłonie magazynu Radia Złote Przeboje mówiliśmy o filmowych atrakcjach. To teraz czas na muzykę, bo tu sporo się dzieje, szczególnie jeśli chodzi o ofertę Filharmonii Sudeckiej. Ostatni majowy weekend wyjątkowo intensywny, a szczegóły zdradzi Krystyna Swoboda.
6: Końcówka maja to trzy różnorodne, zupełnie różne, odmienne programowo koncerty. Pierwszy 29 maja w piątek o godzinie 19 koncert symfoniczny, w którym właściwie to taki koncert monograficzny, bo w którym w tym koncercie usłyszymy utwory jednego kompozytora, Ludwika van Beethovena. Ostatnio gramy sporo muzyki takiej troszkę współczesnej, może trochę mniej znanej, więc melomani często podchodzą do mnie i pytają, a kiedy zagramy coś klasycznego? Więc ten klasycyzm zabrzmi 29 maja. Zostanie wykonany rzadziej grany koncert potrójny Ludwika van Beethovena na skrzypce, wiolonczele i fortepian. A jako drugi zabrzmi jeden z moich ulubionych osobiście utworów Beethovena. Jest to siódma symfonia A-dur, niezwykle radosna, sugerująca, że już właśnie jest wiosna, taka bardzo roztańczona, bardzo nastawiona optymistycznie, można by tak powiedzieć, jedna z niewielu takich symfonii Beethovena. A zatem spotkajmy się z Beethovenem 29 maja o godzinie 19 w Filharmonii Sudeckiej. Tych z Państwa, którzy tęsknią za muzyką fortepianową, ale taką tylko i wyłącznie, czyli recitalem fortepianowym, i za twórczością Fryderyka Chopina, zapraszam 30 maja na godzinę 18 na recital fortepianowy, w którym wystąpi Antoni Kłeczek, pianista polski. Wykona dla Państwa właśnie utwory Fryderyka Chopina. Jest to jeden z koncertów cyklu, który Filharmonia już od ubiegłego roku prowadzi. Cykl nazywa się Efekt Chopina. I ostatni dzień maja będzie należał do chóru dziecięcego Filharmonii Sudeckiej, który przygotowała Anna Kupczyńska. Z chórem wystąpią dwa zespoły, też są to młodzi artyści, uczniowie szkół muzycznych. Zespół Zdemaskowani z Zespołu Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Legnicy oraz zespół Mocna Struna z Zespołu Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. A koncert nosi tytuł Co powie tata? Koncert na Dzień Dziecka. Będziemy mogli słuchać utworów takich trochę kołysankowych w nowej odsłonie. Między innymi usłyszymy Ta Dorotka, Kołysanka dla okruszka, Stary Niedźwiedź mocno śpi, Senna kołysanka czy Laleczka z saskiej porcelany i wiele, wiele innych. Na koncert chóru dziecięcego zapraszam Państwa 31 maja na godzinę 18 do Filharmonii Sudeckiej. Tak przedstawia się nasz repertuar majowy.
1: Na te koncerty do Filharmonii Sudeckiej zapraszała Krystyna Swoboda i tym muzycznym akcentem ja z Wami także się żegnam. To wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i jak zwykle o tej porze zapraszam na weekend z Radiem Złote Przeboje, weekend z programem Tydzień w Wałbrzychu, więc będziemy sprawdzać, co ostatnio ważnego, co ciekawego działo się w mieście i regionie. W tej godzinie z mikrofonem Radia Złote Przeboje odwiedzimy nową siedzibę wałbrzyskiego schroniska dla zwierząt.
2: Zwierzęta bytują w boksach, mniejszych lub większych, boksach ogrzewanych, ale z tych boksów każde zwierzę, zarówno psy, jak i koty, mogą wyjść na tak zwaną część zewnętrzną, zagrodzoną, odpowiednio oczywiście zabezpieczoną, i mogą sobie korzystać z tych uroków bytowania na zewnątrz.
1: Dobre wiadomości dla miłośników sportu, bo będzie troszkę o inwestycjach, będzie troszkę o remontach i zmianach w mieście, właśnie w infrastrukturze sportowej.
3: Wałbrzych dostanie 2,5 miliona złotych rządowego dofinansowania na budowę pełnowymiarowego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią.
1: O rowerach też porozmawiamy, a dokładnie o nowych trasach rowerowych, które powstaną w regionie. Inwestuje w tę infrastrukturę z kolei gmina Kamienna Góra, co oznacza, że przed nami otwarcie kolejnych odcinków cyklostrady dolnośląskiej.
4: Zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego.
1: O szczegółach w dalszej części naszego magazynu opowie Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. A zaczynamy od wizyty w miejscu, które dziś można z czystym sumieniem nazwać oazą dla zwierząt. W nowym schronisku spotkałem się z jego kierownikiem Michałem Niewiadomskim.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Przekroczyłem z dużą radością próg nowej siedziby i aż na usta cisnęły mi się słowa, które padły w filmie Kogel Mogel, po tym jak bohaterka wchodzi do pomieszczenia i mówi: Marian, tu jest jakby luksusowo. I luksusowo też troszkę jest tutaj w porównaniu do poprzedniego miejsca, które Państwo zapewne sentymentem darzycie, ale jednak różnica jakości warunków jest duża.
2: Przeskok jest cywilizacyjny tak naprawdę. Tu warto przypomnieć, tak, no koszty inwestycji, gdzie się znajdujemy, to jest około 15 milionów złotych, z czego ogromne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Projektując to schronisko kilka lat temu, tutaj jakby gmina, my, projektant, przyjęliśmy założenie, że no nie chcemy postawić czegoś, co będzie nowe, ale bardzo tanie i tak naprawdę trochę może odstręczające, a i też może sprawiające w przyszłości jakieś problemy. Przyjęliśmy założenie, że no ma być to też obiekt, który ma się wpisywać w taką szerszy projekt rewitalizacji Wałbrzycha, a więc projekt, który będzie też można pokazać, pochwalić się, będzie w jakiś sposób reprezentatywny. Stąd też to wrażenie tej właśnie ekskluzywności, luksusowości. Przede wszystkim no, mamy tutaj jakby pomieszczenia, które są w całości, wszystkie pomieszczenia są w całości ogrzewane dla zwierząt, jak i dla pracowników. Jesteśmy teraz, tutaj znajdujemy się na budynku administracyjno-socjalnym, gdzie mamy już profesjonalnie przygotowane kuchnie dla pracowników, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe, toalety, także dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
1: Czyli komfort pracy wzrósł, jednym słowem.
2: Bardzo wzrósł, no bo tam na starej lokalizacji to różnie z tym było, ale też i komfort bytowania dla zwierząt, bo właśnie przeszliśmy do pomieszczeń dla kotów. Jeszcze na chwilę obecną pomieszczenia puste, bo sezon na koty jeszcze się nie zaczął dla nas w schronisku, ale tak jak tutaj widzimy, przynajmniej my tutaj z panem redaktorem, no są te pomieszczenia w formie takich boksów z możliwością przejścia, ogrzewanych boksów, z możliwością przejścia na część zewnętrzną. I tak właśnie jest zaprojektowane schronisko, że zwierzęta bytują w boksach, mniejszych lub większych, boksach ogrzewanych, takich, gdzie możemy nawet w trakcie siarczystej zimy utrzymać spokojnie temperaturę kilkunastu stopni Celsjusza, ale z tych boksów każde zwierzę, zarówno psy, jak i koty, mogą wyjść na tak zwaną część zewnętrzną, zagrodzoną, odpowiednio oczywiście zabezpieczoną, i mogą sobie korzystać z tych uroków bytowania na zewnątrz, ze słońca. No tu przede wszystkim mamy na myśli oczywiście te miesiące ciepłe, aczkolwiek już doświadczenie pokazuje, że w trakcie zimy niektóre psy, pomimo naszych usilnych, że tak powiem, prób tego, żeby jednak nie przechodziły, to usilnie na zewnątrz wychodziły i wybierały tą część chłodną zamiast tą część ciepłą. Ogrzewanie oczywiście, tutaj słychać niedaleko nas ogrzewanie, oczywiście już pełni ekologiczne, pompy ciepła, więc nie mamy tutaj jakichś spadków spalanie jakichś paliw, więc wszystko tak stworzone na miarę XXI wieku.
1: Czyli to jest miejsce dla kociaków tylko, czy dla psów też?
2: To jest miejsce dla kociaków i widać to też po tym, że boksy są stosunkowo nieduże. Za chwilę przejdziemy sobie na część dla psów. Te boksy dla psów są 2-3 razy większe, no bo jednak gabarytowo te psiaki są inaczej jakby tutaj skonstruowane, ale zaraz przejdziemy, będziemy opowiadać o następnych częściach.
1: Drapaki są na ścianach, widzę, to już jednoznacznie sugeruje, dla kogo to miejsce jest przygotowane. Ile takich kotów tutaj będzie mogło przebywać sumarycznie?
2: Jesteśmy przygotowani spokojnie, żeby zabezpieczyć bez jakiegoś dużego, powiedzmy, przepełnienia około 80 do 100 kotów. I to nie są wcale takie liczby małe, bo w okresie, kiedy koty trafiają do schroniska, czyli przede wszystkim czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, no my jednorazowo potrafimy mieć po 40, 50, 60 kotów. To jest też okres, kiedy właśnie wtedy akurat ludzie trochę mniej są zainteresowani adopcjami, więc jakby tutaj projektując, tworząc to, przyjęliśmy założenie, że musimy być przygotowani na to, że tych kotów może być więcej. I rzeczywiście statystyka roku 2025 pokazuje, że wbrew pozorom kotów do schroniska trafia więcej niż psów. I jest to problem, z którym, myślę, będziemy się borykać poważniej niż z psami, o których się dużo mówi medialnie i o których się pamięta i znakowania, chipowania i tak dalej, a o kotach troszeczkę się zapomina, a jest to też no, jednak spora grupa zwierząt żyjących jako zwierzęta półdzikie, wolne, bądź po prostu bezdomne. Więc tak, bo tutaj jesteśmy przygotowani, chodźmy dalej, przejdziemy sobie na część przygotowaną dla psów. Tutaj mijamy właśnie te wszystkie pomieszczenia dla pracowników ogrzewane, no więc pan redaktor wie, był na byłej lokalizacji, więc widzi, jak ogromny jest to przeskok. Aby dostać się do psów, musimy przejść sobie przez część centralną schroniska. Ona została tak zaprojektowana, aby tutaj było taka mała architektura, jak to się ładnie mówi, która jeszcze jest w trakcie montażu, bo nadal tutaj jednak odbywają się jeszcze drobne prace poprawkowe, tak, wykończeniowe. Przechodzimy koło wybiegów dla psów. Wybiegi dla psów muszą być w zgodzie z wymogami prawa. One teraz są bardziej skomasowane, bardziej scentralizowane w jednej części. I tutaj sobie rotacyjnie różne psiaki codziennie bytują. A za chwilę wejdziemy na główną halę dla psów. I tam myślę, że słuchacze usłyszą już.
1: Już przedsmak mamy.
2: Jak to wygląda? Dla psów, jak widać, słychać je, szczekają. Tutaj mamy 30 kilka boksów. Normalnie jest cicho, dopiero jak wchodzą ludzie, to się robi głośno. I tak jak opowiadałem, każde zwierzę ma możliwość wyjścia z części wewnętrznej na część zewnętrzną.
1: Tu warunki akustyczne
2: tak,
1: troszkę lepsze.
2: My, jeżeli chodzi o psy, jesteśmy tak w chwili obecnej zajęci w około, myślę, 3/5 naszej takiej przepustowości, więc tak by to już pokazuje, że no, tych psów jednak trochę jest w schronisku, tak? A możemy też spokojnie około 100 zwierząt, 100 psów zabezpieczyć. Teraz przeszliśmy do dużo spokojniejszej części, czyli sala konferencyjna. To jest coś, czym się chwalimy. To jest taka bolączka, tego nie było na starej lokalizacji. A jednak naszym celem statutowym, podobnie jak myślę chyba większości schronisk w Polsce, powinien być, musi być także ta edukacja, więc prowadzenie tych spotkań przede wszystkim z młodzieżą, ale także z osobami dorosłymi, seniorami zainteresowanymi tą tematyką. I tutaj mamy właśnie taką salę konferencyjną, możemy zapraszać szkoły, możemy zapraszać tutaj przedszkola, tutaj robić prelekcje, tutaj pokazywać, bo bardzo, bardzo ważne, myślę, że to jest jeden z takich najważniejszych problemów bezdomności zwierząt w Polsce, jest to, żeby jednak edukować, że jeżeli nie czuję się na siłach, widzę jakieś problemy na horyzoncie, to po prostu nie biorę tego zwierzęcia, a jak już je wezmę, to nie traktuję tego zwierzęcia przedmiotowo, tylko podmiotowo, a tego bardzo, bardzo jednak brakuje w naszym społeczeństwie i to jest, myślę, podstawowy taki problem tej bezdomności. Sala konferencyjna jest, tutaj już kilka nawet spotkań się odbyło, co prawda dojazd do nowego schroniska w Wałbrzychu jest niestety utrudniony, bo tak jak wspominałem, schronisko wybudowane ze środków unijnych, środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale jesteśmy na terenie pogórniczym, bo w ciągu ulicy Beethovena kiedyś w Wałbrzychu funkcjonowały po prostu kopalnie węgla kamiennego i tutaj znacznie więcej się dzieje. Tu jest także budowana baza transportowa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych razem i z główną siedzibą, także ze środków tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i jest przebudowywana właśnie ulica Beethovena na całej swojej długości, także z tych środków, więc dojazd jest jeszcze przez chwilę utrudniony.
1: Jak planujemy, to trzeba uwzględnić czas podróży, czy też prędkość podróży w okolicach 20 km na godzinę max, no ale to taka mała uwaga, bo żeby mogło być lepiej, to przez chwilę musi być trochę gorzej.
2: Jest to szerszy projekt właśnie modernizacji, rewitalizacji całego rejonu Beethovena. Schronisko się ładnie w ten projekt także wpisało. Tutaj właśnie taki apel, jakby chciały nas odwiedzać szkoły, przedszkola, a na przykład nie mają swojego transportu, to także to trzeba wziąć pod uwagę, że jednak trzeba kawałek do nas podejść. Chodniki jeszcze nie są skończone, to jest pewnie kwestia miesiąca, dwóch, kiedy tak naprawdę ta ulica zostanie tak na tyle udrożniona, że będzie można naprawdę w 100% bezpiecznie się przemieszczać.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
1: Teraz krótka przerwa i wiadomości z miasta i regionu, a do tej radiowej podróży po nowej siedzibie schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu, do spotkania z Michałem Niewiadomskim, kierownikiem tej instytucji, wracamy za kilka chwil. A teraz w studiu Radia Złote Przeboje jest już Bogdan Widawka.
3: Witam, zaczynamy od projektu budowy boiska na koronie stadionu na Nowym Mieście. Wałbrzych dostanie 2,5 miliona złotych rządowego dofinansowania na budowę pełnowymiarowego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią. To projekt, który miasto zapowiadało już 5 lat temu. Inwestycja powstanie na koronie modernizowanego na Nowym Mieście stadionu. Dotacja pokryje do 50% kosztów realizacji tej inwestycji. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło w tym roku łącznie 700 milionów złotych na wsparcie inwestycji szkoleniowych w piłce nożnej. Kwota 300 milionów złotych trafi na budowę 120 pełnowymiarowych boisk w całym kraju. Inwestycja obejmie stworzenie oświetlenia, zaplecza szatniowego i infrastruktury parkingowej. Prace budowlane mają potrwać do przyszłego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakończą się w tym samym czasie, co opóźniony remont głównego obiektu tuż obok. Miasto budowę boiska w tym miejscu zapowiedziało 5 lat temu. Wtedy koncepcja zakładała też budowę tuż obok skateparku. Prezydent Wałbrzycha przekonuje, że projekt na ten obiekt też jest, a miasto będzie chciało go w przyszłości zrealizować. W ciągu ostatnich lat w ramach tej inwestycji ogrodzono jedynie za kilka milionów złotych cały teren, a pisał o tym dziennik wałbrzych.pl. Trwa budowa nowego budynku H specjalistycznego szpitala imienia dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, realizowanego w nowoczesnej technologii modułowej. To jedna z najbardziej nowoczesnych inwestycji medycznych realizowanych obecnie w naszym regionie. Powstający budynek będzie służył najmłodszym pacjentom i pacjentom onkologicznym, zapewniając nowoczesne i komfortowe warunki leczenia. Pisał o tym szeroko wałbrzyszek.com. Co drugi sklep i zakład usługowy niewłaściwie podaje nam, klientom, ceny. To wynik akcji Inspekcji Handlowej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urzędnicy ukarali setki sklepów, ale też apelują do klientów, by zwracać uwagę na to podczas codziennych odwiedzin sklepów i zakładów usługowych. Więcej o tym nasza reporterka.
5: Inspektorzy sprawdzali duże sieciowe sklepy, ale też te mniejsze osiedlowe, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych, podobnie z zakładami usługowymi, fryzjerami, mechanikami. Wyniki są podobne, co druga placówka ma problem z właściwym podawaniem cen.
6: Braku informacji o cenie produktu lub usługi, braku cenników, a także niewłaściwego oznaczania promocji.
5: Jak mówi mi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwłaszcza chodzi o podanie najniższej ceny w ciągu 30 dni przed obniżką.
3: Relacjonowała Grażyna Wiatr. Większość przedsiębiorców poprawiła się podczas kontroli, ale blisko 1000 z nich nie uniknęło mandatów. Tłumy na ulicach, rozświetlone zabytki, industrialne przestrzenie tętniące muzyką i sekrety historii odkrywane pod osłoną nocy. Tegoroczna Noc Muzeów w Wałbrzychu przeszła do historii jako absolutnie rekordowa. Dużo miejsca temu wydarzeniu poświęca portal wałbrzych24.com. Są też zdjęcia. Kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, dziękuję za uwagę. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: I do naszego radiowego spaceru po nowej siedzibie Wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt po tym miejscu oprowadza jego kierownik Michał Niewiadomski.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Coś, czym też się możemy pochwalić, bardzo fajna rzecz, to są drobne, niby drobne rzeczy, a nas bardzo cieszą, tak? Pan redaktor widzi pralki przemysłowe, dwie pralki przemysłowe, każda o załadunku 20 kg, dalej dwie suszarki przemysłowe. My jako schronisko zużywamy bardzo dużo. Kocy, posłań, no zwierzęta, psy i koty różnie zachowują tą swoją higienę, niektóre po prostu jej nie zachowują. Na starej lokalizacji, no praliśmy to wszystko w małych, zwykłych pralkach, te pralki no nie wytrzymywały po prostu takiego naporu, tak ciężkich rzeczy. Teraz mamy profesjonalny sprzęt, który sprawdza się idealnie, więc możemy te duże, ciężkie koce, legowiska na spokojnie przepierać, suszyć w suszarkach. No niby nic wielkiego, a jednak bardzo, bardzo, bardzo rzecz przydatna.
1: Różnica zauważalna gołym okiem, państwo tego nie widzicie, ale kształt pralki ma owszem suszarki też, natomiast jest kilka razy większy po prostu.
2: Dokładnie tak. Ludzie nadal nas pytają, czy my potrzebujemy, bo przecież na łokietka zbieraliśmy regularnie koce, narzuty, pledy. Ludzie pytają, czy tego potrzebujemy. Owszem, potrzebujemy nadal, bo nie zawsze pewne rzeczy, nawet tutaj nie jesteśmy w stanie ich wyprać, no bo jeżeli coś jest bardzo mocno zabrudzone, czy wprost rozgryzione, bo niektóre psy czy koty no po prostu taki mają sposób spędzania wolnego czasu, czyli po prostu rozgryzają, rozdrapują. Wtedy oczywiście to wyrzucamy, nie? Więc nadal to zbieramy. Zbieramy także kołdry. Na łokietka ich raczej nie przyjmowaliśmy, bo po prostu nie było jak ich wybrać. Natomiast tutaj kołdry możemy przyjąć. Nadal jakby nie celujemy za bardzo w poduszki, bo tego po prostu nie dajemy. Z tego żadnego pożytku dla nas nie ma.
1: Będzie więcej sprzątania tylko.
2: Będzie więcej sprzątania, no po prostu zostanie to rozgryzione, zostanie to gdzieś tam zdemolowane i oprócz takiego tradycyjnego przemycia podłogi, no to jeszcze trzeba wyzbierać. No oczywiście tutaj pan redaktor też widzi, wspominałem o tej ekologii, to jest bardzo ważny element tego projektu, pompy ciepła, ale także panele fotowoltaiczne, moc instalacji prawie 50 kW i rzeczywiście one produkują trochę tego prądu.
1: Czyli jesteście państwo samowystarczalni już?
2: No, takiego poziomu to jednak nie osiągniemy, aczkolwiek rzeczywiście może pojawić się, z czym pewno wiele posiadaczy paneli gdzieś ma pewien problem, może pojawić się sytuacja, że w okresie silnej pracy paneli produkcja będzie większa niż zużycie, mówiąc krótko, no bo tutaj jednak wiadomo, że przede wszystkim zużywamy więcej energii w okresach zimowych, wtedy kiedy pompy ciepło muszą pracować mocniej, wtedy z kolei panele produkują mniej. Mamy jakiś pomysł, gdzieś tam ciągle coś tutaj kombinujemy, jak to zrobić, żeby jednak tej energii jak najwięcej komasować u nas, a nie oddawać. No każdy, kto ma, wie, że lepiej jednak jest ta autokonsumpcja jest wskazana, tak? Najbardziej. No widać także przyrządy właściwie to są, nie przyrządy, to są akcesoria dla psów, a więc mostki aktywizacyjne, tunele aktywizacyjne, huśtawki. My to jeszcze montujemy. To jest także element tej inwestycji. Chodzi o to, żeby tutaj wyprowadzając psy na spacer, one mogły sobie także skorzystać z takiej formy zabawy, no której na starej lokalizacji oczywiście nie było. Spacery odbywają się nadal, tak jak odbywały się na łokietka. Zapraszamy codziennie, także w soboty, w niedzielę, w godzinach otwarcia. Było jakieś takie trochę taki niepokój, konsternacja, czy tu będzie gdzie chodzić z tymi zwierzętami. No jak się okazuje, jest gdzie chodzić.
1: Kwestia kreatywności.
2: Mamy nawet takiego pana, tutaj wspomnę, jak pan redaktor podejdzie, pan Andrzej, taki nasz stały wolontariusz, który odwiedza nas codziennie. Już go nie ma, bo wrócił do domu na obiad, ale jak się przyjrzymy, to może będzie widać, pan Andrzej wytycza tu ścieżki, tam gdzieś na szczycie.
1: Ach, wydeptane.
2: Zawiesił flagę czerwoną.
1: Jest, powiewa, w oddali widać.
2: Ona właśnie tam jest specjalnie, wytycza, którą trasą ma się udawać dalej, żeby te trasy tutaj jednak wydreptywać, nie?
1: Ale poziom nachylenia terenu taki mało zachęcający na początku. To już chyba dla wytrwałych
2: opcji. Pan Andrzej jest emerytem, od razu powiem, więc dla chętnego nic trudnego. Natomiast nie, oczywiście ta ścieżka będzie wytyczona takim zygzakiem. Nie będziemy się wbijać, bo otaczają nas z jednej strony hałdy, tereny zrekultywowane, zalesione. Oczywiście nie będziemy tutaj szli tak centralnie, wprost. wprost, bo nachylenie jest ogromne, będzie takim zygzakiem sobie ta trasa gdzieś tam przebiegać, więc no, wszystkie trasy ktoś musiał kiedyś wydreptać, musiał gdzieś kiedyś stworzyć, przecież ich nie było, więc takie to jest zadanie dla naszych tutaj wolontariuszy, którzy wyprowadzają nasze zwierzęta na spacery.
1: Ja nie jestem pewien, czy było nas słychać w jednym z pomieszczeń, gdzie były psiaki, więc może powiedzmy, jak ten stan aktualnie na dziś wygląda, ile takich zwierzaków jest u was teraz?
2: No, w chwili obecnej może zaczniemy od kotów. Kotów, tak jak powiedziałem, to nie jest sezon na koty, on dopiero przed nami. W chwili obecnej kotów mamy na stanie około 10, można powiedzieć. 10, w tym kilka na domach tymczasowych.
1: Chciałoby, żeby tak zostało.
2: No chcielibyśmy

0: To jakie to są zwierzęta? No i my właśnie jesteśmy w schronisku tym, że to są w zdecydowanej większości psy w jakimś zakresie trudne adopcyjnie. Albo psy stare lub starsze mocno, takich, których już mało osób poszukuje, albo psy po przejściach, więc w jakiś sposób wykazujące zachowania, które no mogą obniżać tą chęć adopcji, czyli mogą psy, które gdzieś tam mogą się trochę bardziej stresować, mogą nawet jakieś zachowania agresywne w pewnych sytuacjach pokazywać, lub jakiś lęk separacyjny. No to są takie zwierzęta. Wzrosła nam liczba z adopcji, gdzie zwierzę wraca po prostu z tej adopcji. To są trudne psiaki i one, no ludzie poszukują zwierząt takich prostych adopcyjnie, czyli taki pies, który będzie wszystkich kochał, będzie reagował na te wszystkie polecenia, komendy. No takich zwierząt w schronisku za dużo nie mamy. To są jednak zwierzęta, które wymagają trochę więcej uwagi, trochę więcej czasu. No i obserwujemy niestety te zwroty.
1: Czyli decyzja musi być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem do tego.
0: Trzeba sobie zdać sprawę, no, że zwierzę w schronisku, no to ono najczęściej jest jednak po jakichś tam przejściach. My o tym mówimy, gdzieś tam staramy się na to zwrócić uwagę. No ludzie często bagatelizują to. Myślą, że to zwierzę jak pójdzie do domu, jak opuści mury schroniska, to ona w ramach takiego jakby podziękowania, w ramach takiego jakby będąc wdzięczne, no będzie takie do rany przyłóż, będzie idealne. Tak niestety nie jest. No i często niektórzy oczywiście podejmują jakąś pracę i przynosi ona jakiś efekt i później chwalą się, że udało się, że jest fajnie, no ale czasami no niestety te zwierzęta wracają i my to obserwujemy na co dzień, więc jak odbieramy po raz kolejny telefon, że szukam psa niedużego, młodego i taki, który kocha wszystkich i wszystkie inne zwierzęta, patrz, koty, chomika i rybki, no to mówimy wprost, że u nas no takich zwierząt po prostu nie ma, niestety. Nie ma, takich zwierząt po prostu nie ma. Trzeba trochę więcej, że tak powiem, tutaj siły i wysiłku włożyć w to. O, chociażby właśnie mija nas typowy reprezentant schroniskowy, pies o imieniu Milo, no pies po prostu już dużo zaawansowany wiekiem. No takich psiaków za bardzo nikt nie szuka i pewnie Milo będzie z nami dłużej niż krócej.
1: Ale z błyskiem oka i merdającym ogonem, bo spacer, więc perspektywa bardzo przyjemna i tej perspektywy wszystkim psiakom życzymy, żeby takich okazji do spacerowania z mieszkańcami było jak najwięcej. No i Państwa zapraszamy przede wszystkim. Chyba słuchacze Radia Złote Przeboje zostawię, czy też zostawimy z taką refleksją, nie wiem, czy pan ją podziela, ponieważ ja odwiedzając różne schroniska, mając świadomość jednak ogromnego wkładu i wielu działań pracowników, żeby było dobrze, żeby zwierzakom było lepiej, to często opuszczając mury, czy przebywając w tychże murach, miałem poczucie takiej smutnej, przygnębiającej rzeczywistości, jeśli chodzi o otoczenie, estetykę. Cyferki być może nie napawają optymizmem, ale zdecydowanie optymizmem napawa to miejsce, w którym jesteśmy, bo jest nowocześnie, jest przyjemnie, jest komfortowo, także dla zwierzaków, więc wszystkich tych, którzy nie byli, zapraszamy, żeby odwiedzili, żeby sprawdzili, że może być przyjemnie.
0: Jak najbardziej. Ważna tylko informacja, śledzić nasz profil na Facebooku, naszą stronę internetową. No, ja też tak, jeszcze tak właśnie odnosząc się do słów pana redaktora, no my tu jesteśmy tak naprawdę domem dla tych zwierząt, nie ma co ukrywać. Nawet dzisiaj taką refleksję z pracownikami mieliśmy. Myślę, że dla połowy psów, które przebywają w schronisku, my tak naprawdę będziemy domem do końca tak naprawdę ich życia, a jak nie więcej dla połowy. A niektóre z nich, bo były przecież w adopcji i wróciły, to czasami odnosimy wrażenie, że one chyba specjalnie tak się zaczynają źle zachowywać.
1: Przywiązały się do was.
0: Po to, żeby tutaj wracać i tutaj tak naprawdę odżywają i te zachowania znikają, więc no jest to jakaś taka refleksja, no że jakby nie patrzeć, jesteśmy dla nich jednak domem, tak? A dla niektórych to jesteśmy domem już od wielu, wielu lat, dla tych, które tutaj mijaliśmy nawet psów.
1: Na szczęście po przeprowadzce zwierzaki w wałbrzyskim schronisku mają dużo, dużo lepsze warunki. Oczywiście trzymam kciuki za to, żeby podopiecznych było jak najmniej. No i na to wpływ macie oczywiście wy sami, wszystkich mieszkańców Wałbrzycha. Zachęcam gorąco do odwiedzenia tego miejsca. Być może do adopcji jego podopiecznych, a po nowej siedzibie, przypomnę, oprowadzał kierownik schroniska Michał Niewiadomski.
2: Ciekawe wydarzenie w Wałbrzychu.
1: A teraz czas na wakacyjne plany, bowiem poznaliśmy datę kolejnej odsłony festiwalu Art Cup, który po raz kolejny, po raz drugi już odbędzie się w Wałbrzychu 29 i 30 sierpnia. Zaprasza marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
2: Szanowni Państwo, to już drugi rok drugiej edycji Mistrzostw Jeździeckich Art Cup z inicjatywy pana przewodniczącego Jerzego Pokoja, pana Andrzeja Sałackiego.

0: 29-30 sierpnia. To jest ten czas, kiedy na Zamku Książ przy stadzie Ogierów Książ będzie wydarzenie, które zjednoczy, zintegruje, ale też przyciągnie największe gwiazdy polskiego filmu, polskiej kultury, które z jeździectwem są na co dzień, które będą się zmagały, które będą rywalizowały. Trudno wyobrazić sobie lepszą scenerię, lepsze miejsce niż Dolny Śląsk, niż Zamek Książ, niż miasto Wałbrzych. Tamto wydarzenie będzie przyciągało nie tylko artystów, nie tylko miłośników, pasjonatów jeździectwa.
1: Do udziału w tej imprezie zachęca także Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
2: Szanowni Państwo, ja tylko mogę powiedzieć w ten sposób, że strasznie się cieszę, że dochodzimy już do drugiego etapu, że rozpoczynamy cykl tych przepięknych zawodów książu na terenie Dolnego Śląska, za co dziękuję marszałkowi i Państwu Sałackim, że zechcieli skorzystać z tego miejsca, z naszego wsparcia i myślę, że to już będzie biegło przez lata.
1: Zapraszają także organizatorzy Andrzej i Aneta Sałatce.
3: Może ja zacznę od spraw takich mocno technicznych. Chciałem powiedzieć, że mistrzostwa będą gwiazd odbywały się w 4 konkurencjach jeździeckich. To są skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, western i powożenie. I część z tej rzeszy gwiazd, aktorów uczestniczą w rozdzielonych tych konkurencjach, ale również mamy bardzo znane postacie, które przyjeżdżają też do nas i kibicują. Na przykład Daniel Olbryski, na przykład Emilia Krakowska. W tym roku będzie również wielka rzecz, to są 28 mistrzostwa, o których z tą wielką sprawą powie Aneta, żona moja, a my oczywiście, mając na uwadze też mieszkańców, powrót do natury, kwestię piknikową, serdecznie zapraszamy do Książa, raz na benefis, o którym zaraz powiemy, a dwa zmagania tych jeździeckich na benefis będzie pod Zamkiem w Książu, natomiast zmagania jeździeckie będą na terenie Państwowego Stada Ogierów w Książu.
4: Co najważniejsze, impreza odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, 29 i 30 sierpnia. Bardzo ważnym wydarzeniem będzie benefis pana Andrzeja Seweryna, który w tym roku obchodzi 80. urodziny. To będzie taka wisienka na torcie, a oprócz pana Andrzeja Seweryna będziemy jak co roku gościć plejadę gwiazd. Co roku zapraszamy oprócz stałych bywalców nowych artystów i w tym roku zaszczyci nas Tomasz Kot, Dawid Ogrodnik, Wojciech Mecwaldowski, no i oczywiście Katarzyna Dobor, matka chrzestna naszej imprezy i jej główna organizatorka, Sonia Bohosiewicz, mnóstwo gwiazd, pani Emilia Krakowska, także bardzo gorąco zapraszamy.
5: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Zatem Art Cup Festival po raz kolejny na Dolnym Śląsku, również w roku 2026 w te wakacje, a my zmieniamy temat.
5: Aktywnie na Dolnym Śląsku.
1: Moim i Państwa gościem teraz w programie Radia Złote Przeboje jest Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A będziemy rozmawiać o tym, jak nasz region się zmienia i to chyba przede wszystkim dobre wiadomości dla tych, którzy te okolice poznają podróżując na dwóch kółkach. Dobre wiadomości dla rowerzystów, dla mieszkańców, ale też pewnie dla gości, bo te inwestycje i te zmiany można też rozpatrywać w kategorii takiej formy zaproszenia właśnie tutaj do nas. A mówimy o nowych trasach rowerowych, które się pojawiają. No właśnie, zdradźmy więcej szczegółów. Cóż to za inwestycje?
6: No zapewne pan redaktor zapyta o nową infrastrukturę rowerową, którą tak naprawdę przygotowujemy do etapu już inwestycyjnego, ponieważ od kilku lat funkcjonuje już bardzo popularna i bardzo dobrze odbierana ścieżka rowerowa na nieczynnej od lat linii kolejowej 330 na odcinku Kamienna Góra-Krzeszów-Okrzeszyn. Pierwsze 8 kilometrów punktów na odcinku osiedle Antonówka, Kamienna Góra, Krzeszów. Tak jak powiedziałem, od kilku lat funkcjonuje i cieszy się bardzo dużą popularnością, zarówno dla rowerzystów, jak i dla spacerowiczów, dla rolkarzy, osób biegających. Generalnie jest to pierwsza taka infrastruktura cywilizowana w naszej gminie i w powiecie, która stała się takim centrum rekreacyjnym bardzo popularnym. No i zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego. Jesteśmy na etapie finalizowania etapu dokumentacji. No i szykujemy się już do etapu ogłaszania przetargu, który, no mam nadzieję, że pod koniec tego roku nastąpi.
1: To bardzo cieszy, ale jak wiadomo, to nie są tanie rzeczy.
6: Tak, no to nie są tanie rzeczy. Przyjmuje się i mamy takie doświadczenie, że szczególnie na tej infrastrukturze byłej kolejowej, która jest dosyć trudną infrastrukturą, przyjmuje się, że za kilometr ścieżki no, trzeba zapłacić około nawet miliona złotych, bo tutaj nie tylko przygotowanie podbudowy, ale też wyczyszczenie tych rowów bardzo głębokich, infrastruktury wzmacniającej samą ścieżkę i też wzdłuż tej ścieżki prowadzone są w przeważającej większości też bariery zabezpieczające przed jakimiś upadkami, więc no, jak łatwo policzyć, 6-kilometrowy odcinek może kosztować 5-6 milionów złotych, no ale to rzeczywiście, gdyby nie środki zewnętrzne, no to gmina, szczerze trzeba sobie powiedzieć, nie byłaby w stanie zrealizować takiego przedsięwzięcia, a ten nasz odcinek ścieżki rowerowej jest priorytetowy dla projektu dolnośląskiego, czyli cyklostrady dolnośląskiej. Odcinek ścieżki kamiennej, tak zwanej, też o charakterze międzynarodowym, bo to zmierza też w stronę Republiki Czeskiej, jest zapisany w strategii, więc myślę, że tutaj z tego źródła finansowania będziemy w dużej części finansować to zadanie.
1: O zakresie prac już pan wspomniał troszeczkę, ale myślę, że warto za te kulisy zajrzeć. Co dostaniemy na koniec? Bo lista działań jest oczywiście długa, ale co będzie tym efektem końcowym, jeśli chodzi o standard, jeśli chodzi o możliwości dla rowerzystów?
6: No myślę, że to jest bardzo wysoki standard, bo w większości naszej gminie jest bardzo dużo tych ścieżek rowerowych. Zazwyczaj są one poprowadzone po drogach leśnych, po drogach polnych, śródpolnych, natomiast tutaj mówimy o standardzie drogi asfaltowej o szerokości 3 metrów plus po pół metra pobocza z każdej strony, czyli no łącznie 4 metry. Bardzo, jeśli chodzi o ten standard, wysoka infrastruktura, która no umożliwia, tak jak powiedziałem, też i jazdę na rolkach, nartorolkach i różnego rodzaju inne aktywności. I co nam to daje? Przede wszystkim nam otwiera kolejne części, kolejne miejscowości naszej gminy, ponieważ ten ruch poprowadzony zostanie właśnie w kierunku kolejnej dużej atrakcji w naszym powiecie, czyli Chełmska Śląskiego. Natomiast dalsze odcinki otwierają tak naprawdę na Republikę Czeską naszych mieszkańców, ponieważ gdyby kolejny etap tej ścieżki został prowadzony w kierunku na przejście graniczne w Libnej, no to tak naprawdę pięknie nam się otwiera ta ścieżka rowerowa na Skalne Miasto w Czechach. No to już nie muszę mówić, jaka to jest atrakcja. I ta atrakcja tak naprawdę nam łączy Kamienną Górę, Krzeszów i właśnie tą no, piękną skalną atrakcję w Czechach.
1: Potrzeby są duże. Cieszy to, że ten progres jest zauważalny i że również gmina Kamienna Góra w proces rozwijania cyklostrady dolnośląskiej się angażuje, ale jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, chcielibyśmy więcej, więc ja też o potrzeby, marzenia czy wizje chciałem zapytać, jeśli chodzi o rozwój tej sieci tras rowerowych w przyszłości.
6: No tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że takim naturalnym partnerem czy partnerami do rozwijania tych ścieżek rowerowych będzie sąsiadująca z nami gmina Lubawka, no i przygraniczne gminy czeskie. Jest to idealny temat na projekt transgraniczny, który by połączył te ścieżki rowerowe po stronie czeskiej i polskiej. Natomiast to jest tylko część naszej gminy, to jest ta część zachodnia, a połowa druga naszej gminy, czyli część wschodnia, znajduje się w regionie górskim i podgórskim, w rejonie bezpośrednio znajdującym się w parku Rudawskim Parku Krajobrazowym. To są wspaniałe miejscowości, pewnie znane: Czarnów, Rędziny, Raszów, Skalnik. Najwyższy szczyt Rudaw Janowicki znajduje się na terenie naszej gminy. No i pomysł na tą górską i podgórską część naszej gminy jest właśnie taki, aby stworzyć tam kilka tras MTB. Tutaj gmina Kamienna Góra współpracuje ściśle, jest członkiem Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety. Nie dalej jak miesiąc temu otwieraliśmy wspólnie z MTB Strefa Sudety, otwieraliśmy sezon rowerowy w Kochanowie, w naszej gminie. No i doszliśmy do takiego porozumienia wspólnego, że kolejnym etapem naszej współpracy będzie stworzenie kilku takich pętel w Rudawach Janowickich, które też mają ożywić turystycznie naszą gminę, ale z drugiej strony przygotowujemy się na stworzenie infrastruktury wokół góry Wielka Kopa, na której już niedługo ma powstać wieża widokowa.
1: No właśnie, to kolejna atrakcja, do której pewnie za chwilkę jeszcze wrócimy. Natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze o tę trasę, o której mówimy aktualnie, bo jak sam pan wspomniał, i też domyślam się, że konstruowanie, budowanie nowego odcinka to zawsze jest wyzwanie, ale wydaje się być podwójnym, jeśli mówimy tutaj o dawnej linii kolejowej, to może generować jakieś dodatkowe utrudnienia czy też koszty. A jak to się przekłada na terminy? Kiedy możemy spodziewać się efektów tych działań?
6: No ja myślę, że końcówka tego roku to jest ten czas, w którym będziemy próbować wyłaniać wykonawcę, czyli to będzie przetarg, który zapewne potrwa miesiąc lub dwa. My mamy już pewne doświadczenia, ponieważ tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek już powstał kilka lat temu. Wiemy o tym, czego się wystrzegać i jakie też, jakich też błędów nie popełniać z pierwszego tego etapu. Te doświadczenia są dla nas bezcenne. Myślę, że przyszły rok to będzie tym rokiem, w którym prace się rozpoczną. Tak jak powiedziałem, dokumentacja jest na etapie finalnym. Myślę, że w ciągu półtora roku będziemy mówić o oddanej inwestycji już do użytku.
1: Czyli okolice 2027 możemy celować powoli 28.
6: Tak, jeśli mówimy o tym odcinku właśnie Krzeszów, Chełmsko-Śląskie.
1: Jasne. Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra, jest z nami, przypominam, i do tego spotkania my w Radiu Złote Przeboje wrócimy po krótkiej przerwie. Bądźcie z nami.
5: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Aquazdrój Wałbrzych wraz z Fundacją The Sport zapraszają mieszkańców na bezpłatne treningi biegowe przygotowujące do biegu Nocy Letniej, który odbędzie się w sobotę 20 czerwca tego roku. Spotkania kierowane są zarówno do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem, jak i dla tych, którzy biegają regularnie. Treningi odbywać będą się w każdy poniedziałek o godzinie 19, a biegacze wystartują spod Aquazdroju. Celem treningów jest przygotowanie uczestników do biegu Nocy Letniej, poprawa kondycji oraz promowanie aktywnego stylu życia. Udział w zajęciach nie wymaga wcześniejszego doświadczenia biegowego. Treningi mają być okazją do stopniowego budowania formy, zdobywania motywacji oraz wspólnego spędzania czasu. Te treningi, spotkania są bezpłatne i otwarte dla wszystkich, a poprowadzą je sportowcy z Fundacji The Sport, która organizuje Bieg Nocy Letniej 2. Nie są wymagane zapisy, wystarczy przyjść na start przygotowanym adekwatnie do warunków pogodowych i zacząć biec.
5: Ciekawy Wałbrzych.
1: Fanów Orientu i egzotyki zapraszam na Zamek Książ. Tam zagościło ostatnio samurajskie miecze. To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy zaprezentować Polakom w tak pięknym miejscu, jakim jest Zamek Książ w Wałbrzychu, tak ważny element historii, kultury i tożsamości Japonii, jakim jest artystyczny miecz. Technologia ich wykonania nie zmieniła się od ponad 1000 lat, wyjaśnia Hiroshi Kojima, nadworny kowal cesarza Japonii. Unikatowa kolekcja polskiej sekcji Towarzystwa Zachowania Artystycznego Miecz miecza japońskiego będzie pokazywana w Zamku Książ do końca tego roku. Ostatnie niedzielne spotkanie rozpoczęło się połączeniem internetowym z Japonią. Przybyłych do Zamku Książ gości wernisażu nowej odsłony gabinetu osobliwości przywitał licencjonowany kowal cesarstwa Japonii, wspomniany pan Hiroshi Kojima. Na wystawie przez najbliższe pół roku zobaczyć można m.in. katanę z XVI wieku. Ikoniczny typ miecza używany w epoce Sengoku z atrybucją Bizen Kiyomitsu. Wakizashi Kanae, wykonany przez kowala Takeda Shingena, a także wakizashi chłopięce z oprawą z bawiącymi się psami. Ponadto w książu można oglądać miecze tanto typu Yoroi Shoshi, służące do przebijania zbroi, oraz tanto z XIV wieku wybitnej jakości z epoki Muromachi. Sporo skomplikowanych nazw, jeśli więc nie jesteście znawcami tematu i ciężko wam sobie te eksponaty wyobrazić, to tym bardziej warto znaleźć chwilę, by zajrzeć do Zamku Książ i zobaczyć je na własne oczy. Wystawę uzupełniają drzeworyty Yoshitoshiego ze słynnej serii 100 widoków Księżyca. Wyjątkowe przedmioty wypożyczyli do książa Marta Kędziora-Nowaczek oraz Paweł Nowaczek, założyciele polskiej sekcji Towarzystwa Zachowania Artystycznego Miecza Japońskiego. Sztuka Japonii skupiona jest na ulotnych emocjach i wrażeniach przy nieustannym uznaniu prymatu natury jako genezy kultury, co doskonale odzwierciedla minimalistyczny design obecny w każdej sferze życia, wyjaśnia Marta Kędziora-Nowaczek. Ostrze miecza japońskiego można kontemplować godzinami. Odbijające się na nim światło wzbudza różne zjawiska optyczne. Zobaczymy na nim linię horyzontu, góry czy słoje drzewa. Na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto i kiedy wykuł dany miecz, dodaje Paweł Nowaczek. Otwarty w czerwcu ubiegłego roku gabinet osobliwości w Zamku Książ to jedyna wystawa stała, która ciągle się zmienia. Powrót do zamku po ponad 80 latach oryginalnych barokowych witryn hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga stał się podstawą do podjęcia dialogu z jego historyczną kolekcją osobowości, naturaliów, przyrządów naukowych i dzieł sztuki. Jak mówią twórcy, gabinet osobliwości to nie jest zwykła wystawa. To doświadczenie, które przenosi w czasie w świat XVIII-wiecznego gabinetu hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga, który należał do najwybitniejszych panów na Książu, a zarazem pozwala spojrzeć na zamek oczami dawnych kolekcjonerów osobliwości. Ludzi, którzy widzieli świat jako miejsce pełne cudów i tajemnic. Ta przestrzeń była kiedyś miejscem elitarnym. Gabinet był dostępny dla nielicznych. Zniszczony podczas wojennej zawieruchy, przez dekady istniał tylko w przekazach i dokumentach. Dziś jego duch powraca i jest bardziej intrygujący niż kiedykolwiek, bo cały czas się zmienia. Wystawa została zaprojektowana tak, by pobudzić ciekawość i zatrzymać na chwilę w innej epoce. Wędrując między eksponatami, poczujemy się jak odkrywcy, badacze i goście wyjątkowego, arystokratycznego salonu pełnego nieznanych historii. To propozycja zarówno dla miłośników dawnych epok i sztuki, jak i dla tych, którzy szukają czegoś nietypowego z nutą tajemniczości i przygody. Do tworzenia razem z nami tej fascynującej opowieści o naturze, kulturze i nauce zapraszamy kolekcjonerów z całego kraju. Za nami czwarta już odsłona tej ekspozycji, mówiła kuratorka wystawy Katarzyna Sielicka.
5: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Teraz jednak wracamy do spotkania z naszym gościem. Przypomnę, jest nim Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Rozmawiamy o nowych trasach rowerowych, o rozwoju cyklostrady dolnośląskiej w tym regionie i nowych propozycjach dla miłośników aktywności w Kamiennej Górze i okolicach.
5: To warto wiedzieć.
1: To jedna z ważniejszych informacji. Dotknęliśmy tematu też turystyki, bo różne rodzaje turystyki na Dolnym Śląsku się pojawiają. Ruszamy szlakiem kulinarnym. Inni wybierają te trasy, które związane są z górami, ale ostatnio cieszące się popularnością szlaki wiodące trasą wież widokowych, no właśnie, cieszą się dużą popularnością i również w tej materii możemy się pochwalić. Wielka Kopa o taką wieżę się wzbogaci. Cóż to będzie za inwestycja?
6: Mam nadzieję, że Wielka Kopa, czyli czwarty najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, 871 metrów nad poziomem morza, wróci tak naprawdę na mapę tych wzniesień, które ponownie na nich stanie wieża widokowa, ponieważ przed 1945 rokiem na Wielkiej Kopie była taka wieża, co prawda kilkunastometrowa, drewniana, ale ona nie przetrwała próby czasu. czasu. Chcemy ten fakt zmienić. Jest już dokumentacja też techniczna, która przewiduje postawienie dokładnie w tym samym miejscu, w tym pierwotnym miejscu na samym szczycie Wielkiej Kopy nowej konstrukcji, konstrukcji metalowej, konstrukcji trwałej, prawie 30-metrowej. Tutaj autorem tej koncepcji czy całej dokumentacji jest jedna z najbardziej znanych i cenionych w tym kontekście firma Izba z Wrocławia. Ja tylko powiem, że to oni właśnie projektowali wieżę widokową na Trójgarbie, czy w centrum Wałbrzycha i wiele, wiele innych. Także cały projekt powstał z wielkim poszanowaniem dla natury, bo zależy nam na to, żeby ta wieża wkomponowana była idealnie w tą przestrzeń, a gdyby tak się stało, byłaby to pierwsza wieża widokowa w całym powiecie kamiennogórskim.
1: No to najważniejsze pytanie, kiedy te linie horyzontu z wysokości będziemy mogli zobaczyć?
6: No tutaj powiem szczerze, że jestem zdeterminowany, jeśli chodzi o powstanie tej wieży widokowej, bo jej losy nie miały dużo szczęścia. Pozyskiwaliśmy, aplikowaliśmy bez powodzenia kilkukrotnie o źródła zewnętrzne. Udało nam się dopiero za trzecim razem i tu rzeczywiście mamy już pieniądze na koncie z programu rządowego dla gmin górskich. Aktualnie finalizujemy już pozwolenie na budowę, więc to jest już etap bardzo zaawansowany. Też końcówką roku, tak jak w przypadku ścieżek rowerowych, w końcówką roku ogłaszamy przetarg, więc myślę, że to już jest bliżej niż dalej. Trudno mi powiedzieć, jak długo potrwają prace nad tą wieżą. Myślę, że rok czasu musimy sobie na to poświęcić, bo musimy zwrócić uwagę, że to jest jeszcze trudniejsza infrastruktura niż ścieżka rowerowa, z trudnym dojazdem dla wykonawców. No i rzeczywiście też sama praca powstaje w terenie leśnym, więc to wymaga dużego przygotowania. Myślę, że dopiero 2028 to jest ten termin, w którym realnie możemy mówić o udostępnieniu nowej wieży widokowej dla turystów.
1: To póki co musimy się uzbroić w cierpliwość, ale jak Państwo słyszycie, czekać będzie warto. Tym bardziej, że z samym powstaniem wieży wiąże się też rozwój tej infrastruktury rowerowej, więc nie tylko na taką wycieczkę po to, by zobaczyć panoramę okolicy, będziemy mogli się wybrać, bo ta inwestycja też generuje rozwinięcie tych tras rowerowych i tutaj z naciskiem na tych, którzy celują w MTB.
6: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że należy zwrócić, że sama Wielka Kopa już budzi zainteresowanie. Informacje medialne na temat właśnie tej wieży widokowej już spowodowały zwiększenie tego ruchu turystycznego. Już ludzie oglądają i przyzwyczajają się do tego miejsca, bo można oglądać jeszcze artefakty po pozostałościach tamtej wieży, ale z drugiej strony należy pamiętać, że Wielka Kopa i ta wieża widokowa jest w bezpośrednim sąsiedztwie z bardzo dużą atrakcją na Dolnym Śląsku z kolorowymi jeziorkami w Wieściszowicach i połączenie tutaj tych dwóch produktów turystycznych będzie taką dźwignią, jeśli chodzi o rozwój turystyczny na ziemi kamiennogórskiej.
1: Czyli co, stawiamy na turystykę i przyciąganie jeszcze większej liczby gości niż dotychczas. No i chyba taki tryb, w którym będziemy intensywniej zachęcać do tego, by poznawać te nasze najbliższe okolice, bo nie trzeba jechać na drugą stronę Polski, żeby zobaczyć coś ciekawego, żeby skorzystać z atrakcji, bo mamy też je tutaj. A nie zawsze myślimy o tym w kategoriach właśnie tego, że coś, co jest blisko nas, może być atrakcją.
6: Zdecydowanie tak. Już teraz zapraszam do odwiedzenia gminy Kamienna Góra, szczególnie tych miejsc, których jeszcze nie znamy, bo do odkrycia jest bardzo dużo. Zachęcam na przykład do odwiedzenia Raszowa, które znajduje się pod Wielką Kopą. Tam znajduje się przepiękne mauzoleum rycerskiej rodziny von Schabgorz, bardzo znanej rodziny na Dolnym Śląsku. Jeśli ktoś chce zobaczyć piękne renesansowe tumby nagrobne i przepiękne zdobienia architektoniczne, jest obiekt dostępny, serdecznie zapraszam.
1: Te inwestycje, o których mówiliśmy, w nieco dalszej perspektywie nas czekają, bo rok 2027-2028, więc ta cierpliwość się przyda, będzie wskazana, ale to nie znaczy, że w międzyczasie nic się nie będzie działo, wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że zakładam, że podobnie jak w przypadku inwestycji okres wiosenno-letni jest takim czasem, w którym wszystko przyspiesza, tak też jeśli chodzi o atrakcje i wydarzenia, więc gdybyśmy mieli jeszcze o tym życiu regionu powiedzieć, gdybyśmy chcieli zapełnić nasze kalendarze i wykorzystać wolne chwile właśnie w tym miejscu, to co przed nami?
6: No przed nami w okresie wakacyjnym jedno z największych w regionie wydarzeń kulturalnych, ale to rzeczywiście jest takie wydarzenie, które przez wiele lat wpisywało się do jednych z najciekawszych wydarzeń kalendarzu Dolnego Śląska. Mówię tutaj o 20 już trzeciej edycji zlotu Krasnali w wyjątkowym miejscu, w rezerwacie skalnym Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie. Myślę, że dla większości mieszkańców tutaj regionu wałbrzyskiego jest to miejsce znane. To jest impreza, która odbywa się zawsze w ostatnią sobotę lipca i warto tutaj przyjechać z rodzinami, z dziećmi. Jest to wyjątkowe miejsce, wiele godzin wspaniałej zabawy i już serdecznie zapraszam. A poza tym, jeżeli mieszkańcy Wałbrzycha chcą zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe dożynki w gminie wiejskiej, też serdecznie już zapraszam. 12 września w tym roku uroczystości odbędą się w Pisarzowicach.
1: No to jeśli mamy jeszcze jakieś luki w wakacyjnych planach i kalendarzach, to jest dobry moment, by je uzupełnić. Mamy kolejne wydarzenia, które do puli tych atrakcji możemy sobie dopisać. No a tymczasem czekamy jeszcze na postęp prac i mam nadzieję, że kolejne dobre wiadomości dla rowerzystów, dla miłośników rowerów w gminie i w całym regionie będziemy mogli przekazać. Czekamy na nowe ścieżki, czekamy na wieżę widokową na Wielkiej Kopie, a te dobre wiadomości dziś w Radiu Złote Przeboje przekazywał nasz gość, wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss. Bardzo dziękuję za spotkanie.
6: Dziękuję bardzo.
1: Ale my się jeszcze nie żegnamy, to nie koniec programu Tydzień w Wałbrzychu. Za chwilę wiadomości dla miłośników kina. Sprawdzimy, co ciekawego na dużym ekranie można w nadchodzącym tygodniu będzie obejrzeć, ale najpierw troszkę o pracy wałbrzyskich policjantów, a tej pracy w minionym tygodniu nie brakowało.
5: Kryminalny Wałbrzych.
1: Wałbrzyscy funkcjonariusze oraz policjanci z powiatu wałbrzyskiego i jedynie podczas czwartkowego wieczoru zatrzymali w mieście i regionie trzech kierujących, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista wydmuchał tym razem blisko 3 promile. W czwartek po godzinie 18 dzielnicowi pierwszego komisariatu zatrzymali pierwszego mężczyznę. Do kontroli drogowej doszło w Starych Bogaczowicach na ulicy Głównej. 49-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego wydmuchał, uwaga, 2,86 promila. Utracił tym samym uprawnienia do kierowania pojazdami i noc spędził w policyjnej celi. Po tym jak wytrzeźwiał, został przesłuchany, no i czeka go oczywiście sprawa sądowa. Mężczyzna musi się liczyć z konfiskatą równowartości pojazdu, gdyż nie należał on do niego. Ten sam dzień, chwilę później, czyli czwartek, po godzinie 21.30 dzielnicowi drugiego komisariatu przeprowadzili kontrolę drogową na ulicy Krynickiej w Wałbrzychu. Tym razem wynik badania to 1,67 promila alkoholu w organizmie kierującego. Mieszkaniec Wałbrzycha również utracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów i kolejne godziny spędził w policyjnej celi. Tak jak poprzednik, 36-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut i będzie musiał stanąć na sądowej wokandzie. Będzie się musiał także liczyć z konfiskatą równowartości pojazdu. Natomiast około godziny 22 policjanci komisariatu w Głuszycy pełnili służbę na terenie swojej gminy przy Grunwaldzkiej. Zauważyli oni jadącego drogą publiczną rowerzystę. Okazało się, że 45-letni kierujący znajdował się tym razem w stanie po użyciu alkoholu. Miał 0,27 promila tej substancji w organizmie. Mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego ostatecznie otrzymał mandat karny w kwocie 1000 zł, a następna taka sytuacja może zakończyć się sporządzeniem wniosku o ukaranie, a sąd orzeknie w stosunku do nietrzeźwego kierującego jednośladem zakaz kierowania tym środkiem transportu.
5: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Jedną z filmowych propozycji wałbrzyskiego kina Apollo na ten weekend jest film pod tytułem Miłość w czasach apokalipsy. To najnowsza propozycja w reżyserii Anne Emond. Pełna ciepłej optymizmu komedia romantyczna, rozgrywająca się w cieniu kryzysu klimatycznego. 45-letni Adam jest życzliwym właścicielem schroniska dla zwierząt. Aby zwalczyć swój lęk związany z ekologią, zamawia terapeutyczną lampę solarną. Za pośrednictwem infolinii technicznej dostawcy lampy poznaje Tinę, kobietę, której głos koi wszystkie jego obawy. To nieoczekiwane spotkanie zmienia wszystko. Ziemia drży, a serca eksplodują. Jaki będzie tego efekt, przekonacie się w ten weekend i w nadchodzącym tygodniu w sali kinowej. Propozycja numer 2 to film pod tytułem Młode matki. Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naima mieszkają razem w domu samotnej matki w Ligę, próbując poukładać życie sobie i swoim dzieciom. Każda z nich niesie inny bagaż doświadczeń, inaczej rozumie macierzyństwo i zmaga się z własnym lękiem, samotnością czy bezradnością. Bracia Darden po raz kolejny kierują uwagę na tych, których łatwo zepchnąć na margines. To czuła, przejmująca opowieść o młodych kobietach, które mimo zagubienia i trudnych startów wciąż próbują znaleźć miłość, oparcie i własną drogę. Młode matki to druga premiera w repertuarze kina Apollo, a propozycja numer 3 to inspirowany prawdziwą sprawą dramat sądowy o jednej z najgłośniejszych nierozwiązanych zbrodni w Irlandii i Francji. Sprzeczne dowody, manipulacje i emocje sprawiają, że pytanie o winę staje się coraz mniej oczywiste. To film Verdict w reżyserii Davida Merrimana i Jima Sheridana. Inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą dramat sądowy, który wraca do jednej z najgłośniejszych zbrodni w Irlandii i Francji. Jim Sheridan prowadzi widza przez proces pełen sprzecznych tropów, emocji, manipulacji i pytań, na które nie ma prostych odpowiedzi. To 90 minut gęstego napięcia, w którym każda wersja wydarzeń może zmienić sposób patrzenia na winę i niewinność. W centrum tej historii nie chodzi tylko o samą zbrodnię, ale o to, czy można wydać wyrok tam, gdzie wątpliwości wciąż pozostają żywe. Z kolei w czwartek 28 maja pokaz specjalny w ramach filmowego klubu seniora i tutaj o godzinie 13 projekcja filmu Wartość sentymentalna. W życie sióstr Agnes i Nory po latach wraca ich ojciec. Słynny reżyser zjawia się z propozycją roli dla Nory, a gdy ta odmawia, zatrudnia hollywoodzką gwiazdę, która wywraca ich rodzinne relacje do góry nogami. Najnowszy film Joachima Triera to poruszająca opowieść o powrotach, ambicjach i skomplikowanych więziach. Jeśli więc te trzy premiery, o których mówiłem wcześniej, to zbyt mało, zapraszam także na ten specjalny czwartkowy pokaz, oczywiście nie tylko dla seniorów. Warto zajrzeć, warto sprawdzić, a do kolejnych premier i filmowych propozycji będziemy wracać w następnych wydaniach magazynu Radia Złote Przeboje, bo w tym odcinku to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję, że byliście z nami.
5: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express. Reklama.
6: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
7: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
8: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19:30. Tuż po 22:00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
7: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze Stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
9: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
7: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem. Kacper Sosnowski, witam. Dziś niedziela, 24 maja, obchodzimy Dzień Braci, dlatego w naszej Złotej Piątce najbardziej znani bracia w muzyce się zaprezentują. Ale ja to wymyśliłem. Ale nim uruchomimy braci, to m.in. Chris i ja.

0: Sobotka w Radiu Złote Przeboje. A od południa u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Przez dwie godziny audycja, w której nasza gwiazda opowie o swoich historiach, swoich przebojach. Będzie między innymi o tym, że tacie Beaty nie podobała się jej kariera muzyczna, ale potem był z niej dumny. A ona wiele spraw do niego przekazała w piosence Różowa Kula.
1: No chciałam mu tyle powiedzieć. On się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest? Czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali? Tego nam zabrakło bardzo.
0: Więcej od południa polecamy, a teraz już Soft Cell, Tainted Love. Dobre na dobudzenie się i kilka takich dynamicznych robotów.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
6: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
5: Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
5: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30 na zegarach. Brat Michaela Jacksona, Jermaine Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, mamy Dzień Braci, dlatego dziś...
1: Złota Piątka.
0: O braciach. No to będzie Golec Orkiestra, najbardziej znani bracia w Polsce, czyli Paweł i Łukasz. Oni tworzą zespół, ale tam rodzina braci jest większa, bo są u nich jeszcze starsi, kolejno o 12 i 8 lat, Stanisław i Rafał. A Paweł z Łukaszem całe życie razem, w szkole w jednej ławce razem, w akademiku w jednym pokoju razem i teraz na scenie razem. Aż się ich dzieci czasem mylą i na wujka wołają tata, naprawdę. Na studiach w Katowicach studiowali razem na Wydziale Jazzowym. Spotkali się tam zresztą z Kubą Badachem czy Kasią Klich. Proszę, jak sympatycznie. No to w Dzień Braci. Ich pierwszy przebój napisany rodzinnie, bo tam i żona jednego z muzyków pomagała, i starszy brat bliźniaków też. To jest oczywiście Lornetka.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Reklama.
11: Nareszcie weekend.
12: Nareszcie niedziela.
11: Niedzielny poranek z radiem Złote Przewoje.

Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje, 11 minut do 9. Dziś niedziela niehandlowa, przypomnę, ale jutro pewnie niektórzy w sklepach wylądują. Wpadł mi w ręce taki raport, co podrożało najbardziej w ostatnich miesiącach. No i herbata 20%, ale też kawa i alkohol. Kolejną kategorią są słodycze i desery, niecałe 10%. Tego akurat nie zauważyłem w sklepach. Spadły natomiast ceny masła i oleju. A ja wiem, czego ceny w najbliższych dniach i tygodniach będą mocno spadać. Polskich truskawek. Już się nie mogę doczekać na codzienne kefiry z truskawek. Na razie zjem jabłko sobie. I smacznego jak ktoś przy deserze tudzież śniadaniu. Znów.

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje. Ostatni pociąg do Londynu z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj w podróży. Co tam w naszych wiadomościach o 9, czyli za chwilę? Będzie o tym, że premier Donald Tusk wcześniej wstał, bo zwołał odprawę służb. Szczegóły za chwilę.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje i kilka faktów z dnia dzisiejszego, 24 maja, 9 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
7: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia.
8: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
7: Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50 na 50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
9: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
10: Dzisiaj się bawimy.
11: To jest dla nas ważne. No.
12: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
7: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Na razie ciepło i słonecznie, dopiero po południu w Wielkopolsce, a także Łodzi i okolicach może pokropić. Na termometrach do 28 stopni w Zielonej Górze w Wrocławiu, 27 w Warszawie, 25 w Białymstoku, 24 w Gdańsku. Kacper Sosnowski, witam. Dziś Dzień Braci. Jak ktoś chce poświętować, złożyć bratu życzenia, powiedzieć, jaki jest fajny albo niefajny, można zadzwonić.
0: 22, 4, 4 i 3, 0.
6: A zaczynamy sobie od... Dokładnie. The Queen już teraz, 3 po 9. The show must go on.

Eurythmics w Radiu Złote Przeboje. Trwa Sopot Hit Festival, no i dzieje się w Sopocie nie tylko na scenie, bo krytyka wylała się na Justynę Steczkowską i Skolima, którzy śpiewali w duecie swój nowy przebój. Że z playbacku i to w oczy koliło. A wczoraj na Michała Wiśniewskiego też były skargi na słaby wokal, na szczęście tylko na to. A gdy kombi świętowało pół wieku działalności, to Waldemar Tkaczyk na antenie Polsatu tak powiedział o czasach Zoena, nawiązując do Agnieszki Chylińskiej. Najbardziej rock'n'rollowy tryb życia prowadziliśmy podczas grania w zespole ONA. Nasza wokalistka? To nie my sprowadziliśmy ją na złą drogę, tylko ona nas. No jest festiwal, to jest gorąco. Andrzej Piaseczny też na festiwalu był, zaśpiewał, skarg na niego nie było, no to gramy.

0: wszyscy, którzy jadą autem, to właśnie to śpiewali. Whitney Houston w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w związku z Dniem Braci, który obchodzimy. Był zespół dwóch braci Golec Orkiestra, ale przynajmniej liczebnie przebija ich Pektus, bo to zespół czterech braci: Tomasza, Marka, Mateusza i Macieja Szczepaników. Tomasz, najstarszy z nich, głównie śpiewa, ale pozostali oprócz tego, że przygrywają, też w śpiew się włączają. No i teraz życiowy hit, który przez pewien czas był tajemnicą, bo żona Macieja była wokalistką zespołu Blue Cafe. Chodzi o Dominikę Gawędę. Była, bo już nie jest żoną Macieja. I jeszcze jedna rodzinna historia związana z Pektusem, bo ponoć mama, jak widzi swoich synów na scenie, no to zawsze płacze ze wzruszenia. Ale chyba nóżką też czasem porusza, no bo jest przy czym. Barcelona u nas. Może być też z dedykacją dla Roberta Lewandowskiego, który ten klub opuszcza.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.

Pet Shop Boys w radiu Złote Przeboje Go West. Kibice bardzo często wykorzystują melodię tej piosenki dla własnych przyśpiewek. Grałem Barcelonę niedawno a propos kibiców Robertowi Lewandowskiemu, który wczoraj pożegnał się z rozgrywkami Ligi Hiszpańskiej, bo kibiców Barcelony to pożegnał już tydzień temu. No to muszę dodać, że w swoim ostatnim meczu w Barcelonie strzelił gola Lewandowski. W sumie to dla Barcelony strzelił ich już 120. A na bramce Barcelony stanął Wojtek Szczęsny, ale Katalończycy przegrali 1-3 z Walencją. No i teraz kibice mają tylko jedno pytanie. Gdzie zagra Lewandowski? A, że w Ameryce, w MLS. Nie, no to pewnie prędzej w Miami niż w Nowym Jorku. Ale może jest to jakaś podpowiedź. A to już Susan Vega. 9 minut i będzie 10.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje tak pięknie nuci. 10:02 w naszych wiadomościach bardzo ważne doniesienia dla kierowców o utrudnieniach na A1 pod Łodzią.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Już jest 10:00, nie przedłużajmy, bo ważne doniesienia w wiadomościach mamy.
1: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
2: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
1: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
3: Tego typu wydarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
1: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: 26 stopni dziś w Rzeszowie, Kielcach, 27 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, gdzie po południu może popadać, podobnie jak późniejszą porą w Poznaniu, gdzie 28 stopni. Poniedziałek ciepły i słoneczny. Tak a propos tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, to sobie myślę, że w Arabii Saudyjskiej dla Roberta Lewandowskiego za gorąco. Kasper Sosnowski, witam pięknie. U nas też dzisiaj gorąco. O czym było w prognozie pogody? A to już Tilaf, Warszawa. 3 po 10.

0: Jak przyjemnie w niedzielę z Radiem Złote Przeboje, prawda? Spandau Ballet to już za nami. Jedni pewnie przy śniadaniu, inni już dawno po deserze. Ja mówiłem, że wiem, co w najbliższych dniach będzie taniało w sklepach i na bazarach. To moja ulubiona witaminowa bomba, czyli polskie truskawki.
1: Pan uważa za tę prognozę tańszych truskawek, bo będą mieć do pana pretensje.
0: Że susza.
1: Bo według mnie to producenci zaraz wymyślą, że susza.
0: Ja pytałem handlujących, na brak deszczu oczywiście narzekają, ale już w następny weekend to polska truskawka za mniej niż 20 zł ma być. No oby. A z każdą niedzielną sprawą można do nas dzwonić.
2: 22 4 4 i 3 0.
0: A to Lip Sync.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: 10:30 na zegarach. Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje w głośnikach. Dziś dzień braci, w związku z tym...
1: Złota Piątka.
0: O braciach właśnie. Mieliśmy już polskie zespoły dwóch i czterech braci, to teraz ekipa z zagranicy. Bee Gees, czyli legendarny zespół założony w 1958 roku przez trzech braci. Zresztą kiedyś nazywali się Brothers Gibb od swojego nazwiska. Urodzili się na Wyspach Brytyjskich, ale z życiowych powodów musieli wyemigrować do Australii i tam przegrywali, słuchajcie, na torze wyścigowym, podczas zawodów motocykli. Ludzie wrzucali im do puszki pieniądze, lubili ich słuchać, wrzucali coraz więcej, telewizja ich zobaczyła, zaprosiła, jakiś mały koncert zorganizowanie i tak zaczęła się ich wielka kariera. No to Bee Gees i Tragedy.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje. W 1989 roku wydano Sealed with the Kiss, czyli Donovan, jak śpiewał utwór w studiu, to miał 20 lat. I był wtedy parą z Kylie Minogue, która jest jego rówieśniczką, urodziła się dokładnie 3 dni przed nim. A australijscy muzycy spotkali się na planie australijskiego serialu Sąsiedzi, gdzie razem grali zakochanych i schodząc z planu, ten scenariusz przenieśli po prostu w życie prywatne. Takie scenariusze pisze tylko życie. Ależ pięknie. Alphaville teraz u nas. 10 minut i będzie 11.

Lutricia McNeil w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 11. Mówiłem o Robercie Lewandowski, który żegnał się z Barceloną, ale przecież w Barcelonie tej żeńskiej mamy jeszcze Ewę Pajor, która właśnie została bohaterką drużyny.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę? To bardzo dobrze. Zbliża się godzina 11, mamy dla Was wiadomości.
1: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
2: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
1: Mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki, o czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
3: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdalena, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową, no a Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
4: Z Francisem super mi się pracuje.
3: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dziokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
5: Grand Slams have been...
3: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować.
5: Gordon start competing.
3: W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
1: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny French między 15 a 16.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Niedziela cieplejsza od soboty, bo 27 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, 28 nawet we Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najchłodniej 24 stopnie w Szczecinie i Trójmieście. Pokropić za to może w Wielkopolsce, na Śląsku i w Łódzkiem.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Były wiadomości, była pogoda, to jeszcze jedno ważne ogłoszenie mamy dla was.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Za 56 minut.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Bo wtedy program Beaty Kozidrak, niedziela z Beatą Kozidrak. To od południa, przypomnę. Jakby ktoś tam chciał sprzed odbiorników radiowych uciekać. Nie, nie, nie, proszę zostać. Naprawdę będzie ciekawie. Będą anegdoty o piosenkach Beaty Kozidrak i wiele fajnych historii z życia. A to Bryan Adams.

0: Aha w radiu Złote Przeboje. A za chwilę zaśpiewa nam mama dwudziestolatki, czyli Natalia Kukulska. Ja tak podprowadzam, bo przypomnę, że we wtorek Dzień Matki, a u nas przez cały nadchodzący tydzień konkurs, w którym możecie wygrać bukiet kwiatów dla mamy i 500 zł na przykład na kilka wspólnych obiadów. A żeby wejść do konkursu, proszę napisać na złoteprzeboje.pl w specjalnym formularzu, co najlepszego macie po mamie. My wybierzemy i nagrodzimy te najbardziej kreatywne odpowiedzi. Już od poniedziałkowego poranka będziemy nagradzać, dlatego teraz jest idealny moment, żeby dołączyć do zabawy. Widzę zresztą, że sporo osób z telefonami na tych leżakach sobie właśnie siedzi.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 3%.

0: Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Reklama. Tu Beata Kozidrak. To jest weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje.

0: Dizzy Les w Radiu Złote Przeboje, a my tu Dzień Braci dzisiaj świętujemy.
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości z braćmi związana. Sporo mamy tych zespołów braci z Polski. Byli Golcowie, był Pektus, no to teraz bracia. Były zespół Piotra i Wojciecha Cugowskich, który działał 22 lata na scenie, dostarczając nam fantastyczne przeboje i ballady. No i w 2019 roku panowie doszli do ściany w wyniku sprzeczek, podziałów, innej wizji współpracy się rozstali. Pytaliśmy kiedyś Piotra, czy żałuje czegoś z muzycznej przeszłości, czy coś by zmienił.
2: To co było, to było. Nie żałuję, a jeśli popełniłem błąd, to też błędy się popełnia. Po co?
3: Po coś.
0: No właśnie, tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. I tak tłumaczyłem wczorajsze przypalenie cukinii na obiad. Bracia za szkłem, fantastyczna ballada z 2009 roku.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
17: Reklama.
18: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: kombi w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: Dziś o braciach, bo dzień braci mamy. No to Dire Straits, czasem zapominamy, że to też zespół dwóch braci, bo Marka, który śpiewał i grał, na gitarze wspomagał 3 lata młodszy David Knopfler. Jednak szybko osiągnięty sukces i to, że Mark był w centrum reflektorów i fleszy, doprowadziły do niesnasek. Kooperacja braci trwała tylko 3 lata i David odszedł. Do tej pory ma z bratem słabe relacje. Niestety.

0: For the Coast w Radiu Złote Przeboje. Już za 3 minuty tutaj Beata Koźdrak i Piotr Jaworski. Chyba mogę zdradzić, że będzie rzeka marzeń, będzie jedna piosenka, w której się dużo myśli i będzie różowa kula. Ważne nagranie w kontekście taty Beaty Koźdrak. Ale o tym ona opowie już sama za chwilę. Zostańcie z nami, Kasper Sosnowski, ja zapraszam na porankowy weekend za tydzień.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Reklama.
13: 24 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest niedziela, jest południe. I jak zawsze o pełnej godzinie wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Orieśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
15: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
14: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa, zaapelowałby nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Orieśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Orieśnik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10 mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Nareszcie czuć, że mamy najpiękniejszą porę roku. Południe Polski słoneczne z temperaturą od 26 do 28 stopni. Na Mazowszu 25 możliwe burze, a na zachodzie i północy słońce na zmianę z przelotnym deszczem. Na plażach dzisiaj 21.

Kolejna majowa niedziela, południe, czyli czas na opowieści Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Piotr Jaworski, zapraszam na nie i ja. I obiecuję pytanie o trudne relacje z tatą i opowieści z pustyni i w puszczy. I to już bardzo niedługo. Między innymi właśnie takie pojawią się dzisiaj. Spędźcie ten czas z nami. A żeby było miło, to energetyczna samba na początek. Samba.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z Beatą i jej piosenkami. Zaczynamy od przypomnienia, że oboje mamy to szczęście. Nasza praca jest też naszą pasją, a piosenka, którą zagramy za chwilę, opowiada o tym, że twój tata, no to nie mógł się pogodzić z profesją, którą wybrałaś.
2: To jest niebezpieczne, bo rozrywka kojarzy się z tym, co jest zagrożeniem w ogóle dla człowieka, a już dla młodej kobiety to już w ogóle nie bardzo widział mnie jako artystkę na scenie.
1: Miał jakiś plan na
2: studia? Nie, no dobrze by było, żebym, wiesz, policją poszła na studia, nie wiem, była prawnikiem, lekarzem, no lepiej mieć stabilną pracę, jakieś eleganckie pieniądze z tego. No,
1: tutaj... Ten śmiech był cudowny.
2: No nie, no tak.
1: No na życie nie zarobisz, tak?
2: No tak, później no. Tak się stało w moim życiu, że był taki trudny moment, kiedy tata bardzo ciężko chorował, czuł, że już odejdzie i wziął mnie za rękę, tak, nie zapomnę tego nigdy, poprosił mnie, żebym się zaopiekowała mamą, wiesz, i tak
1: która tak... Która miała taką niepoważną pracę, która tak, tak, o której tak. Przyszłość tak się bał, no, utrzymanie.
2: No, później był dumny bardzo ze mnie. Ale ta różowa kula, bo o tej piosence, o tym tekście właściwie jest mowa, to były te nasze relacje między mną i tatą. No chciałam mu tyle powiedzieć, on się zamykał bardzo w sobie. Tak się dziwiłam nawet, dlaczego tak jest, czemu nie zapyta się mnie, co u mnie, wiesz, żebyśmy rozmawiali. Tego nam zabrakło bardzo. No ale później, wiesz, jak odchodził, to strasznie chciał mnie widzieć przy swoim łóżku i w szpitalu i trzymał mnie za rękę i po prostu strasznie dużo chciał mi powiedzieć. I ja mówię, tato, dlaczego teraz? Także niech to będzie przestrogą na wszystkich, którzy się tam zamykają w sobie, a później żałują tego.
1: Zróbcie głośniej radio i posłuchajcie.
2: I zaśpiewajcie razem.
1: I zaśpiewajcie, a Beata Kozidrak teraz zapowie.
2: Piękna ballada z duszą, z serduchem wielkim. Różowa kula dla was.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przez cały maj spotykamy się z gwiazdą, która śpiewa wyłącznie swoje teksty, z jednym jedynym wyjątkiem w całej karierze. Musisz nam opowiedzieć, czyj to był tekst.
2: Cudowny tekst świętej pamięci Jacka Skubikowskiego do ekranizacji powieści W pustyni i w puszczy. No to wiesz, kiedy mi to zaproponowano, to byłam w siódmym niebie po prostu.
3: No bo to też piękna historia w ogóle literacka, prawda?
2: Literacka, wiesz, nie zapomnę tych momentów w studiu, kiedy Krzesimir mi puścił chóry nagrane w Afryce, wiesz. Ja nie wierzyłam. Mówię, Krzesimir, naprawdę?
3: Oni to naprawdę w Afryce nagrywa.
2: Tak, tak.
3: Tego nie wiedziałam.
2: A ja ci mówię. I państwo pewnie też nie wiedzieli. Więc ja mówię, Boże, to będzie tak brzmiało autentycznie. I to tak z taką wielką przyjemnością śpiewam. Byłam przeszczęśliwa i te chóry, ja kilkakrotnie musiałam, wiesz, się wsłuchiwać te chóry, bo były dla mnie taką wielką przygodą, no jakbym tam była.
3: Jakbyś tam była.
2: Tak.
3: A byłaś kiedyś, trafiłaś do tej Afryki, widziałeś?
2: Tak, byłam.
3: W pustyni, kiedy, w puszczy bywałaś.
2: Byłam na Zanzibarze. Śpiewaliśmy tam, słuchaj, przy zachodzącym słońcu. I śpiewałam akurat tę piosenkę i tak się wzruszyłam, bo sobie wyobraziłam właśnie, że tak to mogło wyglądać, prawda? I ta temperatura obok, ci ludzie śpiewający. W ogóle ta piosenka, gdziekolwiek śpiewałam ją na koncertach, ten tekst jest tak piękny i ona się nam kojarzy z dzieciństwem. I tak się też dzieje na koncertach, że nagle wszyscy jesteśmy dziećmi. I ja często mówię, no to się weźmy za ręce. Słuchaj, ci ludzie, nie znając siebie, wiesz, oni się chwytają za ręce. W tym momencie jednością jesteśmy.
3: Piękne.
2: I śpiewają razem ze mną i gdzieś ta cudowna iskra, która ludzi łączy. Muzyka jest poza wszystkim.
3: No to dajcie się teraz ponieść tej muzyce. Wyobraźcie sobie taki ciepły, piękny wiatr. A z nim płyną cudowne dźwięki, piosenki.
2: O Jezu, rzeka marzeń.

0: kształty promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.
1: Z Beatą Kozidrak przez cały maj spotykamy się w Radiu Złote Przeboje. Jak u siebie w domu już troszkę.
2: Tak, prawda? Tak, ja już się naprawdę zadomowiłam.
1: I teraz czekam tylko na tekst. O coś poprosimy szanowną pracownicę Radia Złote Przeboje i usłyszymy. Poczekaj, poczekaj, siedzę i myślę. Siedzę i myślę.
2: No tak, to już weszło w kanon, prawda? Takich naszych, no siedzę i myślę. Co robisz? No siedzę i myślę.
1: Wzięło się oczywiście z twojej salowej płyty. I tu musimy pogadać o tym, gdzie ona była nagrywana, bo nie było to zwykłe miejsce.
2: Nie, to było niezwykłe miejsce i miejsce, do którego dążyłam, bo takim również moim marzeniem byłaby zaśpiewać w jednym z najlepszych studiów świata. Zawsze artysta, wiesz, dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu artystycznym, żeby spełnić to marzenie i mnie się udało. I to było cudowne. To było w Danii, w studiu Puk i jakby oddalone od zabudowań i może takie stodoły stały, wiesz.
1: Jakieś... Strzechą ukryte jak do Danii.
2: Tak, i tu kartofle gdzieś tam, wiesz, pola. I tak my wszyscy, Jezu, gdzie myśmy tu przyjechali? To miało być studio, to takie studio światowe. No ale jak zajrzeliśmy, wiesz, co to studio posiada, jak ja weszłam do pokoju z samymi gitarami na przykład, albo do pokoju z samymi mikrofonami. Miałam własnego kucharza, wiesz, który serwował i nawet specjalnie był w Krakowie, żeby nauczyć się robić na przykład schabowe.
1: Czy to było studio, resort and spa?
2: Tak, jest spa i każdy z muzyków miał taki domek do dyspozycji w środku. Pomiędzy jedną piosenką a drugą mogą skorzystać na przykład z basenu, gdzie zawsze kocham pływać, więc to taką było dla mnie regeneracją sił. Sauna, solarium. No, wszystko, co chcesz. Upajałam się naprawdę każdym dniem i wiedziałam, że no trzy piosenki muszę dziennie zaśpiewać. Chórki zrobiliśmy w Polsce, żeby było więcej czasu później na montaż, prawda? Więc przeżyłam piękną przygodę. Między innymi nagrałam tam właśnie piosenkę Siedzę i myślę.
1: A to gramy w Radiu Złote Przeboje.
2: No to gramy.
1: Poczekaj, poczekaj, siedzę i myślę.
2: Poczekaj, siedzę i myślę.

0: jest niedziela, z Beatą Kozidrak płyną jej złote przeboje i jej opowieści. I też szałowe, szalone i te bardzo osobiste, i wrócimy do nich już po 13:00. A o pełnej godzinie będziemy mieli dla Was wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: obok wiatr. Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Reklama. Mamy godzinę 13, niezmiennie niedziela, 24 maja w kalendarzu, a przed nami, jak zawsze o pełnej godzinie, wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta, to nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
7: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
6: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnika, jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wangsmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Początek nowego tygodnia będzie bardzo ładny i ciepły, a dzisiaj po prostu czuć lato. Na południu słonecznie, na zachodzie i północy może przelotnie popadać, a na Mazowszu zagrzmieć od 21 stopni nad morzem, przez 25 w centrum do 28 w Zielonej Górze. dwie niedzielne godziny w Radiu Złote Przeboje ma dla siebie nasza majowa gwiazda Beata Kozidrak. To jest czas na jej piosenki, no i wyjątkowe gwiazdorskie, ale też bardzo osobiste opowieści. Zaczynamy godzinę drugą tego spotkania. Piotr Jaworski, ja z kolei obiecuję, że zapytam, skąd się wzięło w Beacie przekonanie, że jest krnąbrna. Posłuchajcie tego koniecznie, a teraz mamy dla was imprezową Sandrę.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest niedziela, no i mamy czas, żeby nareszcie donikąd nie gonić, tylko pocieszyć się sobą i posłuchać kolejnej opowieści Beaty. Możecie teraz zaparzyć kawę, ale wystarczy szklanka wody, bo o tej piosence to będzie opowieść. To jest jeden z tekstów społecznych. Dotyka problemu narkomanii, tak?
2: Tak, tak, bo to była też historia, którą za was przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak, i widziałam, że ma ślady na rękach.
1: Okute.
2: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też to jest takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. I nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
1: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu pomaga?
2: Słyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką... Całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, bławkach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
1: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas, też, wtedy tak. Taka druga fala popularności waszej, czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
2: No, jak w hotelu, kolejny raz, prawda?
1: No właśnie, musisz zapowiedzieć.
2: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci po prostu, kochani rodzice, obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowują.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Yeah!

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: To jest program naszej gwiazdy, to są jej piosenki, no i historie przeżyte. Doszliśmy w nich do utworu Ta sama chwila, utworu, który kończy każdy koncert Bajmu, ale tak bez wyjątku?
2: No, najczęściej, no powiedzmy 98%.
1: Publiczna się domaga oczywiście.
2: Prawda, czeka po prostu. Jak ja już tak biorczy mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już, nie, krzyk jest, nie, w ogóle wiesz. No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
1: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby może było wrócić do niej na przykład?
2: Piotrze, mnóstwo, wiem. Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert, tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć. Widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedyś to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali, to jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
1: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku? Zdradźmy jeszcze.
2: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
1: No to bardzo prosimy o zapowiedź.
2: Pewnie jeszcze nieraz się spotkamy, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
3: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Kamper spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
14: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
16: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ocznij się na parę chwil.

0: Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Spotykamy się z Beatą już od początku maja, a ja co jakiś czas dowiaduję się, że nasza gwiazda jest krnąbrna. Serio? Skąd się to wzięło?
2: Uczęszczałam do ogniska baletowego, stąd się właśnie to wzięło. A ja wtedy kochałam balet. W ogóle nawet nie śniłam o śpiewaniu. Moje rodzeństwo śpiewało. Rodzice moje nie bardzo chcieli mnie jakby w tym kierunku kształcić. Za to miałam zawsze względy mojego starszego brata, bo byłam najmłodsza w ogóle w rodzinie, więc powiedziałam: Jarek, proszę ciebie, weź porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj z mamą, może tata nie musi wiedzieć do końca, ale ja muszę. I Jarek po raz pierwszy właśnie przekonał rodziców i zaprowadził mnie na pierwsze lekcje. Ja byłam zachwycona, biegłam jak na skrzydłach, trenując tam i ćwicząc, widziałam swoją przyszłość jako taka, wiesz, baletnica po prostu. Dla mnie była ważna ta pierwsza moja pasja. No i to, że stwierdzono, że mam absolutny słuch i że proponują moim rodzicom, aby uczyła się gry na skrzypcach. To krótko trwała moja przygoda.
1: No ale gdzie ta krnąbrność, przepraszam, przez gardło mi to nie przyjechało.
2: Krnąbrność, w ogóle to było, bo jedna z nauczycielek, nie wiem, widocznie miałam takie swoje zdanie już wtedy, prawda, i ona, ja byłam gdzieś z boku, wiesz, na korytarzu i słyszałam, kiedy ta pani mówi, że jestem bardzo zdolna, że mam talent, ale jestem bardzo krnąbrna. Ja jako dziecko, bo chodziłam jeszcze, Piotrze, nie chodziłam do szkoły, kiedy uczęszczałam na zajęcia, więc nie rozumiałam tego słowa jako dziecko i myślę sobie: Jezu Chryste.
1: Co to jest?
2: To jest. Może jakaś nienormalna jestem, może. No ale dopiero później jakby, wiesz, dowiedziałam się, co to znaczy i już się uspokoiłam, bo wiedziałam, że jest pewna cecha charakteru, która może być mi w życiu potrzebna.
1: A w show biznesie to w ogóle. No to z krnąbrną Beatą Kozidrak żegnamy się już dzisiaj. Piotr Jaworski, ja też się kłaniam, ale pamiętajcie, że kolejna opowieść naszej gwiazdy już jutro o 12:30 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
5: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
4: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
5: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
4: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej mamy teraz w Koszalinie. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry, Wrocławia i Katowic. Tam teraz termometry pokazują do 28. Minuty po godzinie 14:00. W niektórych częściach kraju termometry pokazują taką temperaturę jak na Majorce, czyli 28 stopni. No to niezależnie od tego, gdzie wypoczywacie i co robicie, koniecznie was zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zastrzyk energii na te kolejne godziny weekendu. Bon Jovi, It's My Life.

0: Prawo do Lewego, Goran Bregović i Kaja. Ten duet, stworzył się 27 lat temu, a niedawno Kaja w studiu Radia Złote Przeboje tak wspominała spotkanie z Goranem.
1: I kiedyś na machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregović, więc w ogóle masakra. Natomiast 2 tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych machinerach, spodobał mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty.
0: To już teraz z polskiej sceny muzycznej przenosimy się na brytyjską scenę muzyczną lat 80. To jeden z czołowych zespołów tamtych lat, Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. Na takich perełek do godziny 17 na pewno dzisiaj nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Kaufland jest fresh.
4: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

Tak, w niedzielne popołudnie pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To zespół Fleetwood Mac, którego maskotką jest pingwin. 28 minut po godzinie 14, a już we wtorek świętują nasze mamy. No właśnie, kochani, co mamy po naszych mamach? Talent kulinarny, humor, a może po prostu pasja do podróżowania. Różne fajne rzeczy mamy po naszych mamach, no i warto powiedzieć o nich głośno w Radiu Złote Przeboje. Napiszcie nam, co macie najlepszego po swojej mamie. No i wygrajcie 500 i wyjątkowy bukiet dla mamy z dostawą do domu. A pierwszy finał już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. A do zabawy możecie dołączyć już teraz przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. No, w to niedzielne popołudnie teraz filmowo nam się zrobi, bo to będzie piosenka prosto z filmu Cztery wesela i pogrzeb. Moja informacja Wet, Wet, Wet.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Wiem, Barbara. Smartfon z dużym ekranem.
13: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
12: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
13: Tak. I patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej. Na dzień mamy mają.
12: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
13: No.
14: Dzień mamy w

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

Nie tylko muzyk, ale także aktor Murray Head w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. Na dziś cały muzyczny i filmowy świat wspomina ciepło właśnie ją. Jej przyjaciele napisali w mediach społecznościowych, że 3 lata temu odeszła do lepszego świata. Tina Turner pozostawiła po sobie ocean tych największych złotych przebojów, ale dała nam się poznać także jako aktorka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zagrała jedną z głównych ról w filmie Mad Max pod kopułą gromu, a także w filmie Bohater ostatniej akcji. No a teraz artysta, który z Tiną Turner nie zagrał na scenie ani razu, także nie nagrał z nią żadnej piosenki. Przed wami Seal, prosto z filmu Batman Forever.

0: Whitney Houston w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a po godzinie 15 zdradzę wam, jaka wielka muzyczna gwiazda świętuje swoje urodziny. Podpowiem wam tylko tyle, że jest także utalentowanym malarzem, a także rzeźbiarzem. Zatem zostańcie z nami.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwracał uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
10: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
9: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
11: Kolej już drugi rok z rzędu, a 10 w historii został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
12: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
13: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
11: Gra do bicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
14: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
11: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
9: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: W całym kraju do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to nadal najchłodniej w Koszalinie, 16 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, we Wrocławiu i Poznaniu. Tam nawet do 27.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, CarBazar.pl.

Prawie 4 minuty po godzinie 15. No mam nadzieję, że obiad niedzielny macie już za sobą. No to teraz warto pomyśleć o czymś słodkim. No to ja mam dla was takie słodkie kąski i to bez kalorii, czyli te największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to niedzielne popołudnie. To na dobry początek już teraz. Kryzysowa narzeczona i Lady Punk.

muzyczne objawienie końca lat 70. Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. No to teraz w roli głównej ona. Cały dzień. Jutro o 12.30 kolejna szansa, żeby spotkać się z Beatą Kozidrak i zanurzyć w oceanie wspomnień lat 80. i 90. No i posłuchać kolejnych niezwykłych historii, które tak naprawdę zdarzyły się czy to na koncertach, czy to podczas nagrywania płyt z zespołem BAIM, czy nagrywania tych solowych krążków. Beata Kozidrak zaprasza Was jutro o 12.30. Oj, będzie się działo. No a teraz w to niedzielne popołudnie trochę teraz takiego powiewu gorącego powietrza i gorącego lata dla Was.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

Podobno takie duety zdarzają się raz na 50 lat. Aretha Franklin i on, czyli George Michael, w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16-24 dzień maja, mamy w kalendarzu na dziś swoje urodziny. Świętuje ten oto artysta. No i chyba wszystko już jasne. Bob Dylan, 85 lat, w ostatnim wywiadzie przyznał, że jeszcze wiele przed nim, no wcale się nie dziwię, patrząc na jego kalendarz koncertowy, no to zapełniony jest po brzegi. Już za niespełna 3 tygodnie wyrusza w wielką trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, która ma zakończyć się gdzieś w połowie sierpnia, a on w wolnym czasie zdradził ostatnio, że lubi malować i lubi także rzeźbić. No to pozostajemy jeszcze za wielką wodą. Teraz nie tylko znakomita amerykańska aktorka, ale także piosenkarka, która dała nam się poznać w tej piosence, Barbara Streisand.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

belgijska legenda muzyczna zespołu Vaya con Dios, to oni w znakomity sposób łączyli muzykę latynoamerykańską i cygańską. No i wychodziły z tego takie właśnie genialne numery sprzed lat. Za 9 minut będzie 16, to teraz pora na człowieka, który był wielkim buntownikiem w latach 80., no ale tworzył genialne dźwięki, no choćby takie jak ten. To razem z zespołem Bronski Beat, a mowa o artyście, którego zapewne znacie i kochacie jego głos, bo jest ponadczasowy. To Jimmy Somerville już teraz.

przy takich piosenkach nasze serce zdecydowanie mocniej bije. Robert Chojnacki, I love you do bólu w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a do takich numerów obiecuję wam powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16 w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Parajska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje, na zegarach 16, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
6: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
7: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegało na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
6: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
8: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, a ciebie, jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
6: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz mamy w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze. Tam teraz termometry pokazują do 27. 3 minuty po godzinie 16, to zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No w tej godzinie będę robił wszystko, żebyście tylko zapomnieli o tym, że jutro jest poniedziałek. No to na dobry początek już teraz piosenka, którą mam nadzieję zaskoczę was, ale ja lubię czasami od czasu was zaskakiwać takimi muzycznymi perłami, i to z lat nawet 60. Czesław Niemen, no i słynny Sen o Warszawie.

Mediolanie nie tylko znają się na modzie, ale także na muzyce. Od 30 lat siostry Paola i Chiara podbijają włoską scenę muzyczną, a już za kilka tygodni wyruszają w taką letnią trasę koncertową. Będzie ich można usłyszeć w letnich kurortach nad morzem. To już prawie 10 minut po godzinie 16. To teraz pora na artystę, który w 1985 roku stał się właścicielem praw autorskich do ponad 250 utworów zespołu The Beatles. No i chyba wszystko już jasne. Tym gentlemanem był on, czyli Michael Jackson.

0: rewelacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.

na takie kawałki to idealnie komponują nam się z popołudniowym niedzielnym ciastem. Maria Montel w to weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 16. 24 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdzamy, co działo się muzycznie w 97 roku na szczycie amerykańskiej listy przebojów, bo oni byli królami. Rodzinna formacja Hansonów, no i kawałek Mbop doszedł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów, a było to w 97 roku. A 26 lat temu podczas gali nagród Fryderyki zespół Myslowic, słuchajcie, zgarnia 3 statuetki. Pierwsza statuetka za grupę roku, druga statuetka za album roku, czyli Miłość w czasach popkultury. No a ta trzecia statuetka powędrowała do piosenki roku, czyli Długość dźwięku z samotności. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój. To tyle historii, no ale w tej historii pozostajemy. To teraz rok 81 i jedna z najważniejszych piosenek tego dżentelmana, który na koncertach ubierał zawsze białe mokasyny. To Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
16: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie. A co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
21: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: takich numerów proszę czerpać energię na ten nowy tydzień, który zaczyna się już za kilkanaście godzin, ale zanim się zacznie, to jeszcze przed nami cudowna część weekendu, czyli to niedzielny wieczór, na który już teraz gorąco was zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk, który w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wieczór, jestem zwarty i gotowy.
0: Niespodzianki się szykują po 17:00, powiedz jakie.
1: Oj tak, będzie między innymi o tym, co artystycznie, podkreślam, artystycznie łączyło Diany Ross z Philem Collinsem. Też dowiecie się, w jakich miejscach, na przykład hotelach i jeszcze przedziwnych innych miejscach nagrywa się naprawdę zacne płyty.
0: To gorąco zapraszam Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownego jeszcze niedzielnego wieczoru wam życzę. A teraz Agnieszka Chylińska i zespół ONA.

0: Właśnie tak brzmi Radio Złote Przeboje. Podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a więc tylko sprawdzone wiadomości, będzie pogoda. No i też zagram dla Was m.in. Wilki, czy też grupę T-Love.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Na zegarach 17 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
13: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
14: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
13: Parkomaty w środku lasu nad morzem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
15: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
13: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
16: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
17: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo, te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
14: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
13: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
19: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro więcej słońca, przelotny deszcz może pojawić się jutro w górach. Na termometrach na północy około 20 stopni, w centrum 24. Niedzielne popołudnie jest od tego, żeby świętować, żeby się ładować, regenerować na nadchodzący tydzień, dlatego nie zabraknie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stalmaszczyk, kłaniam się. Wilki ode mnie.

I tak właśnie brzmi Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach, więc jeśli chcecie poznać historię, to z pierwszej ręki takich kawałków jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Jutro wracamy po 12 z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, a teraz grupa Eurythmics. No i proszę nie słuchać tego kawałka po cichu. Tak polecam.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje. Od jutra rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert.

Oj, numer bardzo, bardzo ważny, bo piosenka dotarła na pierwsze miejsce listy przebojów, a po drugie to też był ostatni film, gdzie w agenta 007 wcielił się sam Roger Moore, a więc Duran Duran, A View to a Kill, zabójczy widok. W radiu Złote Przeboje, na trasę czas na Tina Turner, która wedle legend nie przepadała na początku za kawałkiem What's Love Got to Do With It. Uważała, że piosenka nie ma takiego rockowego pazura jak inne jej rzeczy, ale producenci mieli na tyle duży dar, że przekonali ją do nagrania i bardzo, bardzo dobrze, bo ten kawałek działa. I to działa bardzo dzięki na przykład syntezatorom i czuć tutaj ducha lat 80., więc Tina Turner już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
14: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
15: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Reklama.

Krótka lekcja hiszpańskiego w Radiu Złote Przeboje, więc Porquete Vas od Jeanette, natomiast inna wokalistka teraz, Sandra, swoją karierę zaczęła w żeńskim zespole Arabeska, który działał w końcówce lat 70. i też w latach 80., a największą popularność zdobył w Europie Wschodniej oraz też, uwaga, w Japonii. Jednak rozpad tej grupy pozwolił, by Sandra poszła dalej, no i rok 1985 stał się dla niej absolutnym przełomem, gdy ukazał się debiutancki solowy krążek, rzeka na nim Maria Magdalena, ale też innym ważnym utworem w twórczości Sandry jest Around My Heart. Ten powstał pod koniec lat 80. No i zamiast klubowej energii mamy tutaj, jakby nie patrzeć, bardziej takie refleksyjne spojrzenie na temat miłości, tęsknoty. No właśnie, to posłuchajmy. Sandra w Radiu Złote Przeboje.

0: Złote przeboje, zespół, który zawsze potrzebował paru jeszcze dodatkowych minut przed koncertem, żeby się odpowiednio pomalować, a więc grupa KISS. Natomiast my dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, tam między innymi o strzelaninie pod Białym Domem. No i też sprawdzimy pogodę na poniedziałek.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
0: Reklama.
7: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
8: Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Ożywia się rynek mieszkaniowy, więcej nowych inwestycji. Chorzowskie schronisko dla zwierząt chce osłodzić życie swoim podopiecznym. Dostaną plaże i nowoczesny wybieg. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znamy więcej szczegółów dotyczących strzelaniny pod Białym Domem. Przypomnijmy, do wymiany ognia doszło minionej nocy polskiego czasu. Agenci Secret Service zastrzelili napastnika. Jedna osoba została ciężko ranna. Dziennikarze uciekali do sali konferencyjnej Białego Domu.
9: Deal is close, only for the two sides to remain far apart.
8: Sprawcą był 21-letni mężczyzna. Informację w tej sprawie zebrał Cezary Jaszczyk.
10: 21-latek był dobrze znany agentom. W zeszłym roku dwukrotnie próbował blokować wjazd na teren Białego Domu, twierdząc, że jest Bogiem. W czasie przymusowych badań psychiatrycznych wyznał, że uważa się za prawdziwego Osamę Bin Ladena. Wówczas pojawiły się też obawy, że może próbować wyrządzić krzywdę prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wrócił przed Biały Dom z bronią i oddał strzały w kierunku funkcjonariuszy. Został śmiertelnie postrzelony. Stacja CNN relacjonuje, że w czasie strzelaniny ciężko ranny został jeden z przechodniów, który w stanie krytycznym trafił do szpitala.
8: Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Zamiast kojców, plaża i kąpiele w wodzie. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie stworzy dla swoich psiaków prawdziwą plażę. Czeka na to 60 czworonogów. Jak podkreśla Kamila Maciejczyk z chorzowskiego schroniska, uwielbiają wodne zabawy i każda taka atrakcja poprawia ich samopoczucie.
11: Czyli dużą piaskownicę, gdzie ustawimy baseniki dla psiaków, jakieś zabawki, będą mogły się wytarzać w piachu, wyszaleć. Stwierdziliśmy, że chcemy troszkę urozmaicić życie naszych schroniskowych podopiecznych.
8: Przy schronisku schronisku niedawno otwarto też specjalny wybieg, z którego mogą korzystać także mieszkańcy przychodzący ze swoimi psami. Od jutra do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskim Okiem można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jutro słońca więcej i nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może jutro pojawić się w górach. Na termometrach jutro około 20 stopni w Trójmieście, 24 w centrum, 25 w Poznaniu. Jak ktoś miał intensywny weekend, no to mam jeszcze coś na pobudzenie i rozbudzenie, żeby ta energia się pojawiła podczas tego niedzielnego wieczoru, ponieważ w Radiu Złote Przeboje już teraz The Final Countdown, zespół Europe. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie.

0: I przy takich kawałkach nóżka sama chodzi, a więc Lutricia McNeil, Perfect Love w radiu Złote Przeboje. A teraz spotkanie z Renatą Dąbkowską, która tak opowiada, co by robiła, gdyby nie muzyka.
1: Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli ABCD, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała, zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa, to nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym. Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi. Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry-Laskowiec, filię biblioteki, takiej gminnej, ponieważ bardzo lubię książki, lubię je fizycznie. Zapach, widok, okładki, czcionkę, dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, nawet jaka jest czcionka, jedna książka mnie zaprasza, inne nie, na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Renaty Dąbkowskiej z zespołem 16. To takie proste.

przyznać się, kto teraz nucił ten kawałek jadący samochodem. Big Fun, Blame It on the Boogie. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje już teraz przenosimy się do roku 1992. To wówczas uchwalono małą konstytucję. Swoją premierę miał kultowy film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Odbyła się 64. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie nagrodę główną za najlepszy film zgarnął film Milczenie owiec. W tym samym roku odbył się koncert poświęcony pamięci Freddiego Mercurego na Wembley, gdzie zagrali m.in. Axl Rose z Guns N' Roses, czy też George Michael. Swoje krążki wydały elektryczne gitary, Wielka Radość, czy też Wilki, swój debiutancki krążek.

gigantycznym sukcesie Joyride duet Roxette postanowił stworzyć coś na wzór pamiętnika z trasy koncertowej. Materiał powstawał dosłownie wszędzie, w hotelach, garderobach, pustych klubach, podczas prób i także koncertów. Część utworów nagrano w Buenos Aires, inne w Rio de Janeiro czy też Los Angeles. To właśnie dlatego album ma bardzo żywy i taki spontaniczny klimat. Największym przebojem na krążku okazało się How Do You Do, które świetnie poradziło sobie w Europie czy też Ameryce Południowej. Fani często też opisują tę piosenkę jako idealną do jazdy autem i też kawałek, który jest w stanie w każdej chwili poprawić humor. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje. Roxette.

0: reklama.
1: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
13: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: słysząc takie numery, człowiek wie, gdzie trafił do radia. Złote przeboje. Zdecydowanie tak, podczas tego niedzielnego wieczoru mamy wycieczkę, muzyczną wycieczkę do roku 1986. To wtedy odbył się premierowy odcinek serialu Alternatywy 4, a także ukazał się magazyn kryminalny 997. W 1986 roku swój debiutancki album wydaje CC Catch, a także Bon Jovi wydają Slippery When Wet. Natomiast w 1986 roku pojawił się też solowy krążek Lecha Janerki Historia podwodna.
1: Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzie.
0: Po rozstaniu z zespołem Klaus Mittwoch w 1985 roku Lech Janerka postanowił pójść własną drogą. Muzyk świetnie połączył punkową energię oraz też surowość nowej fali z poetyckimi, ironicznymi, a także wieloznacznymi tekstami, które opisywały bardzo celnie realia, ponure realia lat 80. w Polsce. Najbardziej optymistycznym utworem z całej płyty jest kawałek Konstytucje. Prosty tekst o działaniach polityków, które mają trzymać w ryzach społeczeństwo. Jednak my wszyscy mamy to gdzieś. No to posłuchajmy w całości Lecha Janerki Konstytucję już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: A cappuccino też za siódemkę?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A...
13: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Dzień dobry, wieczór, godzina 19, niedziela, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę dowiecie się, co wspólnego z Dianą Ross miał Phil Collins. Zagram dla was także Republikę czy też Fleetwood Mac, a w tej chwili ATC.

0: Uwielbiam wracać do grupy Fleetwood Mac i to w każdej ich odsłonie. Little Lies przed chwilą w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec wspomina Grzegorza Ciechowskiego.
1: Jakże mi go brak, Ciechowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, ilekroć odzywa się to w moim samochodowym radio, zawsze wracają pewne wspomnienia. Republika, potem jego kariera solowa. Nie mogę bardzo pogodzić się z tym, że już go nie ma. Są takie osoby, które powinny być i tworzyć. Znakomita muzyka, znakomite teksty, znakomicie interpretowane, burzące krew w żyłach. Z wieloma artystami znam się oczywiście, nie miałem tej przyjemności z panem Grzegorzem. Żałuję. Był człowiekiem ogromnie twórczym. Jest coś paradoksalnego w takich odejściach, w tych przedwczesnych odejściach. Bardzo ich wspominamy, bardzo za nimi tęsknimy. Jakby widzę Grześka Ciechowskiego na festiwalach. Pamiętam, jak stał za tym swoim keyboardem i ten lustrze to niestety. Ja? Tak, tak. No cóż. Życie płynie dalej, ale to piękne, że został na taśmach i możemy go słuchać, możemy o nim rozmawiać.
0: A my posłuchajmy Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. Nieustanne tango już teraz w Radiu Złote Przeboje.

UK ma w radiu złote przeboje, a my przenosimy się teraz do roku 1982, kiedy to ukazuje się krążek Phila Collinsa Hello, I Must Be Going i był naturalną kontynuacją debiutu Face Value. Collins nagrywał go w momencie, gdy jego życie prywatne nadal było w emocjonalnym chaosie, no bo facet był po rozwodzie.

krążku znajdziemy kawałek You Can't Hurry Love i był to hołd dla muzyki, na której sam się wychował. To cover wielkiego hitu Girls Bandu The Supremes z lat 60. śpiewanego pierwotnie przez Diane Ross. Collins był ogromnym fanem brzmienia wytwórni Motown, no i chciał oddać klimat tamtych nagrań możliwie wiernie. No a sam tekst opowiada o cierpliwości w miłości, że nie da się przyspieszyć prawdziwego uczucia. Słuchamy teraz w Radiu Złote Przeboje Phil Collins.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Reklama.

0: I to jest Radio Złote Przeboje. Dobrze trafiliście, bo nie da się pomylić tej stacji z żadną inną. Teraz w Radio Złote Przeboje spotkanie z Januszem Panasiewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o pewnym koncercie Stonesów.
1: Takim szczególnym na pewno był koncert w Chicago, kiedy mój kolega, ja byłem w Nowym Jorku i miałem lecieć do Polski. I on mówi, słuchaj, a nie możesz jakoś przebukować biletu? Ja mam koncert na Stonesów, jutro grają na przykład w Chicago, koncert na Soldier Field na stadionie. Ja mówię, no to dobra, to ja bym poszedł na ten koncert, to załatwiłem sobie tam ten powrót, opóźniłem do Polski tam parę dni, ale nie mogłem się dostać, było wszystko tak pobukowane, że nie mogłem się dostać z Nowego Jorku do Chicago, a to już był termin, nie, że dostać się tam, więc jakimiś liniami dziwnymi, jak wszyscy mówili, że to są linie, gdzie wożą kury, kaczki i tak dalej, nie, że, ale to nieprawda, ale takie bardzo tanie linie, gdzieś w ogóle nie na OHR, tylko na jakieś dziwne północne lotnisko doleciałem, kolega nam nie czekał tam. Później autostradą pędziliśmy. I dlaczego to jest szczególny koncert? To powiem dlatego, bo wszedłem na stadion, na którym jest, nie wiem, 80 tysięcy ludzi, ale na, co dziwne, na murawie stadionu przed samą sceną, ja miałem blisko, chyba były ustawione takie krzesełka. Jak sobie pomyślałem, że jak ja się spóźniłem, nie byłem na, wpadliśmy na chyba drugą piosenkę czy trzecią, więc mówię, tak, to już tam jest po prostu harmider pod tą sceną. Jakie tam, aby się tylko dostać, nie? Miałem bilety i tak dalej. I ku mojemu zdziwieniu podchodzę, jestem dwa rzędy, czyli w samym tym tyglu, ale moje krzesełko jest wolne, bo po prostu jakby kultura, wiedzą, że ktoś to kupił, to miejsce, nie? Więc nikt tego nie zajął, spóźniony, trafiam na swoje miejsce i taka atmosfera takiej wolności, wszyscy w ogóle tacy szczęśliwi.
0: A my w Radiu Złote Przeboje teraz gramy bardzo osobisty kawałek Janusza Panasiewicza i grupy Lady Punk, Raport Zen. Dajcie głośniej. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Będzie to program Czas Gwiazd o Girls Bandach, więc nie może was zabraknąć.

0: Nosisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Igor Kociubiński, witam bardzo serdecznie i jak zwykle o tej porze zapraszam na weekend z Radiem Złote Przeboje, weekend z programem Tydzień w Wałbrzychu, więc będziemy sprawdzać, co ostatnio ważnego, co ciekawego działo się w mieście i regionie. W tej godzinie z mikrofonem Radia Złote Przeboje odwiedzimy nową siedzibę Wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt.
2: Zwierzęta bytują w boksach, mniejszych lub większych, boksach ogrzewanych, ale z tych boksów każde zwierzę, zarówno psy, jak i koty, mogą wyjść na tak zwaną część zewnętrzną, zagrodzoną, odpowiednio oczywiście zabezpieczoną, i mogą sobie korzystać z tych uroków bytowania na zewnątrz.
1: Dobre wiadomości dla miłośników sportu, bo będzie troszkę o inwestycjach, będzie troszkę o remontach i zmianach w mieście, właśnie w infrastrukturze sportowej.
3: Wałbrzych dostanie 2,5 miliona złotych rządowego dofinansowania na budowę pełnowymiarowego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią.
1: O rowerach też porozmawiamy, a dokładnie o nowych trasach rowerowych, które powstaną w regionie. Inwestuje w tę infrastrukturę z kolei gmina Kamienna Góra, co oznacza, że przed nami otwarcie kolejnych odcinków cyklostrady dolnośląskiej.
4: Zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego.
1: O szczegółach w dalszej części naszego magazynu opowie Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. A zaczynamy od wizyty w miejscu, które dziś można z czystym sumieniem nazwać oazą dla zwierząt. W nowym schronisku spotkałem się z jego kierownikiem Michałem Niewiadomskim.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Przekroczyłem z dużą radością próg nowej siedziby i aż na usta cisnęły mi się słowa, które padły w filmie Kogel Mogel, po tym jak bohaterka wchodzi do pomieszczenia i mówi: Marian, tu jest jakby luksusowo. I luksusowo też troszkę jest tutaj w porównaniu do poprzedniego miejsca, które Państwo zapewne sentymentem darzycie, ale jednak różnica jakości warunków jest duża.
2: Przeskok jest cywilizacyjny tak naprawdę. Tu warto przypomnieć, tak, no koszty inwestycji, gdzie się znajdujemy, to jest około 15 milionów złotych, z czego ogromne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Projektując to schronisko kilka lat temu, tutaj jakby gmina, my, projektant, przyjęliśmy założenie, że no nie chcemy postawić czegoś, co będzie nowe, ale bardzo tanie i tak naprawdę trochę może odstręczające, a i też może sprawiające w przyszłości jakieś problemy. Przyjęliśmy założenie, że no ma być to też obiekt, który ma się wpisywać w taką szerszy projekt rewitalizacji Wałbrzycha, a więc projekt, który będzie też można pokazać, pochwalić się, będzie w jakiś sposób reprezentatywny. Stąd też to wrażenie tej właśnie ekskluzywności, luksusowości. Przede wszystkim no, mamy tutaj jakby pomieszczenia, które są w całości, wszystkie pomieszczenia są w całości ogrzewane dla zwierząt, jak i dla pracowników. Jesteśmy teraz, tutaj znajdujemy się na budynku administracyjno-socjalnym, gdzie mamy już profesjonalnie przygotowane kuchnie dla pracowników, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe, toalety, także dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
1: Czyli komfort pracy wzrósł, jednym słowem.
2: Bardzo wzrósł, no bo tam na starej lokalizacji to różnie z tym było, ale też i komfort bytowania dla zwierząt, bo właśnie przyszliśmy do pomieszczeń dla kotów. Jeszcze na chwilę obecną pomieszczenia puste, bo sezon na koty jeszcze się nie zaczął dla nas w schronisku, ale tak jak tutaj widzimy, przynajmniej my tutaj z panem redaktorem, no są to pomieszczenia w formie takich boksów z możliwością przejścia, ogrzewanych boksów, z możliwością przejścia na część zewnętrzną. I tak właśnie jest zaprojektowane schronisko, że zwierzęta bytują w boksach, mniejszych lub większych, boksach ogrzewanych, takich, gdzie możemy nawet w trakcie siarczystej zimy utrzymać spokojnie temperaturę kilkunastu stopni Celsjusza, ale z tych boksów każde zwierzę, zarówno psy, jak i koty, mogą wyjść na tak zwaną część zewnętrzną, zagrodzoną, odpowiednio oczywiście zabezpieczoną, i mogą sobie korzystać z tych uroków bytowania na zewnątrz, ze słońca. No tu przede wszystkim mamy na myśli oczywiście te miesiące ciepłe, aczkolwiek już doświadczenie pokazuje, że w trakcie zimy niektóre psy, pomimo naszych usilnych, że tak powiem, prób tego, żeby jednak nie przechodziły, to usilnie na zewnątrz wychodziły i wybierały tą część chłodną zamiast tą część ciepłą. Ogrzewanie oczywiście, tutaj słychać niedaleko nas ogrzewanie, oczywiście już pełni ekologiczne, pompy ciepła, więc nie mamy tutaj jakichś spalania ładowanie jakichś paliw, więc wszystko tak stworzone na miarę XXI wieku.
1: Czyli to jest miejsce dla kociaków tylko, czy dla psów też?
2: To jest miejsce dla kociaków i widać to też po tym, że boksy są stosunkowo nieduże. Za chwilę przejdziemy sobie na część dla psów. Te boksy dla psów są 2-3 razy większe, no bo jednak gabarytowo te psiaki są inaczej jakby tutaj skonstruowane, ale zaraz przejdziemy, będziemy opowiadać o następnych częściach.
1: Drapaki są na ścianach, widzę, to już jednoznacznie sugeruje, dla kogo to miejsce jest przygotowane. Ile takich kotów tutaj będzie mogło przebywać sumarycznie?
2: Jesteśmy przygotowani spokojnie, żeby zabezpieczyć bez jakiegoś dużego, powiedzmy, przepełnienia około 80 do 100 kotów. I to nie są wcale takie liczby małe, bo w okresie, kiedy koty trafiają do schroniska, czyli przede wszystkim czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, no my jednorazowo potrafimy mieć po 40, 50, 60 kotów. To jest też okres, kiedy właśnie wtedy akurat ludzie trochę mniej są zainteresowani adopcjami, więc jakby tutaj projektując, tworząc to, przyjęliśmy założenie, że musimy być przygotowani na to, że tych kotów może być więcej. I rzeczywiście statystyka roku 2025 pokazuje, że wbrew pozorom kotów do schroniska trafia więcej niż psów. I jest to problem, z którym, myślę, będziemy się borykać poważniej niż z psami, o których się dużo mówi medialnie i o których się pamięta i znakowania, chipowania i tak dalej, a o kotach troszeczkę się zapomina, a jest to też no, jednak spora grupa zwierząt żyjących jako zwierzęta półdzikie, wolne, bądź po prostu bezdomne. Więc tak, bo tutaj jesteśmy przygotowani. Chodźmy dalej, przejdziemy sobie na część przygotowaną dla psów. Tutaj mijamy właśnie te wszystkie pomieszczenia dla pracowników ogrzewane, no więc pan redaktor wie, był na byłej lokalizacji, więc widzi, jak ogromny jest to przestrzeń. Aby dostać się do psów, musimy przejść sobie przez część centralną schroniska. Ona została tak zaprojektowana, aby tutaj było taka mała architektura, jak to się ładnie mówi, która jeszcze jest w trakcie montażu, bo nadal tutaj jednak odbywają się jeszcze drobne prace poprawkowe, tak, wykończeniowe. Przechodzimy koło wybiegów dla psów. Wybiegi dla psów muszą być w zgodzie z wymogami prawa. One teraz są bardziej skomasowane, bardziej scentralizowane w jednej części. I tutaj sobie rotacyjnie różne psiaki codziennie bytują. A za chwilę wejdziemy na główną halę dla psów. I tam myślę, że słuchacze usłyszą już.
1: Już przedsmak mamy.
2: Jak to wygląda? Dla psów, jak widać, słychać je, szczekają. Tutaj mamy 30 kilka boksów. Normalnie jest cicho, dopiero jak wchodzą ludzie, to się robi głośno. I tak jak opowiadałem, każde zwierzę ma możliwość wyjścia z części wewnętrznej na część zewnętrzną.
1: Tu warunki akustyczne
2: tak,
1: troszkę lepsze.
2: My, jeżeli chodzi o psy, jesteśmy tak w chwili obecnej zajęci w około, myślę, 3/5 naszej takiej przepustowości, więc tak by to już pokazuje, że no, tych psów jednak trochę jest w schronisku, tak? A możemy też spokojnie około 100 zwierząt, 100 psów zabezpieczyć. Teraz przeszliśmy do dużo spokojniejszej części, czyli sala konferencyjna. To jest coś, czym się chwalimy. To jest taka bolączka, tego nie było na starej lokalizacji. A jednak naszym celem statutowym, podobnie jak myślę chyba większości schronisk w Polsce, powinien być, musi być także ta edukacja, więc prowadzenie tych spotkań przede wszystkim z młodzieżą, ale także z osobami dorosłymi, seniorami zainteresowanymi tą tematyką. I tutaj mamy właśnie taką salę konferencyjną, możemy zapraszać szkoły, możemy zapraszać tutaj przedszkola, tutaj robić prelekcje, tutaj pokazywać, bo bardzo, bardzo ważne, myślę, że to jest jeden z takich najważniejszych problemów bezdomności zwierząt w Polsce, jest to, żeby jednak edukować, że jeżeli nie czuję się na siłach, widzę jakieś problemy na horyzoncie, to po prostu nie biorę tego zwierzęcia, a jak już je wezmę, to nie traktuję tego zwierzęcia przedmiotowo, tylko podmiotowo, a tego bardzo, bardzo jednak brakuje w naszym społeczeństwie i to jest, myślę, podstawowy taki problem tej bezdomności. Sala konferencyjna jest, tutaj już kilka nawet spotkań się odbyło, co prawda dojazd do nowego schroniska w Wałbrzychu jest niestety utrudniony, bo tak jak wspominałem, schronisko wybudowane ze środków unijnych, środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale jesteśmy na terenie pogórniczym, bo w ciągu ulicy Beethovena kiedyś w Wałbrzychu funkcjonowały po prostu kopalnie węgla kamiennego i tutaj znacznie więcej się dzieje. Tu jest także budowana baza transportowa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych razem i z główną siedzibą, także ze środków tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i jest przebudowywana właśnie ulica Beethovena na całej swojej długości, także z tych środków, więc dojazd jest jeszcze przez chwilę utrudniony.
1: Jak planujemy, to trzeba uwzględnić czas podróży, czy też prędkość podróży w okolicach 20 km na godzinę max, no ale to taka mała uwaga, bo żeby mogło być lepiej, to przez chwilę musi być trochę gorzej.
2: Jest to szerszy projekt właśnie modernizacji, rewitalizacji całego rejonu Beethovena. Schronisko się ładnie w ten projekt także wpisało. Tutaj właśnie taki apel, jakby chciały nas odwiedzać szkoły, przedszkola, a na przykład nie mają swojego transportu, to także to trzeba wziąć pod uwagę, że jednak trzeba kawałek do nas podejść. Chodniki jeszcze nie są skończone, to jest pewnie kwestia miesiąca, dwóch, kiedy tak naprawdę ta ulica zostanie tak na tyle udrożniona, że będzie można naprawdę w 100% bezpiecznie się przemieszczać.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
1: Teraz krótka przerwa i wiadomości z miasta i regionu, a do tej radiowej podróży po nowej siedzibie schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu, do spotkania z Michałem Niewiadomskim, kierownikiem tej instytucji, wracamy za kilka chwil. A teraz w studiu Radia Złote Przeboje jest już Bogdan Widawka.
3: Witam, zaczynamy od projektu budowy boiska na koronie stadionu na Nowym Mieście. Wałbrzych dostanie 2,5 miliona złotych rządowego dofinansowania na budowę pełnowymiarowego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią. To projekt, który miasto zapowiadało już 5 lat temu. Inwestycja powstanie na koronie modernizowanego na Nowym Mieście stadionu. Dotacja pokryje do 50% kosztów realizacji tej inwestycji. Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło w tym roku łącznie 700 milionów złotych na wsparcie inwestycji szkoleniowych w piłce nożnej. Kwota 300 milionów złotych trafi na budowę 120 pełnowymiarowych boisk w całym kraju. Inwestycja obejmie stworzenie oświetlenia, zaplecza szatniowego i infrastruktury parkingowej. Prace budowlane mają potrwać do przyszłego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakończą się w tym samym czasie co opóźniony remont głównego obiektu tuż obok. Miasto budowę boiska w tym miejscu zapowiedziało 5 lat temu. Wtedy koncepcja zakładała też budowę tuż obok skateparku. Prezydent Wałbrzycha przekonuje, że projekt na ten obiekt też jest, a miasto będzie chciało go w przyszłości zrealizować. W ciągu ostatnich lat w ramach tej inwestycji ogrodzono jedynie za kilka milionów złotych cały teren, a pisał o tym dziennik Wałbrzych.pl. Trwa budowa nowego budynku H specjalistycznego szpitala imienia dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, realizowanego w nowoczesnej technologii modułowej. To jedna z najbardziej nowoczesnych inwestycji medycznych realizowanych obecnie w naszym regionie. Powstający budynek będzie służył najmłodszym pacjentom i pacjentom onkologicznym, zapewniając nowoczesne i komfortowe warunki leczenia. Pisał o tym szeroko wałbrzyszek.com. Co drugi sklep i zakład usługowy niewłaściwie podaje nam, klientom, ceny. To wynik akcji Inspekcji Handlowej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urzędnicy ukarali setki sklepów, ale też apelują do klientów, by zwracać uwagę na to podczas codziennych odwiedzin sklepów i zakładów usługowych. Więcej o tym nasza reporterka.
5: Inspektorzy sprawdzali duże sieciowe sklepy, ale też te mniejsze osiedlowe, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych, podobnie z zakładami usługowymi, fryzjerami, mechanikami. Wyniki są podobne, co druga placówka ma problem z właściwym podawaniem cen.
6: Braku informacji o cenie produktu lub usługi, braku cenników, a także niewłaściwego oznaczania promocji.
5: Jak mówi mi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwłaszcza chodzi o podanie najniższej ceny w ciągu 30 dni przed obniżką.
3: Relacjonowała Grażyna Wiatr. Większość przedsiębiorców poprawiła się podczas kontroli, ale blisko 1000 z nich nie uniknęło mandatów. Tłumy na ulicach, rozświetlone zabytki, industrialne przestrzenie tętniące muzyką i sekrety historii odkrywane pod osłoną nocy. Tegoroczna Noc Muzeum w Wałbrzychu przeszła do historii jako absolutnie rekordowa. Dużo miejsca temu wydarzeniu poświęca portal wałbrzych24.com. Są też zdjęcia. Kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, dziękuję za uwagę. Wracamy do Igora Kociubińskiego.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: I do naszego radiowego spaceru po nowej siedzibie Wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt po tym miejscu oprowadza jego kierownik Michał Niewiadomski.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Coś, czym też się możemy pochwalić, bardzo fajna rzecz, to są drobne, niby drobne rzeczy, a nas bardzo cieszą, tak? Pan redaktor widzi pralki przemysłowe, dwie pralki przemysłowe, każda o załadunku 20 kg, dalej dwie suszarki przemysłowe. My jako schronisko zużywamy bardzo dużo, kocy, posłań, no zwierzęta, psy i koty różnie zachowują tą swoją higienę, niektóre po prostu jej nie zachowują. Na starej lokalizacji no praliśmy to wszystko w małych, zwykłych pralkach, te pralki no nie wytrzymywały po prostu takiego naporu, tak ciężkich rzeczy. Teraz mamy profesjonalny sprzęt, który sprawdza się idealnie, więc możemy te duże, ciężkie koce, legowiska na spokojnie przepierać, suszyć w suszarkach. No niby nic wielkiego, a jednak bardzo, bardzo, bardzo rzecz przydatna.
1: Różnica zauważalna gołym okiem, państwo tego nie widzicie, ale kształt pralki ma owszem suszarki też, natomiast jest kilka razy większe po prostu.
2: Dokładnie tak, ludzie nadal nas pytają, czy my potrzebujemy, bo przecież na łokietka zbieraliśmy regularnie, koce, narzuty, pledy. Ludzie pytają, czy tego potrzebujemy. Owszem, potrzebujemy nadal, bo nie zawsze pewne rzeczy, nawet tutaj nie jesteśmy w stanie ich wyprać, no bo jeżeli coś jest bardzo mocno zabrudzone, czy wprost rozgryzione, bo niektóre psy czy koty no po prostu taki mają sposób spędzania wolnego czasu, czyli po prostu rozgryzają, rozdrapują. Wtedy oczywiście to wyrzucamy, nie? Więc nadal to zbieramy. Zbieramy także kołdry. Na łokietka ich raczej nie przyjmowaliśmy, bo po prostu nie było jak ich wybrać. Natomiast tutaj kołdry możemy przyjąć. Nadal jakby nie celujemy za bardzo w poduszki, bo tego po prostu nie dajemy. Z tego żadnego pożytku dla nas nie ma.
1: Będzie więcej sprzątania tylko.
2: Będzie więcej sprzątania, no po prostu zostanie to rozgryzione, zostanie to gdzieś tam zdemolowane i oprócz takiego tradycyjnego przemycia podłogi, no to jeszcze trzeba wyzbierać. No oczywiście tutaj pan redaktor też widzi, wspominałem o tej ekologii, to jest bardzo ważny element tego projektu, pompy ciepła, ale także panele fotowoltaiczne, moc instalacji prawie 40 kW, 50 kW i rzeczywiście one produkują trochę tego prądu.
1: Czyli jesteście państwo samowystarczalni już?
2: No, takiego poziomu to jednak nie osiągniemy, aczkolwiek rzeczywiście może pojawić się, z czym pewno wiele posiadaczy paneli gdzieś ma pewien problem, może pojawić się sytuacja, że w okresie silnej pracy paneli no, produkcja będzie większa niż zużycie, mówiąc krótko, no bo tutaj jednak wiadomo, że przede wszystkim zużywamy więcej energii w okresach zimowych, wtedy kiedy pompy ciepło muszą pracować mocniej, wtedy z kolei panele produkują mniej. Mamy jakiś pomysł, gdzieś tam ciągle coś tutaj kombinujemy, jak to zrobić, żeby jednak tej energii jak najwięcej komasować u nas, a nie oddawać. No każdy, kto ma, wie, że lepiej jednak jest ta autokonsumpcja jest wskazana, tak? Najbardziej. No widać także przyrządy właściwie to są, nie przyrządy, to są akcesoria dla psów, a więc mostki aktywizacyjne, tunele aktywizacyjne, huśtawki. My to jeszcze montujemy. To jest także element tej inwestycji. Chodzi o to, żeby tutaj wyprowadzając psy na spacer, one mogły sobie także skorzystać z takiej formy zabawy, no, której na starej lokalizacji oczywiście nie było. Spacery odbywają się nadal, tak jak odbywały się na łokietka. Zapraszamy codziennie, także w soboty, w niedzielę, w godzinach otwarcia. Było jakieś takie trochę taki niepokój, konsternacja, czy tu będzie gdzie chodzić z tymi zwierzętami. No jak się okazuje, jest gdzie chodzić.
1: Kwestia kreatywności.
2: Mamy nawet takiego pana, tutaj wspomnę, jak pan redaktor podejdzie, pan Andrzej, taki nasz stały wolontariusz, który odwiedza nas codziennie. Już go nie ma, bo wrócił do domu na obiad, ale jak się przyjrzymy, to może będzie widać, pan Andrzej wytycza tu ścieżki, tam gdzieś na szczycie.
1: Ach, wydeptane.
2: Zawiesił flagę czerwoną.
1: Jest, powiewa. W oddali widać.
2: Ona właśnie tam jest specjalnie wytycza, którą trasą ma się udawać dalej, żeby te trasy tutaj jednak wydreptywać, nie?
1: Ale poziom nachylenia terenu taki mało zachęcający na początku. To już chyba dla wytrwałych opcji.
2: Pan Andrzej jest emerytem, od razu powiem, więc dla chętnego Nic trudnego. Natomiast nie, oczywiście ta ścieżka będzie wytyczona takim zygzakiem. Nie będziemy się wbijać, bo otaczają nas z jednej strony hałdy, tereny zrekultywowane, zalesione. Oczywiście nie będziemy tutaj szli tak centralnie, wprost, bo nachylenie jest ogromne. Będzie takim zygzakiem sobie ta trasa gdzieś tam przebiegać. Więc no, wszystkie trasy ktoś musiał kiedyś wydreptać, musiał gdzieś kiedyś stworzyć, przecież ich nie było. Więc takie to jest zadanie dla naszych tutaj wolontariuszy, którzy wyprowadzają nasze zwierzęta na spacery.
1: Ja nie jestem pewien, czy było nas słychać w jednym z pomieszczeń, gdzie były psiaki, więc może powiedzmy, jak ten stan aktualnie na dziś wygląda, ile takich zwierzaków jest u was teraz?
2: No, w chwili obecnej może zaczniemy od kotów. Kotów, tak jak powiedziałem, to nie jest sezon na koty, on dopiero przed nami. W chwili obecnej kotów mamy na stanie około 10, można powiedzieć. 10, w tym kilka na domach tymczasowych.
1: Chciałoby, żeby tak zostało.
2: No chcielibyśmy tak było, ale doświadczenie niestety statystyczne pokazuje, że ten okres jest przed nami i na pewno te koty będą trafiać. I tak jak powiedziałem wcześniej, dużo się mówi o tym w przypadku schronisk, w przypadku bezdomności, o psach, a moim zdaniem trochę pomija się, bagatelizuje problem kotów. To jest problem, który wymaga na pewno także dobrego uregulowania prawnego, bo jest tak naprawdę w ogóle nieuregulowany w naszym kraju. No, zobaczymy, co przyniesie czas. Psów mamy około 45 w chwili obecnej i tak jak wielokrotnie mówiłem, powiem po raz kolejny, nieważne jest jednak wbrew pozorom liczba tych zwierząt, bo niby to nie jest dużo 45, tylko jakie to są zwierzęta. No i my właśnie jesteśmy w schronisku tym, że to są w zdecydowanej większości psy w jakimś zakresie trudne adopcyjnie. Albo psy stare lub starsze mocno, takich, których już mało osób poszukuje, albo psy po przejściach, więc w jakiś sposób wykazujące zachowania, które no mogą obniżać tą chęć adopcji, czyli mogą psy, które gdzieś tam mogą się trochę bardziej stresować, mogą nawet jakieś zachowania agresywne w pewnych sytuacjach pokazywać, lub jakiś lęk separacyjny. No to są takie zwierzęta. Wzrosła nam liczba z adopcji, gdzie zwierzę wraca po prostu z tej adopcji. To są trudne psiaki i one, ludzie poszukują zwierząt takich prostych adopcyjnie, czyli taki pies, który będzie wszystkich kochał, będzie reagował na te wszystkie polecenia, komendy. Takich zwierząt w schronisku za dużo nie mamy. To są jednak zwierzęta, które wymagają trochę więcej uwagi, trochę więcej czasu. No i obserwujemy niestety te zwroty.
1: Czyli decyzja musi być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem do tego.
2: Trzeba sobie zdać sprawę, no, że zwierzę w schronisku, no to ono najczęściej jest jednak po jakichś tam przejściach. My o tym mówimy, gdzieś tam staramy się na to zwrócić uwagę. No ludzie często bagatelizują to. Myślą, że to zwierzę jak pójdzie do domu, jak opuści mury schroniska, to ona w ramach takiego jakby podziękowania, w ramach takiego jakby będąc wdzięczne, no będzie takie dorany przyłóż, będzie idealne. Tak niestety nie jest. No i często niektórzy oczywiście podejmują jakąś pracę i przynosi ona jakiś efekt i później chwalą się, że udało się, że jest fajnie, no ale czasami no niestety te zwierzęta wracają i my to obserwujemy na co dzień. Więc jak odbieramy po raz kolejny telefon, że szukam psa niedużego, młodego i taki, który kocha wszystkich i wszystkie inne zwierzęta, patrz, koty, chomika i rybki, no to mówimy wprost, że u nas to takich zwierząt po prostu nie ma, niestety. Nie ma, takich zwierząt po prostu nie ma. Trzeba trochę więcej, że tak powiem, tutaj siły i wysiłku włożyć w to. O, chociażby właśnie mija nas typowy reprezentant schroniskowy, pies o imieniu Milo, no pies po prostu już dużo zaawansowany wiekiem. No takich psiaków za bardzo nikt nie szuka i pewnie Milo będzie z nami dłużej niż krócej.
1: Ale z błyskiem oka i merdającym ogonem, bo spacer, więc perspektywa bardzo przyjemna i tej perspektywy wszystkim psiakom życzymy, żeby takich okazji do spacerowania z mieszkańcami było jak najwięcej. No i Państwa zapraszamy przede wszystkim. Chyba słuchacze Radia Złote Przeboje zostawię, czy też zostawimy z taką refleksją, nie wiem, czy pan ją podziela, ponieważ ja odwiedzając różne schroniska, mając świadomość jednak ogromnego wkładu i wielu działań pracowników, żeby było dobrze, żeby zwierzakom było lepiej, to często opuszczając mury, czy przebywając w tychże murach, miałem poczucie takiej smutnej, przygnębiającej rzeczywistości, jeśli chodzi o otoczenie, estetykę. Cyferki być może nie napawają optymizmem, ale zdecydowanie optymizmem napawa to miejsce, w którym jesteśmy, bo jest nowocześnie, jest przyjemnie, jest komfortowo, także dla zwierzaków. Więc wszystkich tych, którzy nie byli, zapraszamy, żeby odwiedzili, żeby sprawdzili, że może być przyjemnie.
2: Jak najbardziej. Ważna tylko informacja, śledzić nasz profil na Facebooku, naszą stronę internetową. No, ja też tak jeszcze tak właśnie odnosząc się do słów pana redaktora, no my tu jesteśmy tak naprawdę domem dla tych zwierząt, nie ma co ukrywać. nawet dzisiaj taką refleksję z pracownikami mieliśmy. Myślę, że dla połowy psów, które przebywają w schronisku, my tak naprawdę będziemy domem do końca tak naprawdę ich życia, jak nie więcej dla połowy. A niektóre z nich, bo były przecież w adopcji i wróciły, to czasami odnosimy wrażenie, że one chyba specjalnie tak się zaczynają źle zachowywać.
1: Przywiązały się do was.
2: Po to, żeby tutaj wracać i tutaj tak naprawdę odżywają i te zachowania znikają, więc no jest to jakaś taka refleksja, no że jakby nie patrzeć, jesteśmy dla nich jednak domem, tak? A dla niektórych to jesteśmy domem już od wielu, wielu lat, dla tych, które tutaj mijaliśmy nawet z psów.
1: Na szczęście po przeprowadzce zwierzaki w wałbrzyskim schronisku mają dużo, dużo lepsze warunki. Oczywiście trzymam kciuki za to, żeby podopiecznych było jak najmniej. No i na to wpływ macie oczywiście wy sami, wszystkich mieszkańców Wałbrzycha. Zachęcam gorąco do odwiedzenia tego miejsca. Być może do adopcji jego podopiecznych, a po nowej siedzibie, przypomnę, oprowadzał kierownik schroniska Michał Niewiadomski.
0: Ciekawe wydarzenie w Wałbrzychu.
1: A teraz czas na wakacyjne plany, bowiem poznaliśmy datę kolejnej odsłony festiwalu Art Cup, który po raz kolejny, po raz drugi już odbędzie się w Wałbrzychu 29 i 30 sierpnia. Zaprasza marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
7: Szanowni Państwo, to już drugi rok drugiej edycji Mistrzostw Jeździeckich Art Cup z inicjatywy pana przewodniczącego Jerzego Pokoja, pana Gandrzeja Sałackiego. 29-30 sierpnia to jest ten czas, kiedy na Zamku Książ przy Stadzie Ogierów Książ będzie wydarzenie, które zjednoczy, zintegruje, ale też przyciągnie największe gwiazdy polskiego filmu, polskiej kultury, które z jeździectwem są na co dzień, które będą się zmagały, które będą rywalizowały. Trudno wyobrazić sobie lepszą scenerię, lepsze miejsce niż Dolny Śląsk, niż Zamek Książ, niż miasto Wałbrzych. Tamto wydarzenie będzie przyciągało nie tylko artystów, nie tylko miłośników, pasjonatów jeździectwa.
1: Do udziału w tej imprezie zachęca także Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
8: Szanowni Państwo, ja tylko mogę powiedzieć w ten sposób, że strasznie się cieszę, że dochodzimy już do drugiego etapu, że rozpoczynamy cykl tych przepięknych zawodów książu na terenie Dolnego Śląska, za co dziękuję marszałkowi i Państwu Sałackim, że zechcieli skorzystać z tego miejsca, z naszego wsparcia i myślę, że to już będzie biegło przez lata.
1: Zapraszają także organizatorzy Andrzej i Aneta Sałatce.
9: Może ja zacznę od spraw takich mocno technicznych. Chciałem powiedzieć, że Mistrzostwa będą gwiazd odbywały się w czterech konkurencjach jeździeckich. To są skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, western i powożenie. I część z tej rzeszy gwiazd, aktorów uczestniczą w rozdzielonych tych konkurencjach, ale również mamy bardzo znane postacie, które przyjeżdżają też do nas i kibicują. Na przykład Daniel Olbryski, na przykład Emilia Krakowska. W tym roku będzie również wielka rzecz, to są 28 mistrzostwa, o których z tą wielką sprawą powie Aneta, żona moja, a my oczywiście, mając na uwadze też mieszkańców, powrót do natury, kwestię piknikową, serdecznie zapraszamy do Książa, raz na benefis, o którym zaraz powiemy, a dwa w zmaganiach tych jeździeckich na benefis będzie pod Zamkiem Książu, natomiast zmagania jeździeckie będą na terenie Państwowego Stada Ogierów w Książu.
10: Co najważniejsze, impreza odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, 29 i 30 sierpnia. Bardzo ważnym wydarzeniem będzie benefis pana Andrzeja Seweryna, który w tym roku obchodzi 80. urodziny. To będzie taka wisienka na torcie, a oprócz pana Andrzeja Seweryna będziemy jak co roku gościć plejadę gwiazd. Co roku zapraszamy oprócz stałych bywalców nowych artystów i w tym roku zaszczyci nas Tomasz Kot, Dawid Ogrodnik, Wojciech Mecwaldowski, no i oczywiście Katarzyna Dobor, matka chrzestna naszej imprezy i jej główna organizatorka, Sonia Bochosiewicz, mnóstwo gwiazd, pani Emilia Krakowska, także bardzo gorąco zapraszamy.
0: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Zatem Art Cup w

0: ale też pewnie dla gości, bo te inwestycje i te zmiany można też rozpatrywać w kategorii takiej formy zaproszenia właśnie tutaj do nas. A mówimy o nowych trasach rowerowych, które się pojawiają. No właśnie, zdradźmy więcej szczegółów. Cóż to za inwestycje?
1: No zapewne pan redaktor zapyta o nową infrastrukturę rowerową, którą tak naprawdę przygotowujemy do etapu już inwestycyjnego, ponieważ od kilku lat funkcjonuje już bardzo popularna i bardzo dobrze odbierana ścieżka rowerowa na nieczynnej od lat linii kolejowej 330 na odcinku Kamienna Góra Krzeszów Okrzeszyn. Pierwsze 8 kilometrów na odcinku osiedle Antonówka, Kamienna Góra, Krzeszów, tak jak powiedziałem, od kilku lat funkcjonuje i cieszy się bardzo dużą popularnością, zarówno dla rowerzystów, jak i dla spacerowiczów, dla rolkarzy, osób biegających. Generalnie jest to pierwsza taka infrastruktura cywilizowana w naszej gminie i w powiecie, która stała się takim centrum rekreacyjnym, bardzo popularnym. No i zdecydowaliśmy się przedłużyć ten odcinek w kierunku Chełmska Śląskiego. Dokładnie chodzi o 6-kilometrowy odcinek od Krzeszowa do Chełmska Śląskiego. Jesteśmy na etapie finalizowania etapu dokumentacji. No i szykujemy się już do etapu ogłaszania przetargu, który no mam nadzieję, że pod koniec tego roku nastąpi.
0: To bardzo cieszy, ale jak wiadomo, to nie są tanie rzeczy.
1: Tak, no to nie są tanie rzeczy, przyjmuje się i mamy takie doświadczenie, że szczególnie na tej infrastrukturze byłej kolejowej, która jest dosyć trudną infrastrukturą, przyjmuje się, że za kilometr ścieżki no, trzeba zapłacić około nawet miliona złotych, bo tutaj nie tylko przygotowanie podbudowy, ale też wyczyszczenie tych rowów bardzo głębokich, infrastruktury wzmacniającej samą ścieżkę i też wzdłuż tej ścieżki prowadzone są w przeważającej większości też bariery zabezpieczające przed jakimiś upadkami, więc no, jak łatwo policzyć, 6-kilometrowy odcinek może kosztować 5-6 milionów złotych, no ale to rzeczywiście, gdyby nie środki zewnętrzne, no to gmina, szczerze trzeba sobie powiedzieć, nie byłaby w stanie zrealizować takiego przedsięwzięcia, a ten nasz odcinek ścieżki rowerowej jest priorytetowy dla projektu dolnośląskiego, czyli cyklostrady dolnośląskiej. Odcinek ścieżki kamiennej, tak zwanej też o charakterze międzynarodowym, bo to zmierza też w stronę Republiki Czeskiej, jest zapisany w strategii, więc myślę, że tutaj z tego źródła finansowania będziemy w dużej części finansować to zadanie.
0: O zakresie prac już pan wspomniał troszeczkę, ale myślę, że warto za te kulisy zajrzeć. Co dostaniemy na koniec? Bo lista działań jest oczywiście długa, ale co będzie tym efektem końcowym, jeśli chodzi o standard, jeśli chodzi o możliwości dla rowerzystów?
1: No myślę, że to jest bardzo wysoki standard, bo w większości naszej gminie jest bardzo dużo tych ścieżek rowerowych. Zazwyczaj są one poprowadzone po drogach leśnych, po drogach polnych, śródpolnych, natomiast tutaj mówimy o standardzie drogi asfaltowej o szerokości 3 metrów plus po pół metra pobocza z każdej strony, czyli no łącznie 4 metry. Bardzo, jeśli chodzi o ten standard, wysoka infrastruktura, która no umożliwia, tak jak powiedziałem, też i jazdę na rolkach, nartorolkach i różnego rodzaju inne aktywności. I co nam to daje? Przede wszystkim nam otwiera kolejne części, kolejne miejscowości naszej gminy, ponieważ ten ruch poprowadzony zostanie właśnie w kierunku kolejnej dużej atrakcji w naszym powiecie, czyli Chełmska Śląskiego. Natomiast dalsze odcinki otwierają tak naprawdę na Republikę Czeską naszych mieszkańców, ponieważ gdyby kolejny etap tej ścieżki został prowadzony w kierunku na przejście graniczne w Libnej, no to tak naprawdę pięknie nam się otwiera ta ścieżka rowerowa na Skalne Miasto w Czechach. No to już nie muszę mówić, jaka to jest atrakcja. I ta atrakcja tak naprawdę nam łączy Kamienną Górę, Krzeszów i właśnie tą no, piękną skalną atrakcję w Czechach.
0: Potrzeby są duże. Cieszy to, że ten progres jest zauważalny i że również gmina Kamienna Góra w

0: Proces rozwijania cyklostrady dolnośląskiej się angażuje, ale jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, chcielibyśmy więcej, więc ja też o potrzeby, marzenia czy wizje chciałem zapytać, jeśli chodzi o rozwój tej sieci tras rowerowych w przyszłości.
1: No to tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że takim naturalnym partnerem czy partnerami do rozwijania tych ścieżek rowerowych będzie sąsiadująca z nami gmina Lubawka, no i przygraniczne gminy czeskie. Jest to idealny temat na projekt transgraniczny, który by połączył te ścieżki rowerowe po stronie czeskiej i polskiej. Natomiast to jest tylko część naszej gminy, to jest ta część zachodnia, a połowa druga naszej gminy, czyli część wschodnia, znajduje się w regionie górskim i podgórskim, w rejonie bezpośrednio znajdującym się w parku Rudawskim, Parku Krajobrazowym. To są wspaniałe miejscowości, pewnie znane: Czarnów, Rędziny, Raszów, Skalnik, najwyższy szczyt Rudaw Janowicki znajduje się na terenie naszej gminy. No i pomysł na tą górską i podgórską część naszej gminy jest właśnie taki, aby stworzyć tam kilka tras MTB. Tutaj gmina Kamienna Góra współpracuje ściśle, jest członkiem Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety. Nie dalej jak miesiąc temu otwieraliśmy wspólnie z MTB Strefa Sudety, otwieraliśmy sezon rowerowy w Kochanowie, w naszej gminie. No i doszliśmy do takiego porozumienia wspólnego, że kolejnym etapem naszej współpracy będzie stworzenie kilku takich pętel w Rudawach Janowickich, które też mają ożywić turystycznie naszą gminę, ale z drugiej strony przygotowujemy się na stworzenie infrastruktury wokół góry Wielka Kopa, na której już niedługo ma powstać wieża widokowa.
0: No właśnie, to kolejna atrakcja, do której pewnie za chwilkę jeszcze wrócimy. Natomiast ja chciałbym zapytać jeszcze o tę trasę, o której mówimy aktualnie, bo jak sam pan wspomniał, i też domyślam się, że konstruowanie, budowanie nowego odcinka to zawsze jest wyzwanie, ale wydaje się być podwójnym, jeśli mówimy tutaj o dawnej linii kolejowej, to może generować jakieś dodatkowe utrudnienia czy też koszty. A jak to się przekłada na terminy? Kiedy możemy spodziewać się efektów tych działań?
1: No ja myślę, że końcówka tego roku to jest ten czas, w którym będziemy próbować wyłaniać wykonawcę, czyli to będzie przetarg, który zapewne potrwa miesiąc lub dwa. My mamy już pewne doświadczenia, ponieważ tak jak powiedziałem, pierwszy odcinek już powstał kilka lat temu. Wiemy o tym, czego się wystrzegać i jakie też, jakich też błędów nie popełniać z pierwszego tego etapu. Te doświadczenia są dla nas bezcenne. Myślę, że przyszły rok to będzie tym rokiem, w którym prace się rozpoczną. Tak jak powiedziałem, dokumentacja jest na etapie finalnym. Myślę, że w ciągu półtora roku będziemy mówić o oddanej inwestycji już do użytku.
0: Czyli okolice 2027 możemy celować powoli 28.
1: Tak, jeśli mówimy o tym odcinku właśnie Krzeszów, Chełmsko-Śląskie.
0: Jasne. Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra, jest z nami, przypominam, i do tego spotkania my w Radiu Złote Przeboje wrócimy po krótkiej przerwie. Bądźcie z nami.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
0: Aquazdrój Wałbrzych wraz z Fundacją The Sport zapraszają mieszkańców na bezpłatne treningi biegowe przygotowujące do biegu nocy letniej, który odbędzie się w sobotę 20 czerwca tego roku. Spotkania kierowane są zarówno do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem, jak i dla tych, którzy biegają regularnie. Treningi odbywać będą się w każdy poniedziałek o godzinie 19, a biegacze wystartują spod Aquazdroju. Celem treningów jest przygotowanie uczestników do biegu nocy letniej, poprawa kondycji oraz promowanie aktywnego stylu życia. Udział w zajęciach nie wymaga wcześniejszego doświadczenia biegowego. Treningi mają być okazją do stopniowego budowania formy, zdobywania motywacji oraz wspólnego spędzania czasu. Te treningi, spotkania są bezpłatne i otwarte dla wszystkich, a poprowadzą je sportowcy z Fundacji The Sport, która organizuje Bieg Nocy Letniej 2. Nie są wymagane zapisy. Wystarczy przyjść na start przygotowanym adekwatnie do warunków pogodowych i zacząć biec.
2: Ciekawy Wałbrzych.
0: Fanów Orientu i egzotyki zapraszam na Zamek Książ. Tam zagościło ostatnio samurajskie miecze. To dla nas ogromny zaszczyt, że możemy zaprezentować Polakom w tak pięknym miejscu, jakim jest Zamek Książ w Wałbrzychu, tak ważny element historii, kultury i tożsamości Japonii, jakim jest artystyczny miecz. Technologia ich wykonania nie zmieniła się od ponad 1000 lat, wyjaśnia Hiroshi Kojima, nadworny kowal cesarza Japonii. Unikatowa kolekcja polskiej sekcji Towarzystwa Zachowania Artystycznego Miecza Japońskiego będzie pokazywana w Zamku Książ do końca tego roku. Ostatnie niedzielne spotkanie rozpoczęło się połączeniem internetowym z Japonią. Przybyłych do Zamku Książ, gości wernisażu nowej odsłony gabinetu osobliwości, przywitał licencjonowany kowal cesarstwa Japonii, wspomniany pan Hiroshi Kojima. Na wystawie przez najbliższe pół roku zobaczyć można m.in. katanę z XVI wieku. Ikoniczny typ miecza używany w epoce Sengoku z atrybucją Bizen Kiyomitsu. Wakizashi Kaneye, wykonany przez kowala Takeda Shingena, a także wakizashi chłopięce z oprawą z bawiącymi się psami. Ponadto w książu można oglądać miecze tanto typu Yoroi Shoshi, służące do przebijania zbroi, oraz tanto z XIV wieku, wybitnej jakości z epoki Muromachi. Sporo skomplikowanych nazw, jeśli więc nie jesteście znawcami tematu i ciężko wam sobie te eksponaty wyobrazić, to tym bardziej warto znaleźć chwilę, by zajrzeć do Zamku Książ i zobaczyć je na własne oczy. Wystawę uzupełniają drzeworyty Yoshitoshiego ze słynnej serii 100 widoków Księżyca. Wyjątkowe przedmioty wypożyczyli do książa Marta Kędziora Nowaczek oraz Paweł Nowaczek, założyciele polskiej sekcji Towarzystwa Zachowania Artystycznego Miecza Japońskiego. Sztuka Japonii skupiona jest na ulotnych emocjach i wrażeniach przy nieustannym uznaniu prymatu natury jako genezy kultury, co doskonale odzwierciedla minimalistyczny design obecny w każdej sferze życia, wyjaśnia Marta Kędziora Nowaczek. Ostrze miecza japońskiego można kontemplować godzinami. Odbijające się na nim światło wzbudza różne zjawiska optyczne. Zobaczymy na nim linię horyzontu, góry czy słoje drzewa. Na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, kto i kiedy wykuł dany miecz, dodaje Paweł Nowaczek. Otwarty w czerwcu ubiegłego roku gabinet osobliwości w Zamku Książ to jedyna wystawa stała, która ciągle się zmienia. Powrót do zamku po ponad 80 latach oryginalnych barokowych witryn hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga stał się podstawą do podjęcia dialogu z jego historyczną kolekcją osobowości, naturaliów, przyrządów naukowych i dzieł sztuki. Jak mówią twórcy, gabinet osobliwości to nie jest zwykła wystawa. To doświadczenie, które przenosi w czasie w świat XVIII-wiecznego gabinetu hrabiego Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga, który należał do najwybitniejszych panów na Książu, a zarazem pozwala spojrzeć na zamek oczami dawnych kolekcjonerów osobliwości. Ludzi, którzy widzieli świat jako miejsce pełne cudów i tajemnic. Ta przestrzeń była kiedyś miejscem elitarnym. Gabinet był dostępny dla nielicznych. Zniszczony podczas wojennej zawieruchy, przez dekady istniał tylko w przekazach i dokumentach. Dziś jego duch powraca i jest bardziej intrygujący niż kiedykolwiek, bo cały czas się zmienia. Wystawa została zaprojektowana tak, by pobudzić ciekawość i zatrzymać na chwilę w innej epoce. Wędrując między eksponatami, poczujemy się jak odkrywcy, badacze i goście wyjątkowego, arystokratycznego salonu pełnego nieznanych historii. To propozycja zarówno dla miłośników dawnych epok i sztuki, jak i dla tych, którzy szukają czegoś nietypowego z nutą tajemniczości i przygody. Do tworzenia razem z nami tej fascynującej opowieści o naturze, kulturze i nauce zapraszamy kolekcjonerów z całego kraju. Za nami czwarta już odsłona tej ekspozycji, mówiła kuratorka wystawy Katarzyna Sielicka.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: Teraz jednak wracamy do spotkania z naszym gościem. Przypomnę, jest nim Patryk Strauss, wójt gminy Kamienna Góra. Rozmawiamy o nowych trasach rowerowych, o rozwoju cyklostrady dolnośląskiej w tym regionie i nowych propozycjach dla miłośników aktywności w Kamiennej Górze i okolicach.
2: To warto wiedzieć.
0: To jedna z ważniejszych informacji. Dotknęliśmy tematu też turystyki, bo różne rodzaje turystyki na Dolnym Śląsku się pojawiają. Ruszamy szlakiem kulinarnym. Inni wybierają te trasy, które związane są z górami, ale ostatnio cieszące się popularnością szlaki wiodące trasą wież widokowych, no właśnie, cieszą się dużą popularnością i również w tej materii możemy się pochwalić. Wielka Kopa o taką wieżę się wzbogaci. Cóż to będzie za inwestycja?
1: Mam nadzieję, że Wielka Kopa, czyli czwarty najwyższy szczyt Rudaw Janowickich, 871 metrów nad poziomem morza, wróci tak naprawdę na mapę tych wzniesień, które ponownie na nich stanie wieża widokowa, ponieważ przed 1945 rokiem na Wielkiej Kopie była taka wieża, co prawda kilkunastometrowa, drewniana, ale ona nie przetrwała próby czasu. Chcemy ten fakt zmienić. Jest już dokumentacja też techniczna, która przewiduje postawienie dokładnie w tym samym miejscu, w tym pierwotnym miejscu na samym szczycie Wielkiej Kopy nowej konstrukcji, konstrukcji metalowej, konstrukcji trwałej, prawie 30-metrowej. Tutaj autorem tej koncepcji czy całej dokumentacji jest jedna z najbardziej znanych i cenionych w tym kontekście firma Izba z Wrocławia. Ja tylko powiem, że to oni właśnie projektowali wieżę widokową na Trójgarbie, czy w centrum Wałbrzycha i wiele, wiele innych. Także cały projekt powstał z wielkim poszanowaniem dla natury, bo zależy nam na to, żeby ta wieża wkomponowana była idealnie w tą przestrzeń, a gdyby tak się stało, byłaby to pierwsza wieża widokowa w całym powiecie kamiennogórskim.
0: No to najważniejsze pytanie, kiedy te linie horyzontu z wysokości będziemy mogli zobaczyć?
1: No tutaj powiem szczerze, że jestem zdeterminowany, jeśli chodzi o powstanie tej wieży widokowej, bo jej losy nie miały dużo szczęścia. Pozyskiwaliśmy, aplikowaliśmy bez powodzenia kilkukrotnie o źródła zewnętrzne. Udało nam się dopiero za trzecim razem i tu rzeczywiście mamy już pieniądze na koncie z programu rządowego dla gmin górskich. Aktualnie finalizujemy już pozwolenie na budowę, więc to jest już etap bardzo zaawansowany. Też końcówką roku, tak jak w przypadku ścieżek rowerowych, w końcówką roku ogłaszamy przetarg, więc myślę, że to już jest bliżej niż dalej. Trudno mi powiedzieć, jak długo potrwają prace nad tą wieżą. Myślę, że rok czasu musimy sobie na to poświęcić, bo musimy zwrócić uwagę, że to jest jeszcze trudniejsza infrastruktura niż ścieżka rowerowa, z trudnym dojazdem dla wykonawców. No i rzeczywiście też sama praca powstaje w terenie leśnym, więc to wymaga dużego przygotowania. Myślę, że dopiero 2028 to jest ten termin, w którym realnie możemy mówić o udostępnieniu nowej wieży widokowej dla turystów.
0: To póki co musimy się uzbroić w cierpliwość, ale jak Państwo słyszycie, czekać będzie warto. Tym bardziej, że z samym powstaniem wieży wiąże się też rozwój tej infrastruktury rowerowej, więc nie tylko na taką wycieczkę po to, by zobaczyć panoramę okolicy, będziemy mogli się wybrać, bo ta inwestycja też generuje rozwinięcie tych tras rowerowych i tutaj z naciskiem na tych, którzy celują w MTB.
1: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że należy zwrócić, że sama Wielka Kopa już budzi zainteresowanie. Informacje medialne na temat właśnie tej wieży widokowej już spowodowały zwiększenie tego ruchu turystycznego. Już ludzie oglądają i przyzwyczajają się do tego miejsca, bo można oglądać jeszcze artefakty po pozostałościach tamtej wieży, ale z drugiej strony należy pamiętać, że Wielka Kopa i ta wieża widokowa jest w bezpośrednim sąsiedztwie z bardzo dużą atrakcją na Dolnym Śląsku z kolorowymi jeziorkami w Wieściszowicach i połączenie tutaj tych dwóch produktów turystycznych będzie taką dźwignią, jeśli chodzi o rozwój turystyczny na ziemi kamiennogórskiej.
0: Czyli co, stawiamy na turystykę i przyciąganie jeszcze większej liczby gości niż dotychczas. No i chyba taki tryb, w którym będziemy intensywniej zachęcać do tego, by poznawać te nasze najbliższe okolice, bo nie trzeba jechać na drugą stronę Polski, żeby zobaczyć coś ciekawego, żeby skorzystać z atrakcji, bo mamy też je tutaj. A nie zawsze myślimy o tym w kategoriach właśnie tego, że coś, co jest blisko nas, może być atrakcją.
1: Zdecydowanie tak. Już teraz zapraszam do do odwiedzenia gminy Kamienna Góra, szczególnie tych miejsc, których jeszcze nie znamy, bo do odkrycia jest bardzo dużo. Już zachęcam na przykład do odwiedzenia Raszowa, które znajduje się pod Wielką Kopą. Tam znajduje się przepiękne mauzoleum rycerskiej rodziny von Schabgorz, bardzo znanej rodziny na Dolnym Śląsku. Jeśli ktoś chce zobaczyć piękne renesansowe tumby nagrobne i przepiękne zdobienia architektoniczne, jest obiekt dostępny. Serdecznie zapraszam.
0: Te inwestycje, o których mówiliśmy, w nieco dalszej perspektywie nas czekają, bo rok 2027-2028, więc ta cierpliwość się przyda, będzie wskazana, ale to nie znaczy, że w międzyczasie nic się nie będzie działo, wręcz przeciwnie. Tym bardziej, że zakładam, że podobnie jak w przypadku inwestycji okres wiosenno-letni jest takim czasem, w którym wszystko przyspiesza, tak też jeśli chodzi o atrakcje i wydarzenia, więc gdybyśmy mieli jeszcze o tym życiu regionu powiedzieć, gdybyśmy chcieli zapełnić nasze kalendarze i wykorzystać wolne chwile właśnie w tym miejscu, to co przed nami?
1: No przed nami w okresie wakacyjnym jedno z największych w regionie wydarzeń kulturalnych, ale to rzeczywiście jest takie wydarzenie, które przez wiele lat wpisywało się do jednych z najciekawszych wydarzeń kalendarzu Dolnego Śląska. Mówię tutaj o 20 już trzeciej edycji zlotu Krasnali w wyjątkowym miejscu, w rezerwacie skalnym Głazy Krasnoludków w Gorzeszowie. Myślę, że dla większości mieszkańców tutaj regionu wałbrzyskiego jest to miejsce znane. To jest impreza, która odbywa się zawsze w ostatnią sobotę lipca i warto tutaj przyjechać z rodzinami, z dziećmi. Jest to wyjątkowe miejsce, wiele godzin wspaniałej zabawy i już serdecznie zapraszam. A poza tym, jeżeli mieszkańcy Wałbrzycha chcą zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe dożynki w gminie wiejskiej, też serdecznie już zapraszam. 12 września w tym roku uroczystości odbędą się w Pisarzowicach.
0: No to jeśli mamy jeszcze jakieś luki w wakacyjnych planach i kalendarzach, to jest dobry moment, by je uzupełnić. Mamy kolejne wydarzenia, które do puli tych atrakcji możemy sobie dopisać. No a tymczasem czekamy jeszcze na postęp prac i mam nadzieję, że kolejne dobre wiadomości dla rowerzystów, dla miłośników rowerów w gminie i w całym regionie będziemy mogli przekazać. Czekamy na nowe ścieżki, czekamy na wieżę widokową na Wielkiej Kopie, a te dobre wiadomości dziś w Radiu Złote Przeboje przekazywał nasz gość, wójt gminy Kamienna Góra, Patryk Strauss. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ale my się jeszcze nie żegnamy. To nie koniec programu Tydzień w Wałbrzychu. Za chwilę wiadomości dla miłośników kina. Sprawdzimy, co ciekawego na dużym ekranie można w nadchodzącym tygodniu będzie obejrzeć, ale najpierw troszkę o pracy wałbrzyskich policjantów, a tej pracy w minionym tygodniu nie brakowało.
2: Kryminalny Wałbrzych.
0: Wałbrzyscy funkcjonariusze oraz policjanci z powiatu wałbrzyskiego jedynie podczas czwartkowego wieczoru zatrzymali w mieście i regionie trzech kierujących, którzy znajdowali się pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista wydmuchał tym razem blisko 3 promila. W czwartek po godzinie 18 dzielnicowi pierwszego komisariatu zatrzymali pierwszego mężczyznę. Do kontroli drogowej doszło w Starych Bogaczowicach na ulicy Głównej. 49-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego wydmuchał, uwaga, 2,86 promila. Utracił tym samym uprawnienia do kierowania pojazdami i noc spędził w policyjnej celi. Po tym jak wytrzeźwiał, został przesłuchany, no i czeka go oczywiście sprawa sądowa. Mężczyzna musi się liczyć z konfiskatą równowartości pojazdu, gdyż nie należał on do niego. Ten sam dzień, chwilę później, czyli czwartek, po godzinie 21.30 dzielnicowi drugiego komisariatu przeprowadzili kontrolę drogową na ulicy Krynickiej w Wałbrzychu. Tym razem wynik badania to 1,67 promila alkoholu w organizmie kierującego. Mieszkaniec Wałbrzycha również utracił uprawnienia do prowadzenia pojazdów i kolejne godziny spędził w policyjnej celi. Tak jak poprzednik, 36-latek po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut i będzie musiał stanąć na sądowej wokandzie. Będzie się musiał także liczyć z konfiskatą równowartości pojazdu. Natomiast około godziny 22 policjanci komisariatu w Głuszycy pełnili służbę na terenie swojej gminy przy Grunwaldzkiej. Zauważyli oni niejadącego drogą publiczną rowerzystę. Okazało się, że 45-letni kierujący znajdował się tym razem w stanie po użyciu alkoholu. Miał 0,27 promila tej substancji w organizmie. Mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego ostatecznie otrzymał mandat karny w kwocie 1000 zł, a następna taka sytuacja może zakończyć się sporządzeniem wniosku o ukaranie, a sąd orzeknie w stosunku do nietrzeźwego kierującego jednośladem zakaz kierowania tym środkiem transportu.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: Jedną z filmowych propozycji wałbrzyskiego kina Apollo na ten weekend jest film pod tytułem Miłość w czasach apokalipsy. To najnowsza propozycja w reżyserii Anne Emont. Pełna ciepłej optymizmu komedia romantyczna, rozgrywająca się w cieniu kryzysu klimatycznego. 45-letni Adam jest życzliwym właścicielem schroniska dla zwierząt. Aby zwalczyć swój lęk związany z ekologią, zamawia terapeutyczną lampę solarną. Za pośrednictwem infolinii technicznej dostawcy lampy poznaje Tinę, kobietę, której głos koi wszystkie jego obawy. To nieoczekiwane spotkanie zmienia wszystko. Ziemia drży, a serca eksplodują. Jaki będzie tego efekt, przekonacie się w ten weekend i w nadchodzącym tygodniu w sali kinowej. Propozycja numer 2 to film pod tytułem Młode matki. Jessica, Perla, Julie, Ariane i Naima mieszkają razem w domu samotnej matki w Ligę, próbując poukładać życie sobie i swoim dzieciom. Każda z nich niesie inny bagaż doświadczeń, inaczej rozumie macierzyństwo i zmaga się z własnym lękiem, samotnością czy bezradnością. Bracia Darden po raz kolejny kierują uwagę na tych, których łatwo zepchnąć na margines. To czuła, przejmująca opowieść o młodych kobietach, które mimo zagubienia i trudnych startów wciąż próbują znaleźć miłość, oparcie i własną drogę. Młode matki to druga premiera w repertuarze kina Apollo, a propozycja numer 3 to inspirowany prawdziwą sprawą dramat sądowy o jednej z najgłośniejszych nierozwiązanych zbrodni w Irlandii i Francji. Sprzeczne dowody, manipulacje i emocje sprawiają, że pytanie o winę staje się coraz mniej oczywiste. To film Werdykt w reżyserii Davida Merrimana i Jima Sheridana. Inspirowany prawdziwą, nierozstrzygniętą sprawą dramat sądowy, który wraca do jednej z najgłośniejszych zbrodni w Irlandii i Francji. Jim Sheridan prowadzi widza przez proces pełen sprzecznych tropów, emocji, manipulacji i pytań, na które nie ma prostych odpowiedzi. To 90 minut gęstego napięcia, w którym każda wersja wydarzeń może zmienić sposób patrzenia na winę i niewinność. W centrum tej historii nie chodzi tylko o samą zbrodnię, ale o to, czy można wydać wyrok tam, gdzie wątpliwości wciąż pozostają żywe. Z kolei w czwartek 28 maja pokaz specjalny w ramach filmowego klubu seniora i tutaj o godzinie 13 projekcja filmu Wartość sentymentalna. W życie sióstr Agnes i Nory po latach wraca ich ojciec. Słynny reżyser zjawia się z propozycją roli dla Nory, a gdy ta odmawia, zatrudnia hollywoodzką gwiazdę, która wywraca ich rodzinne relacje do góry nogami. Najnowszy film Joachima Triera to poruszająca opowieść o powrotach, ambicjach i skomplikowanych więziach. Jeśli więc te trzy premiery, o których mówiłem wcześniej, to zbyt mało, zapraszam także na ten specjalny czwartkowy pokaz, oczywiście nie tylko dla seniorów. Warto zajrzeć, warto sprawdzić, a do kolejnych premier i filmowych propozycji będziemy wracać w następnych wydaniach magazynu Radia Złote Przeboje, bo w tym odcinku to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję, że byliście z nami.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Tydzień w Wałbrzychu, tak właśnie nazywa się nasza weekendowa audycja w Radiu Złote Przeboje na 91,8 FM. Ja nazywam się z kolei Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na ten najbliższy odcinek. A w nim dziś zaproszenie na aktywny, sportowy, górski Dzień Dziecka. Już za kilka dni startuje Wspinfest.
2: Mamy blisko skałki, my się wspinamy, jest mnóstwo wspinaczy, mnóstwo ludzi outdooru naokoło, wśród naszych przyjaciół. I zainicjowaliśmy właśnie takie wyjście większą grupą w skałki.
1: I tak właśnie narodził się ten festiwal wspinaczkowy, którego druga już edycja wystartuje 29 maja. Za chwilę także przegląd wydarzeń tygodnia, co działo się w mieście, co działo się w regionie, o tym Wam opowiemy, a wśród aktualności i nowości m.in. wieści dla pasażerów komunikacji w regionie.
3: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił uchwałę Rady Miasta Wałbrzycha dotyczącą ograniczenia dostępności przystanków autobusowych na terenie miasta dla przewoźników prywatnych.
1: Co to w praktyce oznacza, to już za moment wyjaśni Bogdan Widawka, a później opowiemy także o inwestycyjnej pożyczce obronnościowej, z której skorzystać mogą firmy na Dolnym Śląsku.
4: Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie, ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również lepszyć.
1: Szczegóły niebawem, a teraz czas na spotkanie z pierwszym dziś gościem.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Dzień dobry, Dominika England, współorganizatorka i współinicjatorka festiwalu, rodzinnego festiwalu wspinaczkowego Wspinfest, który odbywa się u podnóża Karkonoszy, w sercu Karkonoszy, w Kamp 66, w Ścięgnach pod Karpaczem.
1: I do tego miejsca będziemy zapraszać, no właśnie, kogo? Może od tego zacznijmy. Kto jest Waszą grupą docelową?
2: Naszą grupą docelową są rodziny. Są rodziny, które lubią spędzać czas w outdoorze, na zewnątrz. Pragniemy inspirować najmłodszych, młodzież, dzieci, dorosłych również. Inspirować do tego, żeby spędzać czas alternatywnie na zewnątrz, czy to w skałkach, ponieważ oczywiście, jak nazwa sugeruje, jest to festiwal wspinaczkowy, ale tak naprawdę zapraszamy i inspirujemy do alternatywnych sposobów spędzania czasu właśnie w naturze.
1: Najmłodszych chyba trzeba przede wszystkim zachęcać, bo w różnych okolicznościach i w różnych kontekstach mówimy o tym, że jednak dzisiaj królują media społecznościowe, nowinki technologiczne. No i to życie, ta codzienność często przenosi się do świata wirtualnego. W przypadku dorosłych częściowo skale bywają różne, no ale w przypadku najmłodszych ta skala jest chyba dużo większa.
2: No tak, absolutnie. To jest główny prowoder, główny powód organizowania tego festiwalu. Czyli zauważamy, oczywiście trudno tego nie zauważyć, że dzieci i młodzież mają coraz większe problemy z ogarnięciem tego, co się dzieje naokoło. Już nie chodzi właśnie o różne używki, te mentalne, typu social media, ale też fizyczne. Mam wrażenie, że świat, który jest, no, bardzo przyspieszył w ostatnim czasie, często te dzieci zostają same. Rodzice nie mają bardzo często czasu dla nich i mimo, że chcą, to energia też ich tak pochłania, ponieważ chcą jak najlepiej dla swoich dzieci, ale gdzieś tam te energetycznie nie mają nawet szans i czasu, żeby inspirować ich, żeby wskazać im inne kierunki. My uwielbiamy pracę z dziećmi i widzimy, że od nich zależy nasza przyszłość. I dlatego dajemy im wskazówki, jak mogą się inspirować, jakie mają alternatywy, że życie przede wszystkim w outdoorze jest najbardziej inspirujące i najciekawsze i że ta wspinaczka, która tak naprawdę jest w naszym DNA, może sprawić dużo frajdy i chcemy stereotyp strachu też przede wszystkim przełamać. Dużo ludzi ma wrażenie, że och, to jest zbyt ekstremalny sport. To nie jest sport ekstremalny, co będziemy też pokazywać różnymi warsztatami, szkoleniami. to może sprawiać dużo radości, ale też takiej motywacji wewnętrznej, medytacji i psychicznie i fizycznie może bardzo wzmocnić człowieka od już od 4-5 roku życia.
1: Szlaki już trochę przetarliście, bo to druga odsłona festiwalu. Co się będzie działo, to pewnie za chwilkę opowiemy, a cofając się do tego, co było, jak się ta pierwsza odsłona udała?
2: To był spontan, bo zaczęliśmy organizować festiwal 3 miesiące przed wydarzeniem. Tak naprawdę główną inspiracją jest miejsce, jest Camp 66 w Ścięgnach, w którym ja osobiście i mój mąż, moja rodzina, jesteśmy zakochani od 10 lat. Bywamy tam regularnie i widzimy potencjał, przestrzeń dla rodzin, dla dzieci. Nie tylko wśród lokalnej społeczności, ale też polskiej i zagranicznej. To było dla nas takim zalążkiem tego pomysłu, że zróbmy coś fajnego. Mamy blisko skałki, my się wspinamy, jest mnóstwo wspinaczy, mnóstwo ludzi outdooru naokoło, wśród naszych przyjaciół i zainicjowaliśmy właśnie takie wyjście większą grupą w skałki. Chcieliśmy absolutnie, żeby było to dostępne dla wszystkich, żeby znaleźć partnerów, którzy będą mogli wesprzeć właśnie program festiwalu, razem z nami zorganizować różne atrakcje. W każdym razie miejsce jest przepiękne, która tam przyjedzie, to się zakochuje i wraca. I jest przestrzeń na to, aby robić tego typu wydarzenia.
1: A skoro pierwsza edycja się odbyła, druga odbędzie się za chwilę, to znaczy, że są zainteresowani, to znaczy, że jest potrzeba kontynuacji tej idei i promowania wspinaczki. Nie ukrywam, że ja też chyba należę do grona tych, którzy gdzieś tam w głowie ten mit może nie pielęgnują, ale mają, że jednak jest to troszkę ekstremalne, bo jak myślimy o górach, to spacer, wycieczka, nawet najtrudniejszym szlakiem okej. Okay. No ale wspinaczka to już nie jest coś, czego człowiek podejmuje się od tak po prostu.
2: Tak, dokładnie. Oczywiście, jak każdy sport, najlepiej mieć osobę, która odpowiednio poprowadzi, wprowadzi w ten sport. Jest wtedy po prostu łatwiej. Są osoby, które same zaczynają, idą sobie na ściankę. Oczywiście od tego najlepiej zacząć, ponieważ tam nauczymy się wszelkich podstaw. Najlepiej w ogóle jest się zgłosić na kurs, jeżeli złapie się bakcyla, żeby instruktor już konkretnie przedstawił wszelkie wątki bezpieczeństwa tutaj, tego sportu, ale też dla nas jest bardzo fajne pokazanie tego, że to nie tylko strach, ale to przede wszystkim fun, to jest przede wszystkim radość. Radość naprawdę wszechstronna, pełnowymiarowa, właśnie od takiej, jak wchodzisz przede wszystkim, jak jesteś w tych skałkach, tutaj akurat my jesteśmy w Kluczych Skałach, dotykasz tą skałę, czujesz w swoich zmysłach i węchem i dotykiem tą inną materię, ale też poprzez fizyczny kontakt pokonujesz wszelkie swoje mentalne ograniczenia. Bardzo często są osoby, które są zakompleksione, są pełne strachu i się okazuje, że poprzez obcowanie z tą skałą to zanika, ponieważ to jest taka trochę medytacja, skupiasz się. Kompletnie się odcinasz od tego, co jest na zewnątrz. Skupiasz się na ruchach, na pracy, na głowie. Im wcześniej dziecko będzie wyeksponowane, zrozumie taką esencję tego sportu, tej aktywności, bo oczywiście dla jednego to będzie sport, bo jest wspinaczka oczywiście sportowa, dla innego to będzie aktywność, to będzie dzienna praktyka, tak jak aerobik. Im wcześniej jakby dziecko jest wyeksponowane na tą aktywność, tym się wydaje, że jest większa szansa, że odnajdzie taką równowagę i będzie mniej narażone na negatywne bodźce, które dochodzą do nas ze świata zewnętrznego. Czy to są social media, to nam daje taką pewność siebie kompletną, mentalną i fizyczną. I to pragniemy przedstawić dzieciom poprzez zabawy, poprzez różne animacje, poprzez prezentacje, poprzez współpracę z cudownymi partnerami No, jeżeli dzieci wychodzą zainspirowane, no to zrealizowaliśmy swój cel.
1: Czy to się uda? Przekonamy się już za kilka dni, ale myślę, że na początek trzeba uchylić rąbka tajemnicy. Znamy już ideę, znamy koncepcję, więc zdradźmy, co się będzie działo, bo ten program jest dość szeroki. Myślę, że tych, którzy wspinaczkę lubią i dobrze znają, zapraszać specjalnie nie trzeba będzie. Być może kierujemy te słowa przede wszystkim do tych, którzy z tematem zetknął się po raz pierwszy. Co więc w ramach Spinfestu będzie się działo?
2: Ja się posłużę szybko programem, ponieważ on się ciągle zmienia. Co chwilę dochodzą tutaj nowe warsztaty, nowe osoby, które pragną zrobić coś fajnego też na festiwalu dla innych, zainspirować, coś pokazać. Na tą chwilę rozpoczynamy w piątek. Na początku będą kwestie organizacyjne. To będzie w piątek 29 maja. O godzinie 16 startujemy w Camp 66. Będzie przez kilka godzin, dwie godziny taka strefa w Spin Kids, gdzie dzieciaczki będą zaopiekowane, będą różne warsztaty, możliwości sportowych, rywalizacji, zarówno indywidualnych, jak i rodzinnych. Będą pokazywane różne wiązania wspinaczkowe, warsztaty wspinaczkowe. Będzie można sobie zobaczyć sprzęt, który jest używany nie tylko podczas wspinaczki takiej sportowej, ale też wysokogórskiej, wspinaczki w lodowcach. Będzie można porozmawiać z osobami, które na co dzień się tym trudnią, albo amatorów, którzy po prostu z amatorami, którzy się tym pasjonują, albo z osobami, które też gdzieś tam wcieliły to w swoje zawodowe życie.
1: Mówi Dominika England, współinicjatorka Spinfestu. Kolejna edycja, druga już tego festiwalu wspinaczkowego dla rodzin, startuje 29 maja, a do programu wrócimy po krótkiej przerwie. Teraz czas na wieści z regionu, a o tym, co działo się w okolicy, opowie Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
3: Witam. Przewoźnicy wygrywają w sądzie z miastem Wałbrzych. Od tego zaczynamy przegląd. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił uchwałę Rady Miasta Wałbrzycha dotyczącą ograniczenia dostępności przystanków autobusowych na terenie miasta dla przewoźników prywatnych. W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał m.in. na naruszenie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz brak proporcjonalności i konsekwencji w przyjętych rozwiązaniach. W ocenie sądu zastosowane rozwiązania mogły prowadzić do dyskryminacyjnej traktowania części przedsiębiorców wykonujących działalność transportową. Wyrok jest nieprawomocny, pisał o tym Wałbrzyszek.com. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu teraz o starciu wałbrzyskiej policji z kibicami, ale póki co to scenariusz. Trenowali m.in. jak używać pałek, tarcz i jak rozdzielić kibiców. Na stadionie przy Ratuszowej odbyły się niedawno ćwiczenia policyjne. Funkcjonariusze z Wałbrzycha i Świdnicy trenowali, jak dbać o bezpieczeństwo podczas meczów i innych dużych imprez. Policjanci ćwiczyli przede wszystkim to, co w prawdziwej sytuacji jest najważniejsze. Sprawne ustawianie się w szykach, tworzenie kordonów i szybkie reagowanie na problemy. Symulowali typowe sytuacje podczas meczu piłkarskiego. Część zajęć była teoretyczna, omówiono przepisy i różne sposoby działania. Najwięcej czasu spędzili jednak na boisku, ćwicząc praktyczne scenariusze. Trenowali też współpracę z grupami interwencyjnymi i zespołem wsparcia taktycznego, w tym prawidłowe używanie środków przymusu. Po co to wszystko? Takie regularne szkolenia mają jeden cel, żeby w dniu prawdziwego meczu czy dużej imprezy policjanci byli przygotowani i działali jak jeden zespół, pisał o tym Wałbrzych24.com. Bez podawania cen przy produktach na sklepowych półkach, bez cenników w zakładach usługowych. Tak jest w co drugiej skontrolowanej placówce. Wynika to z akcji Inspekcji Handlowej. Inspektorzy wystawili blisko 1000 mandatów właścicielom sklepów i zakładów usługowych z cenami widmo.
5: Były to sklepy zarówno dużych sieci handlowych, jak i stacje paliw, parkingi, hotele, punkty usługowe, salony fryzjerskie, warsztaty samochodowe. Inspektorzy wskazywali też m.in. na brak informacji o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką, co jest, przypomnę, obowiązkiem przedsiębiorcy.
3: Mówił naszemu reporterowi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który po wynikach tej kontroli apeluje do klientów o zwracanie uwagi na braki cen lub różnice między tym, co na półce, a co przy kasie. Na placu Górnika zakończono malowanie muralu poświęconego świętej pamięci Mieczysławowi Młynarskiemu, ikonie polskiej koszykówki i wieloletniemu liderowi białoniebieskich. To hołd dla człowieka, który swoją grą pisał najpiękniejsze karty w historii lokalnego sportu. Wybitny strzelec i charyzmatyczny kapitan przez lata był czołową postacią Górnika Wałbrzych. Szerzej o tym na stronie wałbrzych24.com. Kończymy przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu. Bogdan Widawka, dziękuję. Teraz głos oddaję Igorowi Kociubińskiemu.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Dolnośląskie firmy zyskują nowe narzędzie wsparcia, poinformował kilka dni temu Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, a dokładniej chodzi o uruchomienie inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. To 30 milionów złotych, więc całkiem spory budżet przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z naszego regionu, który można wykorzystać na inwestycje. Jakie dokładnie, to postanowiła sprawdzić nasza reporterka Joanna Strutyńska, która właśnie między innymi z Pawłem Gancarzem rozmawiała.
0: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
4: Produkt pożyczkowy dystrybuowany, który będzie dystrybuowany do dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Produkt, który ma przygotować dolnośląskie firmy na te wyzwania przyszłości, do których mamy nadzieję, że nie dojdzie. Ale staramy się i robimy wszystko, żeby sektor gospodarczy również wzeprzeć. Pożyczka oprocentowana nie komercyjnie, a preferencyjnie. Alokacja 30 milionów złotych na początek. Możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego, pożyczki preferencyjnej do kwoty 4 milionów złotych na różne cele. Cele związane z przygotowaniem przedsiębiorstwa na chociażby zagrożenia związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem, na zagrożenia związane z dostawami energii, tak żeby móc pracować, móc produkować w sytuacjach niedoborów energii, czy chociażby spadków napięć, ale pożyczka, która zwłaszcza ten sektor metalurgiczny może przygotować też na przestawienie produkcji, chociażby na produkcję dla przemysłu zbrojeniowego i tutaj mam na myśli chociażby tokarki, obrabiarki CNC, które w czasie pokoju mogą produkować produkcję dla przemysłu, a w sytuacji kryzysowej, w sytuacji, kiedy trzeba będzie przestawić swoją produkcję, będą mogły tą produkcję realizować. Czujemy taką potrzebę, widzimy taką potrzebę, żeby sektor gospodarczy, mikro, małych, średnich przedsiębiorstw właśnie w tym kierunku przebranżawiać albo przygotowywać, albo też nakreślać trendy i wskazywać te zagrożenia i możliwości, bo oczywiście mamy świadomość tego, że na wszystkie potrzeby dolnośląskich firm nie odpowiemy.
6: Robert Koszut, prezes zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa to produkt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Dolnego Śląska. Wszyscy wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzą się również przedsiębiorcy w ostatnich latach. W związku z tym Dolnośląski Fundusz Rozwoju razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zdecydował o przygotowaniu właśnie takiej pożyczki, która będzie skierowana w zdecydowanej większości do małych i mikroprzedsiębiorców, czyli takich, którzy prowadzą działalność z obrotami rocznymi do 10 milionów euro i zatrudniają do 49 pracowników. To są przedsiębiorcy, którzy są bardzo silnie związani ze swoimi regionami, z regionami, w których żyją i mieszkają. W związku z tym są zainteresowani również tym, aby wzmacniać obronność swojej lokalnej ojczyzny, aby budować odporność swoich przedsiębiorstw, tak aby w przypadku zagrożeń i sytuacji kryzysowych móc w sposób niezakłócony prowadzić swoje biznesy. Pożyczka obronnościowa ma charakter inwestycyjny, w związku z tym będzie można kierować ją na cele związane z zapewnieniem ciągłości działalności w sytuacjach zagrożeń. Będzie ją można kierować również na przebranżowienie produkcji w sytuacjach kryzysowych, czyli mówimy tutaj o tak zwanym podwójnym przeznaczeniu tej pożyczki, jak również w sposób bieżący będzie wzmacniała odporność tych przedsiębiorstw w czasach pokoju. Pożyczka będzie udzielana na okres 84 miesięcy, czyli 7 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy. Oprocentowanie preferencyjne na warunkach de minimis, aktualnie 2,15. Mówimy o takim oprocentowaniu, które może się ewentualnie zmieniać w przyszłości. Jeśli chodzi o limit pożyczki, 4 miliony złotych do wykorzystania we wskazanym okresie. Myślę, że pożyczka spotka się z zainteresowaniem naszych przedsiębiorców. Z tej strony zachęcam ich do kontaktu z pracownikami Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, którzy postarają się udzielić wszystkich potrzebnych informacji. Inwestycyjna pożyczka obronnościowa ma wzmacniać odporność przedsiębiorców na czasy kryzysu, ma zapewniać ciągłość prowadzenia biznesu, gdyby wystąpiły zagrożenia, ale również ma transformować prowadzony biznes na cele podwójnego przeznaczenia, czyli w czasach spokoju mówimy o inwestycjach w kwestie cywilne, natomiast w czasach zagrożenia możliwość przestawienia produkcji i usług na cele związane z obronnością. Mówimy tu o szerokim zastosowaniu zarówno w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ale również typowo produkcyjnych, związanych z tym, aby linie produkcyjne można było, tak wspomniałem, przestawić na cele związane z obronnością. Mówimy również o kwestiach związanych z przeznaczeniem na przykład magazynów, hal produkcyjnych na cele związane z ochroną ludności, czyli bardzo szerokie spektrum. Tutaj będziemy liczyli również na pomysłowość przedsiębiorców we wnioskach, które będą kierowane do Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pożyczka ma charakter inwestycyjny i ma być zastosowana w tym momencie na cele cywilne, a gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, jest możliwość wykorzystania tej inwestycji na cele związane z obronnością, zapewnieniem bezpieczeństwa dla przedsiębiorców, ale również ludności z terenu, gdzie te inwestycje będą prowadzone. Mówimy tutaj o pierwszej puli tej pożyczki z 30 milionów alokacji, którą kierujemy w pierwszym rzucie. Pożyczka jednostkowa do 4 milionów złotych na 7 lat, na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem 2,15, czyli niedostępnym na rynku komercyjnym. W związku z tym myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i oczywiście jeżeli będzie taka potrzeba, Dolnośląski Fundusz Rozwoju przeznaczy kolejne środki na finansowanie kolejnych inwestycji tego rodzaju.
1: Nabór cały czas trwa. To informacje dotyczące inwestycyjnej pożyczki obronnościowej. 30 milionów złotych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu na inwestycje, które wzmacniają bezpieczeństwo, odporność i taką ciągłość działania firm w sytuacjach kryzysowych, które mogą się w przyszłości jeszcze wydarzyć. Więcej szczegółów znajdziecie m.in. na stronie internetowej Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.
0: Wracamy do sprawy.
1: 29 maja, czyli w najbliższy piątek, startuje Wspinfest. Rodzinny festiwal wspinaczkowy po raz drugi już zagości w Ścięgnach. No i na to wydarzenie zapraszamy rodziny z dziećmi. A co ciekawego będzie się tam działo, o tym opowiada współorganizatorka tego wydarzenia Dominika England.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: W piątek przewidujemy też tutaj taką specjalną prezentację, to już dla bardziej doświadczonych wspinaczy, dla osób dorosłych. Bartek Wnęk, który jest jednym tutaj z partnerów wydarzenia, dosyć znany influencer w świecie wspinaczkowym, przygotuje prezentację na temat wspinaczki bez partnera, tak zwane top rope solo. Wydaje nam się, że wspinaczka bez partnera jest niemożliwa, jednak jest możliwa, można sobie samodzielnie uprawiać tą aktywność, oczywiście po odpowiednim przeszkoleniu. I to szkolenie będzie w Camp 66, będziemy mieli mobilną ściankę wspinaczkową, na której będzie możliwe dokonanie takiej prezentacji. Następnie od 18 do 19 mamy przewidzianą prelekcję Piotrka i Janka Piotrowskich. Oni tutaj reprezentują agencję Dreammaker oraz WKW, czyli Wrocławski Klub Wysokogórski, i będą przeprowadzać tutaj taką rozmowę, relację z wyprawy do Kuby pod tytułem "Ten pomysł był tak szalony, że musiał się udać". I to była relacja właśnie ekiperska, więc zapraszamy serdecznie całe rodziny. Chcemy pokazać, że tak naprawdę już młodzież można angażować w niesamowite projekty. Antek jest chłopakiem, który teraz właśnie miał kilka dni temu egzaminy ósmoklasisty. Jest niesamowitym młodym wspinaczem, o którym myślę jeszcze usłyszymy nieraz.
1: Czyli do 18 czekać nie trzeba.
2: Oj, nie, absolutnie nie. Im wcześniej się zaczyna, tym po prostu łatwiej i można wcześniej złapać tego bakcyla. Antek jest najlepszym tego przykładem, więc zapraszam na tą prelekcję, ponieważ no, przede wszystkim dzieci i młodzież, żeby porozmawiać nawet z Antkiem, tak? I posłuchać o tym, jak on widzi wspinaczkę. Myślę, że jest to bardzo, bardzo fajna taka opcja, żeby się podzielić tą wiedzą. No i wieczorem planujemy ognisko integracyjne oraz pokaz filmu. W sobotę z kolei startujemy jogą Kam 66 z Keep in Touch, tutaj z naszą karkonoską joginką, która też ma regularne zajęcia jogi w Kamp 66. I następnie udajemy się w Krucze Skały, gdzie od godziny 10 do 15 będzie już spinaczka pod okiem instruktorów, doświadczonych osób. Dzieci będą mogły się wspinać razem z rodzicami. Więc tutaj oferta jest bez jakichkolwiek tak naprawdę obostrzeń. Trzeba będzie tylko się zarejestrować wcześniej w piątek albo w sobotę, już tutaj na miejscu. I zachęcamy przede wszystkim dzieci, które nigdy się nie wspinały, żeby... No, po prostu nie ma zwykle takiej możliwości. Trzeba iść na, albo na ściankę, albo organizować instruktora. Tutaj będzie taka możliwość, żeby dziecko mogło doświadczyć tej wspinaczki w skałkach pierwszy raz. Ale zachęcamy oczywiście też osoby, które już się wspinają, no i też osoby dorosłe, które zawsze myślały, że na przykład no to jest sport nie dla nich, ale będzie możliwość też tutaj sobie powspinania się. No i jednocześnie w tym czasie na polanie pod Kruczymi Skałami będą różne zajęcia dla dzieci, będzie ognisko też, będzie Karkonoski Park Narodowy ze swoimi warsztatami, mnóstwo fajnych atrakcji, będą bańki mydlane, będą konkurencje, będzie quiz przyrodniczy, więc będzie się działo. Zapraszamy serdecznie. Po powrocie o godzinie 15.30 w kampie rozpoczynamy barbecue. W Kamp 66 jest też cudowna otwarta restauracja, gdzie można się posilić, więc można wziąć swoje rzeczy, można tutaj spokojnie nie myśleć o tym, żeby cokolwiek zabierać i skorzystać z oferty barbecue albo restauracji. Następnie jedziemy dalej z prelekcjami. Tutaj Bartek Wnęk będzie nam opowiadał o swojej ekspedycji na Mont Blanc i takie da nam praktyczne porady i życiowe patenty, żeby przełamać też wizję, że taka eskapada to jest coś bardzo trudnego. Oczywiście jest to wymagające przedsięwzięcie. Jeżeli jest ktoś, ma odpowiednio dużo samozaparcia, to po takich wskazówkach Bartka na pewno będzie mógł podjąć decyzję lepszą. No oraz wstępnie mamy też pokazy filmów. No i gwóźdź programu, prelekcja Aleksandra Lwowa i Piotra Głowackiego o Broad Peak. Tutaj w programie na stronie będzie można sprawdzić więcej szczegółów. No i na samym końcu zapraszamy na koncert Rafała Wawrzenia i Marcina Jakubowskiego. Będą to covery. Dwie godzinki, myślę, przewidujemy na ten koncercik z widokiem na Śnieżkę. Pogoda już została zamówiona, więc będzie na pewno fantastycznie. W niedzielę z kolei od godziny 8 znowu rozpoczynamy jogą. Kończymy o godzinie 14. Podczas tego dnia będą ponownie wydarzenia, warsztaty dla dzieci, dla dorosłych. Nie tylko warsztaty wspinaczkowe, ale także różne artystyczne aktywności. No i tutaj gwóźdź programu to od 10 zapraszamy na Akademię Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Jest to najnowszy program, praktycznie druga premiera będzie miała miejsce na Spinfest. O godzinie 10 zapraszamy serdecznie na jedną z najnowszych inicjatyw GOPR Karkonosze, Akademię Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Podczas tego wydarzenia będzie można spotkać ratowników grupy karkonoskiej GOPR oraz partnerów projektu Akademia Bezpieczeństwa Mamut i GOPR Karkonosze. Jest to taka nowa inicjatywa edukacyjna poświęcona bezpieczeństwu w górach i podczas aktywności wspinaczkowych. Serdecznie zapraszamy, ponieważ będzie to praktycznie premierowa odsłona. Niesamowita okazja do tego, aby spotkać ratowników, aby porozmawiać, dowiedzieć się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w górach, ale też właśnie podczas wspinaczki. Więc nie trzeba nikomu mówić, że ratownicy GOPR sami z sobie są niesamowicie tą inspiracją. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ponownie dołączają do naszego wydarzenia, a jeszcze bardziej szczęśliwi, że tak świetny program będzie miał premierę właśnie na festiwalu.
1: A przypominam w radiu Złote Przeboje o Spinfeście, czyli festiwalu wspinaczkowym dla rodzin, opowiada współinicjatorka tego wydarzenia Dominika England.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
2: I oprócz tego w niedzielę jeszcze serdecznie zapraszamy na coś, na co ja też bardzo czekam. Mamy rodzinę, która mieszka w sumie niedaleko w Taborze, w tej chwili chyba już są z powrotem, pół roku żyją sobie w swoim vanie i jeżdżą po Europie i nie tylko, między innymi się wspinają, ale są ludźmi outdooru przede wszystkim, a drugie pół roku właśnie teraz na maj, czerwiec wracają do Taboru, tam się zajmują

0: Ta rodzinka nam pokaże to, że minimalizm sam w sobie jest, daje nam najwięcej radości i satysfakcji, przede wszystkim bycie razem z rodziną. No ja jestem bardzo ciekawa tej prezentacji, bardzo niecierpliwie na to czekam i mam nadzieję, że wiele osób, wiele rodzin tutaj skorzysta też na tych patentach.
1: A do czerpania z tych inspiracji i skorzystania z rodzinnego festiwalu wspinaczkowego zachęcała Dominika Ingland. Przypominam, Wspinfest w Ścięgnach pod Karpaczem od 29 do 31 maja.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Za moment w magazynie Tydzień w Wałbrzychu zajrzymy także do Teatru imienia Szaniawskiego. Tam spektakl na dużej scenie, no i prawdziwa gratka, bo to historia Wałbrzycha. Co zatem zobaczymy, czego możemy się spodziewać, o tym wszystkim opowie nasz dzisiejszy gość, kierownik literacki teatru Tomasz Jękot. Bądźcie z nami.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Już 31 maja Aquazdrój Wałbrzych zamieni się w przestrzeń pełną sportowych emocji, aktywności i dobrej zabawy. W godzinach od 11 do 14 odbędzie się tam bowiem Miejski Sportowy Dzień Dziecka, organizowany przez Aquazdrój Wałbrzych, Miasto Wałbrzych i Wałbrzyskie Kluby Sportowe. Wydarzenie, co najważniejsze, jest całkowicie bezpłatne i otwarte dla wszystkich mieszkańców. Tegoroczna odsłona wydarzenia odbędzie się pod znakiem sportu i aktywności fizycznej. Dzieci będą mogły spróbować swoich sił w różnorodnych konkurencjach sportowych przygotowanych przez lokalne kluby. Oprócz tego na uczestników czekać będą dmuchańce, strefy aktywności przygotowane przez kluby sportowe oraz wodny tor przeszkód i animacje na basenie Aquazdrój Wałbrzych. Chcemy pokazać najmłodszym mieszkańcom miasta, jak i ich rodzicom, że sport może być przede wszystkim dobrą zabawą. To dzień, podczas którego dzieci będą mogły spróbować nowych aktywności, spotkać ludzi z pasją i aktywnie spędzić czas, podkreśla prezes zarządu Aquazdrój Wałbrzych Kamila Świerczyńska.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: A w tej części przypomnienie o zmianach, jakie nastąpiły niedawno w Zamku Książ, gdzie otwarto Centrum Informacji Turystycznej. Powstało ono na parterze historycznego budynku bramnego w ramach drugiego etapu europejskiego projektu Via Botanica. Prezentacja nowej przestrzeni dedykowanej turystom połączona została z premierą pierwszego autoryzowanego przewodnika Zamku Książ. Projekt Via Botanica współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Jego celem jest stworzenie nowego produktu turystycznego jako pilotażowej, kompleksowej oferty turystyki ogrodowej na pograniczu polsko-czeskim. W ramach pierwszego etapu projektu w ubiegłym roku wybudowane zostały na przedzamczu ogólnodostępne toalety dla turystów wraz z odbudową schodów prowadzących w kierunku przystanku autobusowego. W ramach drugiego etapu projektu pomieszczenia parterowe historycznego budynku bramnego Zamku Książ zaadaptowane zostały właśnie na Centrum Informacji Turystycznej. Adaptacja pomieszczeń po barze, który znajdował się w budynku bramnym, wraz z ich wyposażeniem kosztowała ponad 600 tysięcy złotych. Zadanie zostało wykonane pod nadzorem konserwatora zabytków i z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, wyjaśniała prezeska Zamku Książ Dorota Karolewska. Budynek bramny powstał w 1718 roku z inicjatywy hrabiego Maksymiliana von Hochberga, ale jego baszta północna, w której znajduje się nowy CIT, jest o wiele starsza. W średniowieczu i renesansie stanowiła ona wieżę pierwszej obrony zamku, dodał rzecznik prasowy Zamku Książ Mateusz Mekytyszyn. Via Botanica ma swój początek, czy też miejsce docelowe zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej, gdzie partnerzy zbudują centra dla odwiedzających. Współpraca dwóch partnerów projektu i dziewięciu kolejnych uczestników pozwoli zaoferować potencjał czesko-polskiego pogranicza docelowej grupie odwiedzających. Powstałe centra dla gości z niezbędną infrastrukturą będą stałymi miejscami promocji informacji o wspólnym produkcie Via Botanica nie tylko na miejscu, ale także online. Jest jeszcze jedna korzyść. Realizując cel projektu zostanie wzmocniona współpraca między regionami Wałbrzycha, destynacją Zamku Książ i dynamicznie rozwijającym się obszarem Domu Świętego Józefa w regionie Dwór Kralowe. Tworząc nowy produkt turystyczny Via Botanica, wykorzystany został potencjał regionu przygranicznego. Wspierany jest ruch turystyczny w kraju radeckim i województwie dolnośląskim. No i efekty tego, mam nadzieję, będzie też można odczuć i zauważyć w kolejnych latach działania i funkcjonowania tego projektu. Póki co Via Botanica wchodzi na kolejny etap, a jeśli nie mieliście okazji skorzystać z nowego Centrum Informacji Turystycznej, no to zapraszam do Zamku Książ. Tam też znajdziecie nowy autoryzowany przewodnik.

0: po tym wałbrzyskim zabytku.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
0: A ja teraz wszystkich miłośników sztuki, ale przede wszystkim fanów historii Wałbrzycha chciałbym serdecznie zaprosić do Teatru Dramatycznego imienia Jerzego Szaniawskiego, bo tam właśnie na początku czerwca na dużą scenę powraca głośna premiera naszego teatru. Po długiej przerwie będzie można po raz kolejny zobaczyć sceny z życia pobożnych mieszkańców Waldenburga. Tekst Przemysława Pilarskiego w reżyserii Jacka Jabrzyka. No i spektakl, który zainspirowany jest kronikami parafialnymi Kościoła Zbawiciela w Wałbrzychu, które opisują dzieje parafii, a tym samym historię naszego miasta od XVI wieku. I o tym właśnie tytule jeszcze przed jego premierą miałem przyjemność porozmawiać z Tomaszem Jękotem z Wałbrzyskiego Teatru.
1: Historia, którą warto poznać.
0: No właśnie, o wyjątkowości spektaklu świadczy też nie tylko zaangażowanie zespołu, ale sama tematyka dość specyficzna. Oczywiście największą korzyścią jest to, i fajnie, żeby to wybrzmiało, że jednak o Wałbrzychu będziemy mówić przede wszystkim, więc mocno lokalny akcent. No ale źródłem do tych teatralnych rozważań są, z tego co widziałem i słyszałem, kroniki parafialne, więc pozornie taki materiał no, nie do końca chwytliwy, nieoczywisty na pewno.
2: Tak, na pewno mało dramatyczny, że tak powiem, jednak kroniki zawierają głównie daty urodzeń i śmierci, ale też stają się taką no, ciekawą pożywką dla po prostu artystów tutaj do stworzenia jakiegoś większego dzieła, no bo też epokują jakieś historie. No, zwróćmy uwagę, że to jest 500 lat, 1525 się te kroniki zaczynają w naszym kościele ewangelickim. To jest są czas reformacji. Ta reformacja tutaj przetrwała. W zasadzie bez jakichś dużych, większych przerw jakby cały czas jest kontynuowana nawet dzisiaj. I mówimy tutaj o tym Wałbrzychu, który był, czyli Waldenburgu. I o tym, jak te 500 lat pokazuje jakąś jego ciągłość. Tak? To było miasto niemieckie, teraz jest miastem polskim, ale jednak gdzieś ten kościół ewangelicki cały czas tutaj dumnie stoi, jest wspierany i naprawdę ma no, coraz powiększające się rzesze też chętnych, którzy tam chodzą. Myślę, że te 500 lat to jest też taka historia po prostu o ludziach, którzy tutaj byli, o ludziach, którzy tu się zmagali z tym samym, z czym my się teraz zmagamy, czyli trochę z bezrobociem, trochę z nadużyciami władzy, trochę oczywiście relacyjnych problemów, jak zawsze to jest nieodzowne chyba, każdy ma problemy miłosne. I o tym właśnie będą te historie. Tutaj to też tak wszystko brzmi bardzo poważnie, tak? 500-lecie reformacji, że to wszystko będzie takim trudnym tematem, ale to myślę, że tu na szczęście mamy świetnych artystów, mamy Przemka Pilarskiego, który napisał tekst, który znany jest z książki Sztuka obsługi penisa, chociażby taki tytuł. A też znany z bardzo fajnych komediowych, musicalowych realizacji. Jacek Jabrzyk, twórca, reżyser związany bardziej z teatrem w Sosnowcu, ale też realizujący w dużej mierze taki teatr bardziej, że tak powiem, dla ludzi, taki bardziej otwarty, taki bardziej kontaktujący się z ludźmi, więc też myślę, że te historie będą służyć po to, żeby nas też trochę rozbawić tutaj, żeby pokazać, że to te 500 lat reformacji to też jest jakimś duchu gospel, w jakiejś zabawie, w jakimś po prostu byciu razem, właśnie byciu wspólnocie.
0: Kroniki parafialne, w zasadzie samo hasło, u mnie przynajmniej działa na wyobraźnię tak, że widzę wielkie tomy i setki, jeśli nie tysiące stron. Jak w rzeczywistości to wyglądało? Wymagało jakiejś selekcji tych informacji, wybrania tego, co najważniejsze, najciekawsze? Jak ten proces przebiegał?
2: To tak, zacznijmy od tego, że ta księga parafialna, dokładnie tak wygląda, jak powiedziałeś przed chwilą, jest wielka, ma bardzo dużo stron i przy okazji nie da się jej to oczywiście oglądać, nie każdy może, trzeba ubrać specjalne rękawiczki, no bo to jest jednak zabytek. I do tej księgi dopuścił nas niesamowity pastor, który teraz jest tutaj w parafii ewangelickiej, właśnie Marek Bożek. I pastor jest bardzo w ogóle też kontaktową osobą i wszystkich zaprasza serdecznie do kościoła, można sobie przyjść, pozwiedzać, pooglądać, porozmawiać z nim po prostu też bardzo po ludzku. I gdzieś on zapalił nas właśnie do tego tematu, żeby zacząć rozmawiać o tej reformacji. Początkowo faktycznie ten spektakl miał być bardziej historyczny, też taki historiozofujący, ale gdzieś to poszło w drugą stronę, w stronę taką, żeby jak najbardziej pokazać, że to też ta współczesność tutaj się gdzieś mocno odbija, co nie zmienia faktu, że ta historia jest zaznaczona w spektaklu. jest to spektakl też kostiumowy. I tutaj akurat Paula Grochowska robiła kostiumy, no niesamowite, więc to wszystko jest też w takim trochę tym historycznym sosie unurzane, co my tutaj bardzo też w Wałbrzychu lubimy, bo w naszym teatrze często te lokalne historie właśnie opowiadają o nas dzisiaj dużo więcej niż o nas w przeszłości.
0: No właśnie, czy wybierając się na premierę, czy na kolejne pokazy, możemy odwiedzić teatr z takim założeniem, że czegoś nowego dowiemy się o Wałbrzychu, to można potraktować jako źródło informacji, czy jednak będzie to takie ugryzienie tematu czysto artystyczne?
2: Myślę, że się dowiemy na pewno bardzo dużo. Zresztą w ogóle Wałbrzych ma coś takiego, że tutaj cały czas się coś odkrywa, nawet gdzieś takie hasło chyba mamy miasta, miasto do odkrycia, dlatego, że my sami jesteśmy zaskoczeni tym, jak kiedy zaczynamy grzebać tej historii, głównie tej historii, która gdzieś została zamazana, została wykluczona, czyli tej historii niemieckiej naszego miasta, ale tego, że tutaj dalej to wszystko trwa w nas, w ludziach, no to myślę, że naprawdę mamy szansę odkryć dużo wiadomości o sobie po prostu i tym, dlaczego też może tacy jesteśmy. A jesteśmy na Dolnym Śląsku, tak zwanej Odrzani, co bardzo mi się spodobała ta nazwa. No właśnie takich dziwnych ziemiach, które nie są do końca nasze, ale w zasadzie już powinny być bardzo nasze, które żyją zupełnie innym życiem niż reszta Polski. Właśnie Wałbrzych żyje tym życiem przemysłowym. I o tym też jest ta historia trochę, prawda? Czyli o tym, jak tutaj ta inteligencja w zasadzie zawsze rekrutowała się jednak z tej warstwy robotniczej. I to jest też bardzo ważna rzecz do odkrycia, że my dalej tacy jesteśmy. Dalej jesteśmy w Wałbrzychu gdzieś skażeni tym przemysłem. No i tego się z nas nie da wyrugować, tak mi się wydaje.
0: Mimo upływu lat mam wrażenie, że nadal miewamy problem z, no nie wiem, czy z rozliczeniem się z historią, czy to jest dobre hasło, ale jednak no na pewno jest grupa ludzi, którzy wracając do tych lat, słysząc nazwę Waldenburg nawet, no mogą mieć gęsią skórkę, no bo przecież Wałbrzych dzisiaj polski Wałbrzych, nasz Wałbrzych, no a te koleje losu kiedyś były zgoła inne. No nie każdy lubi do tych historii wracać.
2: Też myślę, wynika to z tego, że po prostu ta nasza historia lokalna jest dość zakłamana, dość mocno, że tak powiem, sprywatyzowana na jakąś jedną konkretną modłę polityczną tak naprawdę i na jakiś konkretny użytek. Ziemię Waldenburga, czy też w ogóle Dolnego Śląska, czy też w ogóle tego, co to było, Niederślesien, czy Ślesien, pokazują, że tutaj było tyle samo Polaków, co Niemców, co osób pochodzenia żydowskiego. Tutaj była naprawdę wielka mieszanka, czyli przed tym takim pojawieniem się w ogóle koncepcji narodowych, historycznie, tutaj wszyscy razem współpracowali, wszyscy razem żyli. No i to chyba gdzieś pokazuje, że bardzo warto wykopywać ten temat. To, że to był Waldenburg czy Wałbrzych po polsku, nie zmienia faktu, że mieszkali tutaj zarówno Polacy, jak i Niemcy, jak w ogóle na całym Śląsku, tak? Czyli jest to jakiś bardzo dziwny organizm z naleciałości z najróżniejszych, teraz byśmy powiedzieli narodowości, wtedy byśmy powiedzieli po prostu etnicznych różnic, tak? I ta historia jak najbardziej Waldenburga oczywiście może dla niektórych być związana tylko i wyłącznie z czymś niemieckim, ale warto zwrócić uwagę na to, że to nie były tylko Niemcy, tylko to był po prostu taki świat, taka pomieszana Europa.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
0: Sceny z życia pobożnych mieszkańców Waldenburga to spektakl, o którym dziś w Radiu Złote Przeboje rozmawiamy. To przedstawienie na scenę powraca 5, 6 i 7 czerwca do Wałbrzyskiego Teatru. Zaprasza Tomasz Jękot. Za chwilę także wieści z Filharmonii Dolnośląskiej. Pierwszy dzień czerwca to wyjątkowe święto dla najmłodszych, no i z tej okazji Filharmonia będzie zapraszała Was w swoje progi. O szczegółach za moment, a my wracamy do historii Wałbrzycha na deskach teatralnej sceny.
1: Tydzień w Wałbrzychu.
0: Wrócę jeszcze do tych ksiąg parafialnych, bo oprócz tego, że mówiąc o wyobraźni widzimy spory kawał historii i całkiem potężną książkę, no to sama nazwa też nasuwa troszkę klimat. No księga parafialna wiąże się przede wszystkim z działalnością kościoła. Czy ten aspekt religijny był jedynym takim motywem przewodnim w tych dokumentach, które przeglądaliście, czy coś było zaskoczeniem, jeśli chodzi o no właśnie, o te wątki z przeszłości.
2: Tak, dużym zaskoczeniem jest ta w ogóle historia luteranizmu tutaj na tych ziemiach, który w pewnym momencie jakby był zakazany w zasadzie i jest niesamowita historia i bardzo dużo opowiadań o tym, kiedy po prostu ci reformaci spotykali się w lasach i tam prowadzili swoje msze, i tam prowadzili msze, modlitwy, spotkania, ale też chrzty uprawiali w tych lasach, więc to na Górze Niedźwiadki jest niesamowita, przepiękna opowieść o tym, jak po prostu ludzie chcieli się spotykać, żeby dalej gdzieś nawiązywać ze sobą relacje i kontakty. No i wiadomo, to jest 500 lat, tylko to nie da się po prostu łatwo opowiedzieć. To są najróżniejsze przemiany, z tą wielką właśnie przemianą przemysłową również w tle, ale też przemiany takie świadomościowe, prawda, czyli pojawia się w ogóle pojęcie czegoś takiego jak robotnik, pojawia się pojęcie jakby wyzysku, tak bardzo mocno napiętnowane, co właśnie w Kościele Ewangelickim jest dużo ciekawiej przedstawiane niż w Kościele Katolickim, mam wrażenie, prawda, czyli jednak zupełnie inaczej mówi się o pracy, prawda, zupełnie inaczej mówi się o ludzkich powinnościach, zupełnie inaczej mówi się o tym, co to jest dobro, tak, i z czego ono wynika, niż w Kościele Katolickim. I ta historia wyzysków w Kościele Ewangelickim jest zupełnie inaczej nazywana, jest może gdzieś tam pokazywana też wprost. I to też jest duże zaskoczenie, że ta historia, poza oczywiście gdzieś tą warstwą religijną, pokazuje też bardzo mocno to, jak wygląda społeczeństwo.
0: No to rzeczywiście, tych wątków jest sporo. Czyli co, 2 godziny spektaklu to mało jednak.
2: 2 godziny mam nadzieję, ale myślę, że w okolicach 2 godzin się zmieścimy. Czy będzie przerwa, tego też jeszcze nie wiemy, dlatego zobaczymy, ale na pewno myślę, że będzie to na tyle ciekawe, że te 2 godziny zlecą jak nic.
0: O czym przekonacie się już za kilka dni w Wałbrzyskim Teatrze. To była rozmowa z Tomaszem Jękotem przy okazji premiery spektaklu Sceny z życia pobożnych mieszkańców Waldenburga i ten tytuł do repertuaru wraca w czerwcu. 5, 6 i 7 czerwca będzie można sobie tę historię Wałbrzycha na teatralnej scenie przypomnieć, do czego gorąco zachęcam. A teraz zmieniamy temat.
1: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
0: Wsparcie pszczelarstwa, no i działań na jego rzecz na Dolnym Śląsku. Odbyła się konferencja podsumowująca to wsparcie zeszłoroczne, no ale była ona także, a może i nawet przede wszystkim okazją do przedstawienia tego, co w tej materii wydarzy się również w roku 2026. O szczegółach mówiła m.in. Natalia Gołąb, członkini zarządu województwa dolnośląskiego.
1: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
3: Już drugi rok z rzędu realizujemy wsparcie dla pszczelarzy. W zeszłym roku po raz pierwszy jako Zarząd Województwa Dolnośląskiego zainicjowaliśmy tego typu wsparcie. W tym roku kontynuujemy nasze działania, przeznaczając na ten cel 1 000 000 zł. W ubiegłym roku dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego był możliwy zakup ciasta pszczelego, po 1 kg ciasta pszczelego na rodzinę pszczelą oraz powstały pasieki edukacyjne. Jeśli chodzi o ciasto pszczele, w zeszłym roku była to ilość 80 000 kg, tyle rozdysponowaliśmy dla dolnośląskich pszczelarzy. W tym roku planujemy to wsparcie kontynuować. Mamy nadzieję, że w tym roku ilość pszczelarzy, którzy skorzystają z tego wsparcia, będzie jeszcze większa, dlatego zachęcam wszystkich tych pszczelarzy, którzy nie wzięli udziału w zeszłym roku, nie zgłosili się po to ciasto, aby zrobili to w tym roku. Jesteśmy też po rozstrzygnięciu naboru na pasieki edukacyjne. W zeszłym roku dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego powstały 3 pasieki edukacyjne. W tym roku tych pasiek edukacyjnych będzie już 6 na Dolnym Śląsku. Dzięki środkom powstaną nowe pasieki, będzie możliwość zakupu nowych uli, domków do apiterapii, czy też tablic informacyjnych i edukacyjnych, a wszystko to, aby młodzież z Dolnego Śląska mogła uczyć się o życiu pszczół i ich ochronie nie tylko w szkole, ale i również poza nią, czyli w terenie, przyglądając się bezpośrednio temu, jak pasieki edukacyjne, jak pszczoły w pasiekach edukacyjnych żyją. Szanowni Państwo, oprócz tego wspieramy wiele branżowych wydarzeń. Będziemy w regionie, będziemy w Jeleniej Górze, będziemy wspierać również Dolnośląskie Święto Miodu i Wina, jak co roku w Przemkowie, ale również będziemy organizować po raz drugi Międzynarodowy Kongres Pszczelarski, który jest skierowany dla pszczelarzy, dla praktyków, ekspertów, dla organizacji pszczelarskich i wszystkich zainteresowanych. W zeszłym roku widzieliśmy, że to jest dobry kierunek, że bardzo dużo pszczelarzy jest zainteresowanych specjalnym tego typu wydarzeniem. W tym roku chcemy to powtórzyć, aby rozmawiać o przyszłości środowiska pszczelarskiego, o innowacjach i o konkretnych problemach tej branży. Wszystko to robimy dla Dolnego Śląska, dla pszczół. Kontynuujemy również sadzenie drzew miododajnych w ramach środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Realizujemy co roku nasadzenia. Powiaty i gminy mogą co roku składać do nas wnioski łącznie na 90 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom na Dolnym Śląsku już posadziliśmy ponad 10 tysięcy drzew. To są konkretne działania. Te działania realizujemy. Co ważne, realizujemy je wspólnie z środowiskiem pszczelarskim, wsłuchując się w głos i w potrzeby właśnie tej branży, więc wszystkie działania, które realizujemy, są w porozumieniu z pszczelarzami. Szanowni Państwo, Dolny Śląsk stawia na rozwój pszczelarstwa, na budowanie tego potencjału pszczelarskiego, a wszystko po to, żeby uświadamiać wszystkich, jak ważne jest pszczelarstwo na Dolnym Śląsku, jak ważne są pszczoły w naszym ekosystemie.
0: Wsparcie dla pszczelarzy na Dolnym Śląsku będzie miało różne formy. Są także działania edukacyjne, o których więcej z kolei mówił Jacek Gąsior, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej.
4: Cieszę się bardzo, że mogliśmy wziąć udział w programie wsparcia pszczelarstwa z Urzędu Marszałkowskiego. Stworzymy piękną pasiekę edukacyjną w pięknej dolinie, w gminie Lądek Zdrój, we wsi Kąty Byszczyckie. Jest to miejsce, gdzie tak naprawdę nie występują praktycznie żadne rośliny, które hoduje człowiek. Nie ma jakiejś gospodarki rolniczej, więc wszystko, co te pszczółki mogą przynieść, jest z dzikich łąk, z lasu. I mam nadzieję, że Państwo się zdecydują na to, żeby przyjechać do nas, zobaczyć naszą pasiekę, zobaczyć, jak pszczoły pracują, jaka jest ich ważna rola w życiu naszym, bo tak naprawdę dzięki nim mamy żywność. One zapylają wspólnie z dzikimi zapylaczami, których też jest u nas całe mnóstwo. One zapylają te rośliny, które my później wykorzystujemy w naszej żywności. W ramach naszej pasieki będzie też prowadzona apiterapia, czyli działanie na nasz organizm pszczoły, która jest podobnie jak człowiek, ma bardzo zbliżone wibracje, wpływa bardzo pozytywnie na układ oddechowy, szczególnie po przejściach jakichś covidowych. Wchodzimy do domku i tam sobie odpoczywamy. Jeszcze raz dziękuję pani marszałek, całemu urzędowi marszałkowskiemu za to, że mogliśmy skorzystać z udziału w tym programie i stworzyć kolejne miejsce, gdzie pszczoły będą mogły żyć i mam nadzieję, że będą szczęśliwe.
0: To tyle na temat wsparcia dla dolnośląskich pszczelarzy, a my zmieniamy temat. Czas na wieści z wałbrzyskich dróg.
1: Kryminalny Wałbrzych.
0: Policjanci prewencji z Wałbrzyskiej Komendy w czwartkowe popołudnie po krótkim pościgu zatrzymali kierującego samochodem osobowym, który ignorował sygnały i znaki policjantów. Do zdarzenia doszło 21 maja około godziny 13:30. Wałbrzyscy policjanci zauważyli jadącego ulicą 11 listopada w Wałbrzychu mężczyznę i podjęli decyzję o zatrzymaniu go do kontroli drogowej. Włączyli w radiowozie sygnały świetlne, dźwiękowe, jednak mężczyzna w tym momencie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę samochodem ulicą Piłsudskiej. Już po kilkudziesięciu sekundach sprawca przestępstwa zatrzymał pojazd przy ulicy Krynickiej. Ostatecznie nie zdążył go opuścić i tam został ujęty przez policjantów na gorącym uczynku. Funkcjonariusze w trakcie prowadzonych czynności zauważyli, że mężczyzna dziwnie się zachowuje, a to, co mówił o wywołaniu rewolucji w Wałbrzychu, wskazywało, że może znajdować się pod wpływem narkotyków. 47-latek został doprowadzony do placówki medycznej, gdzie specjaliści pobrali od niego krew do badań laboratoryjnych. Mężczyzna odpowie teraz za przestępstwo niezatrzymania samochodu i kontynuowanie jazdy pomimo wydanego przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego polecenia zatrzymania pojazdu, a jeżeli potwierdzą to badania krwi, także za poruszanie się samochodem pod wpływem środków zabronionych prawem.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: W poprzedniej odsłonie magazynu Radia Złote Przeboje mówiliśmy o filmowych atrakcjach. To teraz czas na muzykę, bo tu sporo się dzieje, szczególnie jeśli chodzi o ofertę Filharmonii Sudeckiej. Ostatni majowy weekend wyjątkowo intensywny, a szczegóły zdradzi Krystyna Swoboda.
5: Końcówka maja to trzy różnorodne, zupełnie różne, odmienne programowo koncerty. Pierwszy 29 maja w piątek o godzinie 19:00 koncert symfoniczny, w którym właściwie to taki koncert monograficzny, bo w którym w tym koncercie usłyszymy utwory jednego kompozytora, Ludwika van Beethovena. Ostatnio gramy sporo muzyki takiej troszkę współczesnej, może trochę mniej znanej, więc melomani często podchodzą do mnie i pytają, a kiedy zagramy coś klasycznego? Więc ten klasycyzm zabrzmi 29 maja. Zostanie wykonany rzadziej grany koncert potrójny Ludwika van Beethovena na skrzypce, wiolonczele i fortepian, a jako drugi zabrzmi jeden z moich ulubionych osobiście utworów Beethovena. Jest to siódma symfonia A-dur, niezwykle radosna, sugerująca, że już właśnie jest wiosna, taka bardzo roztańczona, bardzo nastawiona optymistycznie, można by tak powiedzieć. Jedna z niewielu takich symfonii Beethovena. A zatem spotkajmy się z Beethovenem 29 maja o godzinie 19:00 w Filharmonii Sudeckiej. Tych z Państwa, którzy tęsknią za muzyką fortepianową, ale taką tylko i wyłącznie, czyli recitalem fortepianowym, i za twórczością Fryderyka Chopina, zapraszam 30 maja na godzinę 18:00 na recital fortepianowy, w którym wystąpi Antoni Kłeczek, pianista polski. Wykona dla Państwa właśnie utwory Fryderyka Chopina. Jest to jeden z koncertów cyklu, który Filharmonia już od ubiegłego roku prowadzi. Cykl nazywa się Efekt Chopina. I ostatni dzień maja będzie należał do chóru dziecięcego Filharmonii Sudeckiej, który przygotowała Anna Kupczyńska. Z chórem wystąpią dwa zespoły, też są to młodzi artyści, uczniowie szkół muzycznych. Zespół Zdemaskowani z Zespołu Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Legnicy oraz zespół Mocna Struna z Zespołu Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu. A koncert nosi tytuł Co powie tata? Koncert na Dzień Dziecka. Będziemy mogli słuchać utworów takich trochę kołysankowych w nowej odsłonie. Między innymi usłyszymy Ta Dorotka, Kołysanka dla okruszka, Stary Niedźwiedź mocno śpi, Senna kołysanka czy Laleczka z saskiej porcelany i wiele, wiele innych. Na koncert chóru dziecięcego zapraszam Państwa 31 maja na godzinę 18:00 do Filharmonii Sudeckiej. Tak przedstawia się nasz repertuar majowy.
0: Na te koncerty do Filharmonii Sudeckiej zapraszała Krystyna Swoboda i tym muzycznym akcentem ja z Wami także się żegnam. To wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komu?

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku.